0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Tu Trendy Radio. U nas usłyszysz hity wszechczasów. Are you ready to party? To Trendy Hity Wszechczasów.

0: Mamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Przedstawiciele USA o obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce. Areszt dla czterech mężczyzn po śmierci 13-latka na Mazurach. Sprawdzimy też, kiedy polskie truskawki będą wreszcie tańsze. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Resort Obrony USA zdecydował o zmniejszeniu liczby tzw. brygadowych zespołów bojowych sił stacjonujących w Europie z 4 do 3. To jest stanu z 2021 roku, poinformował rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Dodał, że oznacza to m.in. opóźnienie rozmieszczenia sił amerykańskich w Polsce, która, tu cytat, jest modelowym sojusznikiem USA. Parnell zaznaczył, że podstawą ostatecznego rozkładu tych i innych sił amerykańskich w Europie będzie m.in. dalsza analiza strategicznych i operacyjnych potrzeb USA. Na celem Waszyngtonu jest zachęcanie sojuszników z NATO do wzięcia na siebie głównej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę Europy. Parnell wspomniał również o rozmowie z ministrem obrony Władysławem Kośniakiem-Kamyszem i zapowiedział pozostawanie w dalszym kontakcie z Polską, w tym celu zapewnienie utrzymania silnej obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w Polsce. Dodam, że wcześniej wiceprezydent USA J.D. Vance zapewniał, że wstrzymanie rotacji Brygady Pancernej do Polski to jedynie opóźnienie rotacji i że nie zapadła ostateczna decyzja. Wczoraj Kraków, dziś Warszawa. Nowy premier Węgier Peter Modziar jest w Polsce ze swoją pierwszą zagraniczną wizytą. Spotka się z premierem i prezydentem. To stara tradycja, że wybrany premier Węgier w pierwszą swoją podróż zagraniczną przyjeżdża do Polski, mówił szef węgierskiego rządu podczas konferencji prasowej na Wawelu.
3: Jestem dumny z tego, że dzięki zaufaniu węgierskich wyborców mogę jako premier kraju pracować nad tym, żeby wzmacniać tysiącletnią przyjaźń i związek polsko-węgierski.
2: Z kolei jutro Peter Modziar będzie w Gdańsku, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Jest tymczasowy areszt dla czterech mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 13-latka na Mazurach nad jeziorem Arklickim. Wcześniej każdy z nich usłyszał prokuratorskie zarzuty. Najcięższy, dotyczący spowodowania uszczerbku na zdrowiu skutkującego śmiercią, usłyszał mężczyzna, który pobił 13-latka. Chłopiec po uderzeniach pięścią i nogą dostał obrzęku płuc i mózgu. Pozostała trójka jest podejrzana m.in. o pomocnictwo w tym zdarzeniu i nieudzielenie pomocy. Podejrzani częściowo przyznali się do winy, grozi im nawet dożywocie. Do tragedii, przypomnę, doszło w sobotę. Polskie truskawki nadchodzą. Do tej pory było ich mało przez chłód, deszcz i brak słońca. No ale niebawem szykuje się poprawa pogody, która przyniesie wysyp truskawek, a wraz z nim także spadek cen, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach.
4: Prognozy są optymistyczne, że pod koniec tygodnia już ta podaż znacznie wzrośnie, a ceny na pewno spadną.
2: Na razie kilogram krajowych truskawek na rynku hurtowym kosztuje 20-25 zł, ale w szczycie sezonu truskawkowego może to być 12-15.

0: Dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom w ten środowy ranek, 20 dzień maja już w kalendarzu, a przed mikrofonem Łukasz Michal. To jest środa, to jest dzień, kiedy no, troszeczkę cieplej nam się zrobi, bo będą miejsca, gdzie termometry w regionie mają pokazać 20 stopni Celsjusza. Chociaż jeszcze na dobre nie rozstajemy się z parasolami, bo będą miejsca w regionie, gdzie może delikatnie popadać nam deszcz. Wiatr z północnego zachodu w porywach 20 km na godzinę powieje nam dzisiaj, termika ciepła i mokra. Jeśli chodzi o ciśnienie, 1020 króluje hektopaskali na barometrze.
1: Reklama. Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 groszy za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
2: Reklama. Trendy start w Trendy Radio.

0: Łyk porannej kawki i ruszamy z programem Trendy Start. No właśnie, moi drodzy, kolejny w tym tygodniu poranek rozpoczęty. To środa, 20 dzień maja, czyli dokładnie 140 dzień roku w naszym kalendarzu. Dzisiaj Aleksander, Anastazy, Bazyla, Bernard, Wiktoria i Teodor świętują imieniny. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Pszczół. 4:34 o tej porze przywitało nas słońce. Zachód ma być o 20:32, a dzień potrwa 15 godzin i 58 minut. Ma być dłuższy ten dzień od najkrótszego dnia w roku o 8 godzin i 16 minut. Znak zodiaku urodzonych 20 maja to byk.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

Teraz czas na poranną kartkę z kalendarza historycznego. Dzisiaj 20 dzień maja, co zdarzyło się w kraju w latach minionych. W 1573 roku, 20 maja, na Sejmie Elekcyjnym w Kamionku pod Warszawą przyjęto artykuły henrykowskie. W 1794 wybuchł największy w historii pożar Mikołowa. 1913 rok, we Wrocławiu otwarto halę stulecia. 20 maja 1941 roku okupacyjne władze niemieckie zezwoliły na otwarcie trzech warszawskich synagog. W 1980 roku Henryk Jaskuła wpłynął do portu w Gdyni, kończąc samotny rejs dookoła świata bez wejścia do portu.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Po raz kolejny w Tarnowie odbędą się wakacyjne targi pracy. Wydarzenie zaplanowano w środę 10 czerwca w obiektach OHP przy ulicy Mościckiego. Start o godzinie 11. Targi skierowane są przede wszystkim do młodzieży uczącej się i rozpoczynającej swoją drogę zawodową, a także do osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Celem wydarzenia jest promowanie możliwości zatrudnienia sezonowego poprzez prezentację aktualnych ofert pracy oraz przedstawienie form wsparcia i aktywizacji zawodowej oferowanych przez instytucje rynku pracy, w szczególności przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Targi będą dobrą okazją do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, zdobycia informacji o rynku pracy oraz zapoznania się z możliwościami rozwoju zawodowego. Targi rozpoczną się o godzinie 11 i potrwają do godziny 14. Dziś w Inspektoracie ZUS w Sanoku odbędzie się Dzień Otwarty w ZUS. Wsparcie na każdym etapie, czyli porady i konsultacje dla osób z niepełnosprawnością. Będą stoiska informacyjne Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Medycznej Szkoły Policjalnej oraz ZUS. Będzie można otrzymać informacje dotyczące świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w ZUS, rezerwacja wizyt w ZUS, program Aktywni 50+.
2: Dni osób z niepełnosprawnościami to wyjątkowe wydarzenie organizowane przez ZUS oraz instytucje partnerskie w całym kraju. I głównym celem jest upowszechnianie wiedzy o sytuacji i potrzebach osób z niepełnosprawnościami i informacji o możliwościach wspierania tych osób i ich bliskich. Podczas tych wydarzeń spotykają się przedstawiciele instytucji państwowych, pracodawców, organizacji pozarządowych oraz samych osób z niepełnosprawnościami, ich rodzin i bliskich. Dzięki temu każda ze stron będzie miała możliwość wyrażenia swoich potrzeb i oczekiwań oraz wskazanie możliwości, jakimi dysponuje. Wspólne rozmowy i dyskusje mogą przyczynić się do wypracowania dobrych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenia są także okazją do wspólnej aktywności i integracji społecznej.
1: Wydarzenie odbędzie się w godzinach od 10 do 12. Szkoła podstawowa w Warzycach w ostatnich tygodniach została doposażona w nowoczesny sprzęt audio, słuchawki oraz mikrofony, które będą wykorzystywane podczas zajęć dydaktycznych, realizacji projektów edukacyjnych oraz organizacji wydarzeń szkolnych. Nowe wyposażenie umożliwi uczniom rozwijanie kompetencji, szczególnie w zakresie języków obcych, wystąpień publicznych oraz pracy zespołowej. Z myślą o dobrym samopoczuciu uczniów utworzone zostały również strefy relaksu, których powstanie było od dłuższego czasu planowane. Przestrzenie te wyposażono w wygodne siedziska, sofy, fotele oraz stoliki sprzyjające wyciszeniu, integracji i regeneracji podczas przerw międzylekcyjnych.
0: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
4: Jak tak, to Allegro.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Hortz, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Wojciech. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
0: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2.

0: Pewnie niektórzy zastanawiają się, co przyniesie nam ta środa, 20 maja. Wczesny środowy ranek, my gramy dla was najlepsze hity, no ale też wspominamy sobie i teraz już pora na wydarzenia z kalendarium wydarzeń na świecie. Otóż 20 maja 1285 roku Henryk II został królem Cypru i Jerozolimy. W 1498 Vasco da Gama dopłynął do Indii. 20 maja 1796 roku Salomon III został cesarzem Etiopii. W 1913 zwodowano amerykański niszczyciel USS Cassin. W 1929 roku w Barcelonie rozpoczęła się wystawa światowa. 20 maja 1970 roku przyjęto nowy wzór flagi Sudanu.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Środa już na dobre się rozkręca, niczym poranek Trendy Start na antenie Trendy Radia. Dzisiaj oczywiście przed godziną siódmą też pora sprawdzić, co kryje się w kalendarium muzycznym. 20 maja 1943 roku urodził się Albano, piosenkarz i aktor, którego prawdziwe imię i nazwisko brzmi Albano Carisi. W 1946 urodziła się Cher, piosenkarka, pisarka, producentka muzyczna, autorka tekstów, a także aktorka. W 1955, 20 maja, urodził się Zbigniew Preissner, kompozytor muzyki filmowej i teatralnej. 20 maja 1981 roku ukazał się piąty studyjny album Jean-Michel Jarre, zatytułowany Last Chance Magnetics.
1: Twoje trendy hity w Trend Radio.
2: You met me in LES playing pool. You held a copper cup as you chugged that Mexican mule. Recognized danger, still fell in love like a fool, 'cause it was worth the risk. You're the exception, you weren't the rule.

0: Mina stację paliw. Marcin Krzemiński, rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu, związkowcy z całej Polski jadą właśnie do Warszawy, bo tam w samo południe ma się rozpocząć organizowana przez NSZZ Solidarność ogólnopolska manifestacja. W ten sposób protestujący chcą poprzeć wniosek prezydenta Karola Nawrockiego o rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Grzegorz Kozieł.
1: Wśród manifestantów będzie liczna ponad 8-tysięczna reprezentacja Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Autokary właśnie wyruszyły do stolicy z Dąbrowy Górniczej i Katowic. Przed wyjazdem rozmawiałem z Andrzejem Karolem, szefem Krajowej Sekcji Hutnictwa.
2: To jest pierwszy krok do tego, żeby rzeczywiście nasze społeczeństwo mogło w sposób demokratyczny zapisany w Konstytucji wypowiedzieć się na temat tego, co niesie ze sobą Zielony Ład.
1: A dlaczego on jest tak niebezpieczny tutaj dla przemysłu na Śląsku?
2: Cena energii, którą wykorzystuje przecież cały przemysł energochłonny i nie tylko w Unii Europejskiej, powoduje, że Unia Europejska, no niestety, jest obecnie w ogonie gospodarek światowych.
1: Zgromadzenie rozpocznie się na Placu Zamkowym w południe. Stamtąd uczestnicy przejdą ulicami przed siedzibę Sejmu. Po drodze zatrzymają się przed Pałacem Prezydenckim.
0: Senat na rozpoczynającym się dziś posiedzeniu zajmie się wnioskiem prezydenta o zorganizowanie referendum. Prezydent chce, żeby w sprawie unijnej polityki klimatycznej Polacy wypowiedzieli się 27 września. Rusza dyplomatyczny pościg za Zbigniewem Ziobrą. Premier zobowiązał ministrów spraw zagranicznych i MSWiA do przedstawienia Amerykanom kompletu dokumentów w sprawie Ziobry. Gotowy jest już wniosek ekstradycyjny. Jednocześnie, jak przyznaje Donald Tusk,
3: z administracjami amerykańskimi przez ostatnich kilkanaście lat nie było łatwo, jeśli chodzi o te kwestie. Na pewno nie rezygnujemy, nie mam zamiaru się tutaj usprawiedliwiać. Nie zawsze państwo polskie jest skuteczne w ściganiu tych, którzy sprytnie uciekają, ale na pewno będziemy bardzo konsekwentni.
0: Na razie nie ma jednak decyzji o tymczasowym aresztowaniu Ziobry. Posiedzenie sądu w tej sprawie dopiero we wrześniu, a bez tego nie może formalnie ruszyć procedura ekstradycyjna. Uwaga na burze we wschodniej części kraju. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia będą obowiązywały po południu w 4 województwach, w niemal całym warmińsko-mazurskim, w większości Lubelszczyzny, na wschodzie i północy Mazowsza oraz na zachodzie Podlasia. Burzom będzie towarzyszył silny wiatr, a miejscami też grad. Drożej dziś na stacjach paliw. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. Na litr oleju napędowego maksymalnie 7. Metallica i Perfect. Podczas wczorajszego koncertu na Stadionie Śląskim w Chorzowie amerykańska grupa wykonała piosenkę Chciałbym być sobą.
4: Polskiego hitu.
5: Zupełne zaskoczenie. Bardzo dobra polszczyzna. Sam raz na ten wieczór zostanie długo w pamięci.
0: Na koncercie Metaliki bawiło się wczoraj kilkadziesiąt tysięcy osób.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Po 22 latach oczekiwania Arsenal Londyn znów jest mistrzem Anglii. Kanonierzy tytuł zapewnili sobie nie wychodząc na boisko. W poniedziałek pokonali Burnley 1-0, a wczoraj czekali na wynik Manchesteru City. Zespół Pepa Guardioli tylko zremisował na wyjeździe z Bournemouth 1-1, co oznacza, że na kolejkę przed końcem sezonu Arsenal ma 4 punkty przewagi nad zespołem z Manchesteru. Dopiero w weekend rozstrzygną się losy dwóch innych drużyn z Londynu. O utrzymanie walczą Tottenham i West Ham. Koguty mogły zapewnić je sobie wczoraj, ale przegrały na wyjeździe z Chelsea 1-2. Do bezprecedensowej decyzji doszło na zapleczu Premier League. Southampton, które w sobotę miało zagrać się w finale baraży z Hull, zostało wykluczone z powodu nielegalnego nagrywania treningów rywali. W tej sytuacji rywalem Hull w meczu awans do Premier League będzie Middlesbrough. Bezpośredni awans zapewniły sobie już wcześniej drużyny Coventry i Ipswich. Magdalena Fręch przegrała z Kanadyjką Leilą Fernandez 4-6, 6-3, 4-6 w drugiej rundzie turnieju w Strasburgu. Fręch teraz czeka French Open, o który walczy w kwalifikacjach m.in. Katarzyna Kawa. Nasza tenisistka w ich pierwszej rundzie wygrała z Amerykanką Ayaną Aki 6-2, 7-6. Pierwszą rundę kwalifikacji przebrnęła też wcześniej Maja Chwalińska, a odpadła w niej Linda Klimowiczowa. W drugiej rundzie Kawa zagradzi się z Amerykanką Claire Liu, a Chwalińska z Francuską Caroline Monet. Filippo Ganna wygrał 10. etap wyścigu kolarskiego Giro d'Italia, czyli 42-kilometrową jazdę indywidualną na czas z Viareggio do Massy. Włoch wygrał czasówkę w

0: Giro po raz siódmy i wyrównał osiągnięcie Ediego Merckxa. Liderem całego wyścigu pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio, który wyprzedza o 27 sekund Jonasa Vingegaarda. Duńczyk to faworyt do wygranej w całym wyścigu, mówi nasz były kolarz i szef Tour de Polonii Czesław Lang.
1: No, faworytem dla mnie to jest Vingegaard, który pokazuje, że i świetnie jeździ po górach, świetnie jeździ na czas, tym bardziej jest na bardzo bliski, wygrywał Tour de Polonii. Pierwsze swoje zwycięstwo wyścigu w World Touru to właśnie odniósł Polsce. Też trzymam za niego kciuki.
0: A dziś 11 etap Sporcari do Chiavari. Kolarze będą mieli do pokonania 195 km po pagórkowatym terenie.
2: Dzisiaj w ciągu dnia na podkarpackich, a także małopolskich termometrach w okolicach 20 stopni Celsjusza w dzień. W nocy temperatura ma spaść do 6 kreski na plusie. I jeśli chodzi o najbliższe godziny, to też niewykluczone są przelotne opady deszczu. Wiatr północno-zachodni w porywach 20 km na godzinę, ciśnienie 1020 hektopaskali. No i dzień zapowiada się generalnie pod znakiem termiki ciepły i mokry. W czwartek też bardzo podobna aura, 20 stopni Celsjusza w dzień. W nocy odrobinę cieplej, bo w okolicach 10 kreski.
3: Reklama. Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.

0: produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro. Przygotuj ogród z Prix Comarché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na prixcomarché.pl. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Prix Comarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Comarché Dębica w Galerii Raj.
2: Reklama.

0: Trendy Start w Trendy Radio.
1: Witam serdecznie wszystkich już po godzinie 7:00, to poranek Trendy Start, to już druga godzina naszego porannego spotkania do 11:00. Kto słucha Trend Radia, ten zawsze ma okazję rozpocząć dobrze dzień w naszym towarzystwie. Łukasz Michnal, poranna redakcja pozdrawia. I tak właśnie w kolejnej godzinie prześledzimy już niebawem kartkę z kalendarza, będą informacje dla kierowców, no i będą przede wszystkim wasze hity, bo gramy kolejne z nich.

To jest właśnie środa, razem z Trendy Start. Bernardyn, Kolumba, Wiktoria, Aleksander, Dawid, Karol i Józef świętują 20 maja imieniny. Dzisiaj jest to 40 dzień roku, jeśli chodzi o święta. Światowy Dzień Pszczół obchodzimy 20 maja, a także Światowy Dzień Metrologii, Europejski Dzień Morza i Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Wschód słońca był o 4:33, zachód będzie o 20:31, a dzień potrwa 15 godzin i 57 minut.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali dwie wiceprezeski Stowarzyszenia Skrosna podejrzane o żądanie łapówek za rozliczanie szkoleń finansowanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Śledczy ustalili, że kobiety miały domagać się od organizatorki szkoleń pieniędzy w zamian za wypłatę należnych środków i przyznanie kolejnego dofinansowania. Według ustaleń policji jedna z żądanych kwot 12 tysięcy złotych została przekazana w grudniu ubiegłego roku. Zatrzymane mają 45 i 49 lat. Prokuratura zastosowała wobec nich poręczenie majątkowe po 50 tysięcy złotych, dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.
2: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Trwa rekrutacja do programu usług opiekuńczych Opieka Popołudniowa realizowanego na terenie Dębicy. Inicjatywa została przygotowana z myślą o osobach potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu oraz mieszkańcach wymagających dodatkowego wsparcia opiekuńczego. Usługi świadczone są codziennie w godzinach od 15 do 21. Przyznanie wsparcia poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz wydanie decyzji administracyjnej określającej zakres pomocy. Wysokość odpłatności za realizowane usługi uzależniona jest od sytuacji dochodowej mieszkańca. Zgłoszenia do programu przyjmuje Centrum Usług Społecznych Miasta Dębica przy ulicy Akademickiej. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Program ma na celu wsparcie mieszkańców potrzebujących pomocy oraz poprawę komfortu życia osób starszych, samotnych i wymagających codziennej opieki. Za kilkanaście dni Tarnowski Rynek ponownie stanie się miejscem spotkania z wojskową tradycją. W niedzielę 31 maja odbędzie się tam czwarty piknik historyczny, święto 16 Pułku Piechoty i 5 Pułku Strzelców Konnych. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12 przy pomniku upamiętniającym żołnierzy 16 Pułku Piechoty przed budynkiem Regionalnego Centrum Edukacji o Pamięci. Pół godziny później w kościele księży misjonarzy odprawiona zostanie msza święta. Po nabożeństwie uczestnicy złożą kwiaty pod tablicą pamiątkową. O godzinie 14 ulicami miasta przejdzie defilada uczestników uroczystości na Tarnowski Rynek, gdzie rozpocznie się główna część wydarzenia. W programie znalazła się uroczystość przejęcia dziedzictwa tradycji 16 Pułku Piechoty oraz Batalionu Armii Krajowej Barbara, a także nadania imienia patrona dla 113 Tarnowskiego Batalionu Lekkiej Piechoty 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Podczas pikniku będzie można zobaczyć prezentację grup rekonstrukcji historycznej, pokazy współczesnego uzbrojenia oraz wystawę planszową poświęconą historii 16 Pułku Piechoty i 5 Pułku Strzelców Konnych. Nie zabraknie również publikacji i pamiątek historycznych, a na uczestników czekać będzie także wojskowa grochówka.
0: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Castorama.
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Reklama.
15: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Start w Trendy Radio, a u nas już czas na informacje drogowe. Przygotował je właśnie Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjedźmy na ulice naszych miast. Najpierw jedziemy przez Gorlice. Na razie spowolnienia występują na ulicy Kościuszki, Regionów, ulicy Stawiska. Na Bieckiej ruch jak na razie średni, choć pewnie się zwiększy w najbliższym czasie. Chwilkę czekamy na wjeździe od strony Biecza. W Jaśle szczególnie uważajmy przed rondem Beksińskiego oraz w centrum. Noga z gazu na ulicach Mickiewicza, 3 Maja Metzgera i ulicy Piłsudskiego. Przez Krosną jedziemy razem z taksi Krosną.
3: Dzisiejszego poranka przez ulicę Krosną jedziemy z utrudnieniami mniej więcej tak na ulicach Niepodległości, Korczyńskiej, Okrzej. Ulica Stapińskiego do Korczyńskiej troszeczkę się dzisiaj korkuje. Przejeżdżamy na drugą stronę miasta. Tam idzie w miarę na bieżąco troszeczkę, tylko podwale Czajkowskiego, Burzaka, Jagiellońska, Czajkowskiego do Światełek. Na pozostałych odcinkach ruch odbywa się na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
2: Dziękujemy za informację. Jeszcze sprawdźmy, co dzieje się w Sanoku. Obecnie ruch w mieście jest średni. Troszkę zwalniamy przed rondem Beksińskiego oraz na ulicach Bony, Kościuszki. Utrudnienia w okolicach miasta spowodowane rozbudową obwodnicy.
1: Z nami bezpiecznie do celu.

0: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
1: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko! Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę Mrówkę. Zakupy, a do tego Mrówka dla Ciebie! Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: No ja przypomnę raz jeszcze, że dzisiaj Bernardyn, Kolumba, Wiktoria, Aleksander i Dawid świętują imieniny. Mamy właśnie 20 dzień maja, gdzie w kalendarzu odnotowano nam również Światowy Dzień Pszczół. A to jest taki dobry czas, bo przecież wiosna to ten moment, kiedy pszczoły odpowiadają za zapylanie ponad 75% światowych upraw żywnościowych. I tak, moi drodzy, ten dzień został ustanowiony przez ONZ w uznaniu krytycznej roli tych niepozornych stworzeń w utrzymaniu różnorodności biologicznej i globalnego łańcucha żywnościowego.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Amerykanie oficjalnie ogłosili ograniczenie wojskowej obecności w Europie. Premier Węgier w Polsce, dziś spotkania w Warszawie. Już niedługo z logo, oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia. Marcin Krzemiński. Pentagon oficjalnie ogłosił, że ogranicza wojskową obecność w Europie. Decyzja oznacza m.in. opóźnienie rozmieszczenia amerykańskich sił w Polsce. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Departament Obrony USA zmniejsza liczbę brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3, czyli wraca do stanu sprzed rosyjskiej inwazji na Ukrainę. A bezpośrednim skutkiem jest opóźnienie rotacji brygady do Polski, mówił dziś w nocy wiceprezydent J.D. Vance. Opóźnienie rotacji. Wojska mogą trafić gdzie indziej w Europie. To bardzo mała i bardzo drobna sprawa. Podobnie ocenia sytuację dowódca sił USA w Europie, generał Alexis Grinkiewicz. W miarę jak sojusznicy rozbudowują swoje zdolności, Stany Zjednoczone mogą wycofać część swoich sił i przeznaczyć je na inne globalne priorytety. Jestem spokojny o to, gdzie jesteśmy. A jeszcze wczoraj na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił po rozmowie z szefem Pentagonu, że żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła.
1: A dziś kolejne rozmowy na wysokim szczeblu z Amerykanami. Wspomniany już minister obrony w Warszawie spotka się z zastępcą szefa Kolegium Połączonych Sztabów Wojsk USA, generałem Christophem Mahoneyem. Za to w Waszyngtonie o dalszym stacjonowaniu żołnierzy amerykańskich w Polsce drugi dzień z rzędu będą rozmawiali wiceministrowie obrony Cezary Tomczyk i Paweł Zalewski. Po wczorajszej wizycie w Krakowie premier Węgier Peter Modziar dziś odwiedza Warszawę. W stolicy spotka się z prezydentem Karolem Nawrockim, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i premierem Donaldem Tuskiem. Następnie węgierski premier pojedzie do Gdańska, gdzie spotka się z Lechem Wałęsą. Sąd apelacyjny w Katowicach ogłosi dziś wyrok w procesie oskarżonych w sprawie wybuchu gazu w Szczyrku w grudniu 2019 roku. W wyniku eksplozji, która całkowicie zniszczyła 3 kondygnacyjny dom, zginęło 8 osób, w tym 4 dzieci. Śledztwo w sprawie katastrofy prowadziła prokuratura w Bielsku-Białej, która ustaliła, że do eksplozji doprowadziło przewiercenie gazociągu pod ulicą. Czechy przygotowują się na przyjęcie Amerykanina z podejrzeniem zakażenia wirusem Ebola. Mężczyzna ma trafić do specjalistycznej kliniki w Pradze. Minister zdrowia Czech zapewnia, że zakażony nie zagraża otoczeniu. Mężczyzna nie ma żadnych objawów i jest amerykańskim lekarzem, który w Ugandzie miał kontakt z wirusem. Oryginalne smaki kaszub, żuław czy kociewia już niedługo będą miały swoje logo. Samorząd województwa pomorskiego powołał sieć Pomorskie Dziedzictwo Kulinarne i chce wspierać lokalnych przedsiębiorców, przyznając certyfikaty ich produktom. To będzie nowa jakość promocji regionalnej kuchni. Nie ma wątpliwości marszałek Mieczysław Struk.
3: Rolnicy, producenci, także handlowcy mogą mówić tak, to jest certyfikat, który uzyskaliśmy w naszym regionie. To jest produkt najwyższej jakości, produkowany tu.
1: Kulinarne skarby Pomorza będą oznaczone stylizowanym logo ze śledziem, serem i truskawką.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czas na pierwszy z trzech finałów europejskich pucharów.

0: Dziś o triumf w Lidze Europy powalczy reprezentant Polski Mati Cash. Jego Aston Villa zmierzy się w Stambule z Freiburgiem. Dla niemieckiej drużyny to już największy sukces w historii. Z kolei dla trenera zespołu z Birmingham to będzie już 6. finał Ligi Europy. 5 z nich Unai Emery wygrał. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. To nowe wyzwanie, przed którym stajemy razem. Jesteśmy pewni siebie, ale podchodzimy do rywala z szacunkiem. Zawsze szanujemy Ligę Europy i drużyny, z którymi się mierzymy. Freiburg awansował do finału, ponieważ w pełni na to zasłużył. Finał Ligi Europy w Stambule dziś o 21:00. Diogo Jota, który w lipcu zginął w wypadku samochodowym, został symbolicznie powołany przez hiszpańskiego selekcjonera Roberto Martineza do portugalskiej kadry na Mundial w USA, Kanadzie i Meksyku. Trener Portugalczyków dodał, że Jota, gdyby żył, na pewno znalazłby się wśród powołanych. Strata Diogo Joty była dla nas bardzo bolesnym momentem, jednak już od następnego dnia po jego śmierci walka o marzenie, które miał Diogo, jak i o przykład, jaki zawsze dawał w naszej drużynie, stała się dla nas ogromną odpowiedzialnością. Duch Diogo Joty, jego siła i wzorowy charakter stanowią wartość dodaną. To takie plus jeden do naszego zespołu i tak już pozostanie na zawsze.
1: Para sempre.
0: Jedyną niespodzianką w kadrze Portugalii jest brak pomocnika Tottenhamu João Palhinha. No, oczywiście kapitanem zespołu będzie 41-letni Cristiano Ronaldo, który pojedzie na 6. mundial w karierze. Arsenal zerwał łatkę zespołu wiecznie drugiego po 22 latach. Kanonierzy zostali ponownie mistrzem Anglii. Stało się tak, bo Manchester City tylko zremisował wczoraj na wyjeździe z Bournemouth 1-1 i do Arsenalu traci 4 punkty, a została już tylko jedna kolejka. Londyńczycy mają tytuł, a w przyszłą sobotę powalczą o kolejny, bo zagrają z PSG w finale Ligi Mistrzów. Zmagający się z kontuzją algarstka Carlos Alcaraz nie zagra w Wimbledonie. Hiszpański tenisista poinformował, że opuści cały sezon na kortach trawiastych, a co za tym idzie, nie wystąpi w wielkoszemowym turnieju w Londynie. Co oczywiste, ominie go także rozpoczynający się w poniedziałek French Open.
2: Dzisiaj na Podkarpaciu, a także w Małopolsce spodziewajmy się przelotnych opadów deszczu, ale zapowiada się środa znacznie cieplejsza aniżeli ostatnie dni tegoż tygodnia. W niektórych zakątkach regionu mamy zobaczyć dzisiaj na termometrach w okolicach 21 stopni Celsjusza. Wiatr północno-zachodni w porywach 20 km na godzinę. Jeśli chodzi o wilgotność powietrza, ta przekroczyła nam 50%. Ciśnienie 1020 hektopaskali, no i biometr, który wprawdzie jest niekorzystny, ale my wiemy, jak poprawić Wam nastrój.
3: Reklama. Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 groszy za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii miała być jedna doniczka,
9: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
11: Reklama.
12: Trendy Start w Trendy Radio.

Tak oto, witamy się z wami po raz kolejny w samym centrum tygodnia. Dzisiaj środa, 20 dzień maja, Łukasz Michnar przed mikrofonem i już trzecia godzina poranka Trendy Start właśnie się rozpoczęła. Tak jak wspominałem jeszcze chwilę temu, dzisiaj Światowy Dzień Pszczół, ale dokładamy też do tego również Światowy Dzień Metrologii i Europejski Dzień Morza. No a wszyscy ci, którzy właśnie dzisiaj w środowy ranek włączyli radioodbiorniki, może dosłownie przed momentem, z wami witam się poranna redakcja i do 11:00 gramy jak zawsze na dobry początek dnia.

0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
1: Jeśli chcesz kupić Quada bądź Crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889-788-870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
2: Mamy kłady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
0: Reklama.
4: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: at home.
1: Trend Radio. Wasze wielkie przeboje. Wasze hity na antenie Trend Radio non-stop. Chociaż na chwileczkę nasza poranna playlista zatrzymuje się na rzecz rozmowy dnia, na którą zapraszam właśnie teraz. Później informacje z regionu. Bądźcie z nami.
2: Rozmowa dnia w Trend Radio.
3: W miejscowości Długie w gminie Zarszyn uroczyście otwarto żłobek samorządowy. Gmina na ten cel pozyskała środki w ramach KPO. Koszt inwestycji opiewa na 2,5 miliona złotych. Nowy obiekt to nie tylko wsparcie dla pracujących rodziców, ale przede wszystkim ogromna szansa na wszechstronny rozwój maluchów w ich kluczowych pierwszych latach życia. Mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
4: Środki pozyskaliśmy przez wojewodę w ramach Krajowego Programu Odbudowy. Inwestycja kosztowała ogólnie 2,5 miliona złotych, z czego 700 tysięcy stanowiły nasze środki własne. Przede wszystkim najważniejsze myślę jest to, że jest to nowy budynek, więc też myślę to było ważne dla naszych mieszkańców, że nie poszliśmy tym razem w remont, tylko powstał całkiem odrębny budynek. Zlokalizowaliśmy go przy szkole podstawowej w Długiem. Też myślę, że jest to ważna lokalizacja ze względu takiego, że jest to przy drodze krajowej, więc jeżeli zdarzyłoby się tak, czego oczywiście nie zakładam, że nie będziemy mieć naboru ze swoich dzieciaczków, to też jest możliwość myślę dla innych rodziców, którzy jeżdżą w stronę Sanoka, czy też Krosno, żeby tutaj swoje pociechy podrzucić. Żłobek spełnia wszystkie standardy, które są potrzebne, jeżeli chodzi o standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Są dwie duże sale na dwie grupy i oczywiście również wszystkie węzły sanitarne. Będzie tutaj również zamiast kuchni miejsce do wydawania posiłków z cateringu. No i oczywiście sale są w pełni wyposażone w takie najświeższe, najładniejsze mebelki dla dzieciaczków dostosowane. Mamy go zaplanowanego na 25 miejsc i dla tylu dzieci, mam nadzieję, będzie on obłożony. Nabór już ruszył i myślimy, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już 1 czerwca będziemy mogli naszych podopiecznych przyjmować.
3: Mówi Edyta Tomków, dyrektor zespołu żłobków w gminie Zarszyn.
5: Samorządowy żłobek w Długiem to inwestycja, która wspiera dzieci do lat 3. Żłobek dysponuje 25 miejscami, tworząc bezpieczne, przyjazne środowisko dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W żłobku dysponujemy 2 salami dydaktycznymi, komfortowe warunki, bezpieczne, przyjazne środowisko, plac zabaw na zewnątrz dla dzieciaczków, parking dla rodziców, aby mogły bezpiecznie przyprowadzać i odbierać swoje pociechy, zaplecze pod catering, gdyż nie będziemy mieć swojej kuchni, tylko wyżywienie w formie cateringu. Nabór trwa nadal. Obecnie zapisanych mamy 11 dzieci. Dysponujemy 25 miejscami wolnymi. Czekamy i zachęcamy wszystkich do zapisów do naszego żłobka. Otworzenie drugiego żłobka wiąże się z tym, aby wspierać tych najmłodszych mieszkańców naszej gminy. Z myślą o nich otworzyliśmy ten nowy żłobek, jak i również wspierać rodziców w opiece nad tymi dziećmi, jak i również w powrocie na rynek pracy dla tych rodziców, szczególnie mam po urlopach macierzyńskim.
3: W wydarzeniu wzięła udział Katarzyna Janas-Cebulek, kierownik oddziału zamiejscowego Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie.
6: Żłobki to bardzo ważne miejsca, szczególnie dla rodziców, którzy powracają z urlopów macierzyńskich bądź wychowawczych. To ważne przede wszystkim dlatego, że rodzice mają świadomość, że ich dzieci są w bezpiecznym miejscu, pod dobrą opieką, wykwalifikowaną kadrą, a miejsce jest przystosowane, nowe, wyposażone. To wszystko to, co dzieci tak naprawdę potrzebują. Niestety demografia w naszym kraju nie jest zadowalająca. Myślę, że powinniśmy zmobilizować właśnie młode małżeństwa, młode osoby, które mają dzieci, które starają się o dzieci, do tego, żeby były pewne, że ich dzieci będą po prostu miały dobrą, fachową opiekę, a oni będą mogli wrócić do pracy z taką spokojną głową, ze świadomością, że ich dziecko jest w dobrych rękach.
2: Rozmowa dnia w Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Już dziś o godzinie 11 w Bibliotece Publicznej w Szynwałdzie, ulica Szynwałd 9, odbędzie się debata społeczna poświęcona bezpieczeństwu na terenie obszarów leśnych. Nieuprawniony wjazd do lasu samochodami terenowymi, quadami i motocyklami typu cross. Dodatkowo wzięto pod uwagę zgłaszane interwencje, a także zgłoszenia w krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Wymienione w temacie pojazdy poruszające się po terenach leśnych generują olbrzymi hałas, który zakłóca spokój niedzielny, jak też niszczą roślinność oraz płoszą zwierzynę leśną. Niejednokrotnie przejazdy pojazdów powodują zagrożenie dla spacerujących leśnymi drogami osób i turystów. W niedzielę w uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej Binarowskiej po południu odbędzie się w Binarowej drugi piknik lotniczy Binarowa Air Show 2026. Piknik rozpocznie się o godzinie 15 w kościele prelekcją Andrzeja Centarowicza na temat historii mundurów żołnierskich z wyróżnieniem mundurów lotniczych. W Szkole Ludowej będzie zorganizowana wystawa eksponatów historycznych mundurów żołnierskich. Na placu przy kościele odbędą się pozostałe zaplanowane wydarzenia, konkurs balonów na ogrzane powietrze, wystawa broni palnej i historycznej, pokaz robotów, wypuszczanie gołębi pocztowych, loty balonem na uwięzi, prezentacja sprzętu latającego, paralotni, szybowca oraz modeli zdalnie sterowanych, wystawa literatury lotniczej, pokaz sprzętu ratowniczego OSP Binarowa. Będą także pokazy motolotni, paralotni i samolotów, loty wiatrakowcem z lądowiska Binarowa na Wapniskach nad Binarową i okolicą. O godzinie 18 zagra zespół Bieczkul. Zakończeniem pikniku lotniczego będzie majówka o godzinie 21 przy Krzyżu Misyjnym.
2: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Trwa wyjątkowa akcja charytatywna dla małej Nikoli Woźniak, 3-letniej mieszkanki gminy Sękowa. Głównym filarem obecnej zbiórki jest wykorzystanie nowego systemu kaucyjnego. Każda pusta, ale niezgnieciona butelka PET, posiadająca wyraźne oznaczenie kaucja, to realne wsparcie finansowe, które trafia bezpośrednio na konto dziewczynki. Organizatorzy apelują do mieszkańców o segregowanie odpadów z myślą o Nikoli. Plastikowe opakowania po napojach można przynosić bezpośrednio do lodowej Moni lub zostawiać w specjalnie wyznaczonych punktach partnerskich na terenie Gorlic, mówi Monika Dudek, lodowa Monia, inicjatorka akcji pomocy dla chorej Nikolki.
3: Tu właśnie w tym naszym malutkim sklepiku narodziła się taka wena, inicjatywa, że będziemy dla Nikoli Woźniak przyjmować butelki. Kto jest chętny, żeby na ten cel oddać charytatywnie, przyjmujemy małe, duże puszki, wszystko, co jest napisem kaucja. Akcja trwa, aż zbierzemy. Na leczenie jest potrzebne 5 milionów, czyli 10 milionów butelek.
1: Niezgniecione butelki kaucyjne można przynosić do sklepu, który mieści się przy ulicy Michalusa 10A w Gorlicach. Jak bezpiecznie poruszać się po internecie, rozpoznawać oszustwa online i korzystać z nowych technologii? O tym będą bezpłatne warsztaty Hoffmanówka seniorom, przygotowane z myślą o osobach powyżej 60 roku życia przez Szkołę Podstawową nr 1 imienia Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie. Trwają zapisy. W programie znalazły się m.in. podstawy obsługi komputera i internetu, zasady bezpiecznego korzystania z sieci, a także tematy związane ze sztuczną inteligencją i nowoczesnymi technologiami. Zajęcia odbędą się w budynku szkoły przy ulicy Rejmonta w dwóch terminach, 3 i 10 czerwca w godzinach od 12 do 14. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
4: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
6: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Przygotuj ogród z Prix Comarché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixComarché.pl. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
8: Zaprasza Prix Comarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Comarché Dębica w Galerii Raj.
9: Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Ktoś tam już na naszym radiowym messengerze wysłał: środa minie, tydzień zginie i byleby tylko do piątku. No właśnie, ale co z tymi, którzy w piątek nie będą zaczynać weekendu? No na razie skupmy się na tym dzisiejszym dniu, bo to przecież środa. Jeszcze czwartek, piątek, trzeba jakoś iść do przodu. No a właśnie, co słychać na drogach regionu? Mam nadzieję, że nie utknęliście w korkach, chociaż o sytuacji na ulicach większych miast regionu podpowie nam już teraz Michał Sienicki i porcja wiadomości dla zmotoryzowanych. Posłuchajmy uważnie.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjedźmy jeszcze raz na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez ulicę Gorlic. Spowolnienia zdarzają się na ulicy Kościuszki, Stawiska, Legionów Mickiewicze i ulicy Parkowej. Noga skazu na ulicy Bieckiej. O tej porze jeszcze stoimy nieco dłużej przed wjazdem od strony Klęczan. W Jaśle oczywiście uważajmy najbardziej w centrum oraz przed rondem Solidarności. Spowolnienia na ulicy Piłsudskiego, troszkę wolniej ulicą Metzgera, Mickiewicza i 3 Maja. Ruch w Krośnie nieco wolniejszy na ulicach Korczyńskiej, Niepodległości, Bursaki i ulicy Legionów. Nogę z gazu ściągamy miejscami na Bieszczadzkiej, Lwowskiej i ulicy Podkarpackiej. Jeżeli jedziemy przez Sanok, zwalniamy w okolicach Ronda Beksińskiego oraz na ulicy Kościuszki, Jagiellońskiej i Bony.
1: Śpieszy powoli, z trendy radiem. Zdążysz.

To jest 20 dzień maja razem z programem Trendy Start, razem z nami tutaj Trend Radio, które gra dla was na 101.995 i 2 FM. No właśnie, 20 dzień maja, dzisiaj przypada nam Światowy Dzień Pszczół. No, data nawiązuje do urodzin Antona Jędzy, pioniera nowoczesnego pszczelarstwa. A jak my możemy pomóc naszym głównym bohaterom dnia dzisiejszego? No, można na przykład zasadzić rośliny miododajne na balkonie lub w ogrodzie, zrezygnować ze stosowania chemicznych oprysków w czasie kwitnienia i wystawić poidełko z wodą dla owadów, a w tej wodzie odrobina cukru się przyda. My natomiast przed godziną dziewiątą serwujemy wam muzyczny cukier, sugar, no i właśnie Maroon 5, tuż przed wiadomościami.

0: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego stopnia dla części województwa warmińsko-mazurskiego, a także podlaskiego, mazowieckiego oraz lubelskiego. Ostrzeżenia będą obowiązywać po południu i pod wieczór. Oprócz burz możliwe też ulewy, silny wiatr, a lokalnie nawet grad. Dziś Senat będzie głosował nad prezydenckim wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Proponowane pytanie brzmi, czy jest pan, pani za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Do przyjęcia uchwały w sprawie referendum potrzebna jest bezwzględna większość głosów, ale szans na to nie daje senator klubu senackiego Nowa Polska Centrum Wadim Tyszkiewicz.
1: Pytanie jest tendencyjne, które od razu stawia tezę w samym pytaniu, więc referendum nie będzie, nic nie wskazuje na to, żeby pan prezydent zdobył większość. Można tylko zadawać pytanie, po co on to robi.
2: Tak? No i jak pan sobie to tłumaczy?
1: No po to, żeby szczuć Polaków na Polaków.
0: Prezydent chce, by referendum odbyło się 27 września. Jego postulat wspierają związkowcy, którzy będą dziś na ulicach Warszawy protestować przeciwko Zielonemu Ładowi i domagać się właśnie plebiscytów w sprawie unijnej polityki. Ogólnopolska manifestacja w stolicy ruszy w południe.
3: Widzę torbę z wubuzelami. Będzie głośno?
4: Będzie głośno. Zielony Ład niszczy zakłady pracy.
5: No jak zwykle na manifestację. Trzeba zrobić wielki huk, żeby wszyscy nas dojrzeli i wszyscy nas widzieli.
0: Protestujący przejdą z Placu Zamkowego przed Sejm. Zgromadzenie ma potrwać do 16:00. To oznacza utrudnienia w ruchu w Warszawie, także komunikacji miejskiej. Informacje znajdziecie między innymi na stronach Zarządu Transportu Miejskiego. Pielęgniarki dostaną nowe uprawnienia. W konsultacjach jest projekt ustawy, która rozszerza ich kompetencje. Zwiększa się katalog leków, które będą mogły przepisać pielęgniarki. Oprócz tego wystawią krótkie 5-dniowe zwolnienie z powodu infekcji, mówi prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska.
6: Chcemy finalnie, żeby to pielęgniarka bądź położna mogła orzec o czasowej niezdolności, czyli wystawić L4. Jeżeli nie dostaniemy tych kompetencji, to i tak trzeba będzie tego pacjenta odesłać do lekarza tylko po to, żeby właśnie wystawił to zwolnienie.
0: Krytykowane są za to zmiany dotyczące nowego modelu kształcenia położnych. Skrócony ma być czas nauki, co według środowiska odbije się na jakości opieki. W Warszawie trwają przygotowania do międzynarodowych targów książki. Pojawi się na nich ponad 600 wydawców z 33 krajów świata. Będą też spotkania z polskimi pisarzami, mówi dyrektor targów Jacek Oryl.
7: Jakub Żulczyk i Katarzyna Grochola i Szczepan Twardor.
0: Targi na Stadionie Narodowym potrwają od 28 do 31 maja.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Aston Villa i Freiburg zagrają dziś w pierwszym z trzech piłkarskich finałów kończących sezon klubowy. W Stambule zmierzą się o triumf w Lidze Europy. Anglicy jedyne europejskie trofeum wywalczyli 44 lata temu, triumfujący w Pucharze Europy. Za to ich trener Unai Emery Ligę Europy wygrywał aż pięciokrotnie. Dla Freiburga to absolutny debiut w meczu o taką stawkę, mówi trener niemieckiej drużyny Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat, wliczając w to czas, odkąd tu jestem, przeżywaliśmy różne momenty, spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale. Nie czuję nerwów ani wielkiej presji, zamiast tego naprawdę nie mogę się już doczekać tego meczu, ale to również zasługa całej drużyny. Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule. Za tydzień w Lipsku o triumf w Lidze Konferencji zagrają Crystal Palace i Rayo Vallecano, a 30 maja w finale Ligi Mistrzów w Budapeszcie zagrają Paris Saint-Germain i Arsenal. Dla Arsenalu to będzie szansa na drugie trofeum w sezonie, bo Londyńczycy właśnie zostali nowymi mistrzami Anglii. Stało się tak, bo Manchester City tylko zremisował wczoraj na wyjeździe z Bournemouth 1-1. Pep Guardiola tym razem musiał uznać wyższość Mikela Artety. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł zasłużony. Zatem w ostatniej kolejce sezonu toczyć się już będzie tylko walka o europejskie puchary i o utrzymanie. Tottenham mógł wczoraj zapewnić sobie pozostanie w Premier League, ale przegrał z Chelsea 1-2. Zatem wciąż ma tylko 2 punkty przewagi nad West Hamem. Emocjonujące otwarcie walki o finał ligi NBA na wschodzie. New York Knicks wygrali z Cleveland Cavaliers, choć na nieco

0: Cały 8 minut przed końcem meczu przegrywali różnicą 22 punktów. Ostatecznie pokonali rywali po dogrywce 115-104. Jeremy Sochan cały mecz obejrzał z ławki rezerwowych. To jeszcze Paryż, bo dwie polskie tenisistki wciąż walczą o awans do French Open w trzystopniowych eliminacjach. W drugiej rundzie Katarzyna Kawa zagra dziś z Amerykanką Claire Liu, a Maja Chwalińska z Francuską Carole Monet.
1: Czas na prognozę pogody, to dzisiaj już troszeczkę lepsze, chociaż jeszcze są miejsca na Podkarpaciu i w Małopolsce, gdzie delikatne krople deszczu mogą spaść z nieba. Natomiast na termometrach w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie, a także Rzeszowie spodziewajmy się w okolicach 20 stopni Celsjusza w dzień. Ciśnienie 1020 hektopaskali, termika jest ciepła i mokra, a wilgotność powietrza przekroczyła nam 50%. Jutro też bardzo podobna aura, 20 stopni w dzień, chociaż no, synoptycy zaznaczyli nam na jutro burze z deszczem.
2: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowa o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.
3: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
2: Reklama.
10: Trendy start w Trendy Radio.
1: Tuż po godzinie 9:00 czas przywitać wszystkich radiosłuchaczy i tych, którzy byli razem z nami tuż po godzinie 6:00, jak i tych, którzy może dopiero przed momentem włączyli radioodbiorniki. W domu, w autobusie, w samochodzie, wszędzie tam, gdzie jesteście, dajcie głośniej też radioodbiorniki, bo w tej godzinie sporo ciekawych informacji przekaże też i Ewa Bukowiecka w ramach porannego przeglądu prasy.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Dzień dobry, witam w ten środowy, majowy poranek. Przed nami tradycyjny poranny przegląd najświeższych doniesień z naszego regionu. Zobaczymy, czym żyją dzisiaj lokalne społeczności i o czym piszą dzisiejsze gazety oraz portale informacyjne. Sprawdzimy między innymi, gdzie ruszyły drogowe remonty. Nie zabraknie również ważnych tematów społecznych. Zostańcie z nami, zapraszam na pierwszą część przeglądu prasy.
2: Słuchasz Trend Radio.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Reklama. Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
2: Reklama. Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9.
3: Witam w pierwszej części naszego przeglądu prasy, w którym wspólnie z dziennikarzami Gazety Krakowskiej zaglądamy w najróżniejsze zakątki Małopolski. W tej części przeglądu na początek przyjrzymy się bliżej niezwykłemu odkryciu archeologicznemu w sercu Nowego Sącza. Podczas prac remontowych prowadzonych 13 maja robotnicy natrafili na ludzkie szczątki. Wstępne ustalenia antropologiczne wskazują, że był to młody mężczyzna, najprawdopodobniej nastolatek, który przed śmiercią cieszył się bardzo dobrym stanem zdrowia. Badacze podkreślają również, że sposób pochówku świadczy o tym, iż zmarły został potraktowany z szacunkiem. O jego złożeniu w trumnie mają świadczyć między innymi charakterystyczne ułożenie ramion i tułowia oraz odnalezione gwoździe trumienne. Dwa duże pożary, do których doszło z piątku na sobotę w Wysowej, będą miały swój finał w postaci policyjnego śledztwa. Straty zostały wstępnie oszacowane na setki tysięcy złotych. Na cmentarzu w Marcinkowicach w gminie Chełmiec powstaną nowa kaplica cmentarna wraz z kolumbarium. Gmina zaprezentowała już wizualizację planowanej inwestycji, które pokazują obiekt wyróżniający się nowoczesną architekturą i nietypową formą. Przetarg na wykonawcę został już ogłoszony i ma zostać rozstrzygnięty jeszcze w maju. Na przebudowie drogi wojewódzkiej 933 w Brzeszczach coraz większy poślizg. Wkrótce minie pół roku od pierwotnego terminu zakończenia inwestycji. Kierowcy muszą być przygotowani, że utrudnienia mogą potrwać jeszcze dłuższy czas. To już wszystkie najważniejsze doniesienia z tej części Małopolski. Dziękuję za uwagę i zapraszam na drugą część przeglądu prasy, w której przyjrzymy się kolejnym istotnym wydarzeniom z regionu.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów. Dla ciebie.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W miejscowości Długie w gminie Zarszyn uroczyście otwarto żłobek samorządowy. Gmina na ten cel pozyskała środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Koszt inwestycji opiewa na 2,5 miliona złotych, z czego 700 tysięcy stanowią środki własne gminy. Jest

0: To nowy budynek zlokalizowany przy szkole podstawowej w Długiem, mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
1: Też myślę, że jest to ważna lokalizacja ze względu takiego, że jest to przy drodze krajowej, więc jeżeli zdarzyłoby się tak, czego oczywiście nie zakładam, że nie będziemy mieć naboru ze swoich dzieciaczków, to też jest możliwość, myślę, dla innych rodziców, którzy jeżdżą w stronę Sanoka czy też Krosno, żeby tutaj swoje pociechy podrzucić. Żłobek spełnia standardy, które są potrzebne, jeżeli chodzi o standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Są dwie duże sale na dwie grupy i oczywiście również wszystkie węzły sanitarne. Będzie tutaj również zamiast kuchni miejsce do wydawania posiłków z cateringu. No i oczywiście sale są w pełni wyposażone w takie najświeższe, najładniejsze mebelki dla dzieciaczków dostosowane.
0: Pierwsze zajęcia adaptacyjne rozpoczną się już w czerwcu, mówi Edyta Tomków, dyrektor zespołu żłobków w gminie Zarszyn.
2: Żłobek dysponuje 25 miejscami, tworząc bezpieczne, przyjazne środowisko dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W żłobku dysponujemy 2 salami dydaktycznymi, komfortowe warunki, bezpieczne, przyjazne środowisko, plac zabaw na zewnątrz dla dzieciaczków, parking dla rodziców, aby mogły bezpiecznie przyprowadzać i odbierać swoje pociechy, zaplecze pod catering, gdyż nie będziemy mieć Twojej kuchni, tylko wyżywienie w formie cateringu. Nabór trwa nadal. Obecnie zapisanych mamy 11 dzieci. Dysponujemy 25 miejscami wolnymi. Czekamy.
0: Żłobek został przystosowany dla dzieci w wieku do lat 3.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
0: Powiat sanocki pozyskał środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wsparcie funkcjonowania oddziału o mundurowym w 4. liceum ogólnokształcącym w Sanoku, który rozpoczął działalność w roku szkolnym 2025-2026. Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na zakup specjalistycznego wyposażenia służącego do realizacji programu szkolenia oraz na zakup pełnego umundurowania dla ucznia z pierwszych oddziału o profilu mundurowym. Łączna wysokość przyznanej dotacji wynosi ponad 90 tysięcy złotych, co stanowi 80% wartości całego zadania. Wkład własny powiatu sanockiego to ponad 22 tysiące. Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie odpowiednich warunków prowadzenia szkolenia oraz wyposażenie uczniów oddziału mundurowego w niezbędne elementy umundurowania już od początku nauki. Bieszczadzki Dom Kultury zachęca dzieci i młodzież do udziału w projekcie Wehikuł Czasu – Każda chwila kiedyś staje się historią. Projekt polega na przygotowaniu prac w formacie A5, w formie list przyszłości, rysunku w formie szkicu lub kolorowanki bez naklejanych elementów, zdjęcia grupowego szkolnego lub indywidualnego z rodziną, mówi Katarzyna Dudzińska, dyrektor Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku.
4: Każdy może przygotować list do przyszłości, rysunek albo rodzinne zdjęcie, które trafi do specjalnie przygotowanej przez nas kapsuły czasu. Finał projektu odbędzie się 31 maja podczas rodzinnego pikniku na leskich bulwarach, gdzie czekać będą atrakcje dla dzieci, animacje, koncerty i mnóstwo dobrej zabawy. Przed zakończeniem wydarzenia, czyli pianą party, uroczyście odczytamy list do przyszłych pokoleń i symbolicznie zakopiemy kapsułę czasu. Zostanie ona otwarta dopiero w 2036 roku. Świat zmienia się dziś tak szybko, że za 10 lat powrót do tych wspomnień może być naprawdę niezwykłym przeżyciem.
0: Pracę należy podpisać i dostarczyć do 27 maja bieżącego roku do Sekretariatu Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku. W związku z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica-Starzeńska, polegającą na rozbudowie skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886, od 25 maja planowane jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu. Miejsce prowadzonych robót zostało podzielone na kilka etapów. W poszczególnych etapach będą prowadzone roboty drogowe wymagające wygrodzenia połowy jezdni drogi wojewódzkiej DW-886 i 835 wraz z poboczem i chodnikiem. Ruch drogowy będzie się odbywał wahadłowo i będzie sterowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Ruch pieszych będzie się odbywał istniejącym lub przebudowanym chodnikiem, a w przypadku braku chodnika poboczem utwardzonym.
5: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w

Rzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł. Reklama.

0: Dziś, jak już wiecie, obchodzimy Światowy Dzień Pszczół. Co roku ma on ten sam wydźwięk, czyli jeśli pszczoły wyginą, to ludzie również. Jeśli komuś wydaje się to abstrakcją, to wystarczy zagłębić się w temat, jak ważną rolę pełnią te owady w ekosystemie. W związku z tym należy ograniczyć stosowanie preparatów chemicznych, które powodują śmierć pszczelich rodzin. A jeśli już taki dzień obchodzimy, to teraz piosenka o chyba najbardziej znanej pszczółce, czyli Zbigniew Wodecki i Pszczółka Maja.
1: Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy z Tobą i dla Ciebie.
1: W tej części przeglądu z regionu przyglądamy się tematom, które elektryzują mieszkańców Podkarpacia. W najnowszym wydaniu Nowin możemy przeczytać o skandalicznym odkryciu rolników w gminie Leżańsk. Na setki kości sterty czaszek zwierzęcych natrafili rolnicy w miejscowościach Stare Miasto i Przychojec. Odpady leżały tuż przy drodze gminnej i na polu uprawnym. Na miejsce została wezwana policja i służby powiatowego inspektoratu weterynarii. Mieszkańcy Myscowej w Beskidzie Niskim, którzy przez długie lata żyli w obawie przed wysiedleniem, mogą raczej spać spokojnie. Planowana od ponad 100 lat budowa zbiornika wodnego Kąty Myscowa na Wisłoce raczej szybko nie ruszy. Jeżeli w ogóle kiedykolwiek się rozpocznie, a nie tak dawno, bo w 2021 roku ówczesny prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca na konferencji prasowej w Myscowej zapowiedział, że zbiornik Kąty Myscowa powstanie do 2027 roku. Nadleśnictwa Bircza i Brzozów zdecydowały się zawiesić program Zanocuj w lesie. Wszystko przez wzmożoną aktywność niedźwiedzi i ryzyko spotkania drapieżnika na szlaku. Decyzja została podjęta w trosce o bezpieczeństwo turystów i ma charakter czasowy. Inscenizację wydarzenia sprzed prawie 130 lat zaprezentowało Stowarzyszenie Historyczno-Rekonstrukcyjne Pąsowa Róża oraz Stowarzyszenie Wiśniowa Drużyna działające przy powiatowym ognisku baletowym w Jarosławiu. To wszystko w dzisiejszym przeglądzie prasy. Na kolejny zapraszam już jutro.

Środowy przegląd prasy u nas już dobiegł końca. Na zegarze coraz bliżej nam do 10:00. Do najświeższego wydania wiadomości w Trend Radio pozostaje już dosłownie kilka chwil. U nas też muzycznie jeszcze jedna z propozycji na ten środowy poranek dla tych, którzy właśnie niebawem zaczną przerwę na drugie śniadanie. Zanim wybije ten moment, Dede Negra, Wenus i Mars właśnie dla was, drodzy radiosłuchacze.

0: Expressingu w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę generał Różański o problemach w komunikacji na linii Polska-USA, a potem o trzymaniu trzech osób podejrzanych o szpiegostwo na rzecz Rosji. Arsenal po ponad dwóch dekadach znów mistrzem Anglii. Marcin Krzemiński po kilku dniach niejasnych komunikatów Pentagonu stwierdził ograniczenie liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie z 4 do 3. To powrót do stanu sprzed rosyjskiej agresji na Ukrainę i jednocześnie decyzja, która oznacza opóźnienie kolejnej rotacji wojsk USA do Polski.
2: Panuje taki pewien chaos, taka kakofonia informacyjna, bo ta rotacja już się dokonywała, ona była w trakcie, tak?
3: Część sprzętu podobno już przyleciała do
2: dokładnie tak. I to tak zatrzymanie w pół drogi, to powiem tak po mojej to nie jest po wojskowemu i podejrzewam, że dowódcy amerykańscy też zostali zaskoczeni.
1: Mówi generał Mirosław Różański, były dowódca Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, a obecnie przewodniczący Senackiej Komisji Obrony Narodowej. Jego zdaniem taki informacyjny chaos można przypisać prezydentowi Trumpowi, który jako biznesmen ma zmienne nastroje. Funkcjonariusze ABW zatrzymali 3 osoby podejrzane o działanie szpiegowskie na rzecz Rosji, poinformował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Na 3 miesiące na razie tymczasowo trafią do aresztu Polacy w wieku od 40-62 lat. Zarzuca się im działania wywiadowcze, rozpoznawanie rozmieszczenia wojsk NATO na naszym terytorium oraz wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym. Zatrzymań dokonano na polecenie podlaskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej. Drożej dziś na stacjach paliw. Ceny maksymalne pójdą w górę. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. Na litr oleju napędowego maksymalnie 7. Z aptek w całym kraju wycofano aerozol Envil Gardło. Powód: w 6 seriach leku podczas rutynowych testów to zbyt duże stężenie etanolu, podał główny inspektor farmaceutyczny. Producent leku ocenił ryzyko dla pacjentów jako

0: 1-1. Guardiola musiał w końcu znać wyższość swojego ucznia.
1: Gratulacje
0: dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dlaców za ten tytuł zasłużony. Mieszczone, że w weekend Guardiola po raz ostatni poprowadzi City jako trener. Z kolei Arsenal za bardzo może jeszcze świętować.
2: 30 maja czeka go jeszcze finał Ligi Mistrzów, w którym zagra z Paris Saint-Germain.
3: Dzisiaj raz jeszcze zaglądam sobie na mapy pogodowe regionu, gdzie synoptycy zaznaczyli przelotne opady deszczu, ale środa w większości Podkarpacia i Małopolski zapowiada nam się całkiem przyjemna i ciepła. Do 20 stopni Celsjusza powinni zobaczyć mieszkańcy regionu na swoich zaokiennych termometrach. Tak powinno być dzisiaj w Krośnie, Jaśle, Gorcach. Podobnie będzie w Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie i Rzeszowie. Ciepła i mokra termika zapowiada się. Biomet jest niekorzystny, a ciśnienie 1018 hektopaskali.
4: Reklama. Gdzie pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w Emp w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zapy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
5: Jedno okutania, drugie do putera, trzecie do prowadzenia. Czas uprościć. Przyjdź do Vision Expo okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na express.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
6: Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkamy się na Tarnowskim Rynku. Próbuj genialne lokalne, pokaż kulinarne grillowanie regionalnych i wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Gmina Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
4: Reklama. Trendy Radio wybija trendy brzmienie. Trzy czasy dla Ciebie.
3: Dzień dobry wszystkim, już o godzinie 10. Tutaj Trend Radio, tutaj w dalszym ciągu poranek Trendy Start. To środa, 20 dzień maja. No właśnie, do godziny 11 jeszcze możecie łapać poranek razem z nami.

0: Nad regionem coraz więcej pięknego słońca, wyższe temperatury, chociaż jeszcze gdzieniegdzie, jak słyszeliśmy w prognozie pogody, mogą pojawić się dzisiaj krople deszczu, no ale te krople też są potrzebne. Niczym włoskie hity, które dodają nam powera na taką środę jak dzisiaj. No właśnie, Albano i Romina Power, Sempre Sempre przed nami, a ja tylko przypomnę, że właśnie 20 maja urodził się ten artysta, który zaśpiewa właśnie teraz w Trend Radio.
1: To jest Trendy Hit.
2: Trendy Hit.
1: Trendy Hit.
2: Dnia.

Reklama. Hurtownia Budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramak.

0: Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny, najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
1: Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
2: Reklama.

20 dzień maja, czyli Światowy Dzień Pszczół. Do tego tematu dzisiaj powracamy, bo to niezwykle bardzo ważny element naszego ekosystemu. A w Polsce żyje około 500 gatunków pszczół, czyli mniej więcej tyle, ile gatunków ptaków. Za to na całym świecie opisano gatunków ponad 20 tysięcy. Żyją samotnie, w luźno powiązanych grupach lub w rodzinach o skomplikowanym systemie społecznym, zakładają gniazda w ziemi, opuszczonych norach czy dziuplach. No, dziś 20 maja to właśnie Światowy Dzień Pszczół. Chociaż w naszym kraju mamy jeszcze polskie święto. Też, gdzie głównymi bohaterami są właśnie te owady.

0: forever.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
3: W poniedziałek brzozowscy policjanci prowadzili działania Trzeźwy Poranek. Przed godziną 8 w Gdyni funkcjonariusze zatrzymali do kontroli drogowej Hondę. Za jej kierownicą siedziała 43-letnia mieszkanka powiatu brzozowskiego. Pasażerką była jej 5-letnia córka, którą kobieta wiozła do przedszkola. Funkcjonariusze sprawdzili stan trzeźwości kierującej. Okazało się, że kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. 43-latka straciła prawo jazdy. Za prowadzenie w stanie nietrzeźwości grozi jej wysoka grzywna, a także zakaz prowadzenia pojazdów. Policjanci sprawdzą także, czy mieszkanka powiatu brzozowskiego swoim zachowaniem nie naraziła dziecka na utratę zdrowia lub życia. Pojazd został przekazany osobie wskazanej, a 5-letnią dziewczynką zaopiekowała się najbliższa rodzina. Podczas prowadzonych tego dnia działań mundurowi skontrolowali trzeźwość 1400 zmotoryzowanych. Powiat sanocki pozyskał środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wsparcie funkcjonowania oddziału o profilu mundurowym w 4. Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku, który rozpoczął działalność w roku szkolnym 2025-2026. Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na zakup specjalistycznego wyposażenia służącego do realizacji programu szkolenia oraz na zakup pełnego umundurowania dla uczniów klas pierwszych oddziału o profilu mundurowym. Łączna wysokość przyznanej dotacji wynosi ponad 90 tysięcy złotych, co stanowi 80% wartości całego zadania. Wkład własny powiatu sanockiego to ponad 22 tysiące. Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia szkolenia oraz wyposażenie uczniów oddziału mundurowego w niezbędne elementy umundurowania już od początku nauki. Trwa wyjątkowa akcja charytatywna dla małej Nikoli Woźniak, 3-letniej mieszkanki gminy Sękowa. Głównym filarem obecnej zbiórki jest wykorzystanie nowego systemu kaucyjnego. Każda pusta, ale niezgnieciona butelka PET, posiadająca wyraźne oznaczenie kaucja, to realne wsparcie finansowe, które trafia bezpośrednio na konto dziewczynki. Organizatorzy apelują do mieszkańców o segregowanie odpadów z myślą o Nikoli. Plastikowe opakowania po napojach można przynosić bezpośrednio do lodowej Moni lub zostawiać w specjalnie wyznaczonych punktach partnerskich na terenie Gorlic, mówi Monika Dudek, Lodowa Monia, inicjatorka akcji pomocy dla chorej Nikolki.
4: Tu właśnie w tym naszym malutkim sklepiku narodziła się taka wena, inicjatywa, że będziemy dla Nikoli Woźniak przyjmować butelki. Kto jest chętny, żeby na ten cel oddać charytatywnie, przyjmujemy małe, duże puszki, wszystko, co jest napisem kaucja. Akcja trwa, aż zbierzemy. Na leczenie jest potrzebne 5 milionów, czyli 10 milionów butelek.
3: Niezgniecione butelki kaucyjne można przynosić do sklepu, który mieści się przy ulicy Michalusa 10A w Gorlicach. Jak bezpiecznie poruszać się po internecie, rozpoznawać oszustwa online i korzystać z nowych technologii? O tym będą bezpłatne warsztaty Hoffmanówka seniorom, przygotowane z myślą o osobach powyżej 60 roku życia przez Szkołę Podstawową nr 1 imienia Klementyny Hoffmanowej w Tarnowie. Trwają zapisy. W programie znalazły się między innymi podstawy obsługi komputera i internetu, zasady bezpiecznego korzystania z sieci, a także tematy związane ze sztuczną inteligencją i nowoczesnymi technologiami. Zajęcia odbędą się w budynku szkoły przy ulicy Rejmonta w 2 terminach, 3 i 10 czerwca, w godzinach od 12 do 14. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
2: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji

0: 5 złotych za pęczek 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Sol & Mar już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horks, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
7: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: To Trend Radio i poranek Trendy Start. Wielu z Was na pewno już poznało tegoroczne gwiazdy, które pojawią się na dniach miasta Jasła. A tymczasem Jasielski Dom Kultury ogłasza nabór na jasielską scenę młodych. Jeśli lubicie śpiewać, tańczycie, a może gracie na jakimś instrumencie, warto wskoczyć na stronę Jasielskiego Domu Kultury, odwiedzić media społecznościowe, chociażby jak Facebook, no i zgłosić swoją kandydaturę. Bo kto wie, może to właśnie ktoś z Was pojawi się na dużej scenie 21 czerwca na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Mosir Jasło. Będziemy mieli okazję zobaczyć lokalnych artystów. A Jasielski Dom Kultury zaprasza solistów, duety, a także zespoły muzyczne i taneczne. Jeśli macie ukończone 12 lat, mieszkacie w Jaśle lub w okolicach, możecie śmiało spróbować swoich sił przed szeroką publicznością. Również to wydarzenie poleca nasza redakcja. No i z pewnością, jak co roku, też wybierzemy się z naszym radiowym mikrofonem na to wyjątkowe wydarzenie, które w trzeci weekend czerwca będzie działo się na obiektach Jasielskiego Mosiru.

Dzisiaj, moi drodzy, raz jeszcze zaglądam sobie do Jasła, gdzie już o godzinie 17, dzisiaj wieczorem w sali widowiskowej Jasiowskiego Domu Kultury wyjątkowy koncert, wieczór pełen wzruszeń, a także wyjątkowych dźwięków, bowiem przed nami koncert dedykowany wszystkim mamom, a wystąpią uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia imienia Witolda Lutosławskiego, a także uczniowie Prywatnej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Jaśle. Jeśli nie macie planów na wieczór, to warto zaglądnąć właśnie do Jasielskiego Domu Kultury, chociaż właśnie istotna informacja, karty wstępu do wybrania są w szkole muzycznej, więc warto zaglądnąć i kto wie, może wybrać się z mamą na taki fajny koncert. Jeśli chcecie znaleźć więcej informacji, zapraszam na stronę Jasielskiego Domu Kultury.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę minister obrony uspokajająca o decyzji Pentagonu. Potem Stambuł, gdzie dziś finał piłkarskiej Ligi Europy. Najpierw jednak niepokojące doniesienia z Litwy. Marcin Krzemiński. Litewska armia poinformowała o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy państwowej z Białorusią. W związku z incydentem aktywowano misję NATO Air Policing oraz czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie. Władze zaleciły mieszkańcom, by udali się do schronów lub innych bezpiecznych miejsc. Do schronów zeszli m.in. prezydent Litwy, premierka tego kraju oraz przewodniczący Sejmu. Do sprawy zapewne dziś jeszcze wrócimy. Szef resortu obrony uspokaja. Po decyzji Pentagonu o ograniczeniu liczby amerykańskich brygadowych zespołów bojowych w Europie, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreśla, że Polska pozostaje jednym z kluczowych partnerów Stanów Zjednoczonych. Minister spotkał się dziś z dowódcą amerykańskiej piechoty morskiej w Europie, generałem Christopherem Mahoneyem. Jak zaznaczył, został zapewniony, że Polska jest dla USA modelowym sojusznikiem.
2: Prowadzimy racjonalną, spokojną politykę współpracy. Decyzje, które zapadają w Stanach Zjednoczonych i skutki mogą tymczasowo opóźniać rozmieszczenie sił USA w Polsce. Tymczasowo.
1: Kosiniak-Kamysz przypomniał też, że Polska przeznacza 5% PKB na obronność, inwestuje w nowoczesne uzbrojenie i współfinansuje obecność amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Jednocześnie zapewnił, że nie ma decyzji o stałym zmniejszeniu zdolności wojsk USA stacjonujących w Polsce. Węgierski premier w Warszawie. Przed godziną w wigilii przy ulicy Parkowej Petera Modziara przywitał Donald Tusk. Rozmowy premierów będą dotyczyć m.in. bezpieczeństwa i obrony, a także spraw unijnych. A w południe Modziara przyjmie w Belwederze prezydent Karol Nawrocki. Szef węgierskiego rządu spotka się także z marszałkami Sejmu oraz Senatu. Następnym punktem wizyty Modziara w Polsce będzie Gdańsk, gdzie m.in. wraz z Tuskiem spotkają się z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Jutro premier Węgier uda się do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Matty Cash. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli mister

0: Kilka lat później jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale.
1: Einfach auch an der Mannschaft.
2: Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule.
3: Czas jeszcze przeglądnąć mapy pogodowe naszego regionu. Dzisiaj na Podkarpaciu, a także w Małopolsce spodziewane są delikatne opady deszczu. Na termometrach w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Tarnowie, Krakowie oraz Rzeszowie powinniśmy zobaczyć w okolicach 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1020 hektopaskali. Wiatr niekorzystny, jeśli chodzi o wilgotność powietrza, ta przekroczyła nam 50%. A my przekroczyliśmy barierę czasu, kiedy no trzeba już poranek Trendy Start zamykać na rzecz programu 90-60. Wszyscy ci, którzy stęsknili się za towarzystwem Ani i Marcina, mam dla was dobrą informację. To oni przejmują antenę. Ja, Łukasz Michnal, w imieniu naszej całej porannej redakcji mówię do usłyszenia.
4: Reklama. Jak ultra okazje do minus 50%, to Allegro Smart Weeks. Teraz kosa spalinowa marki NAK za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 529 zł. Jak tak, to Allegro.
5: Mamo, skoczymy do delikatesów w centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
6: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
7: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99, a bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Zrób zakupy i zgarnij swoją pluszową mrówkę. Od 4 do 30 maja 2026 roku w sklepach PSB Mrówka Jasło oraz PSB Mrówka Pilzno trwa wyjątkowa promocja dla klientów. Jak to działa? Pobierz bezpłatną aplikację Moja Mrówka, zrób minimum 5 razy zakupy za co najmniej 150 zł każde i zeskanuj paragony w aplikacji. To wszystko. Za spełnione warunki otrzymasz darmową maskotkę mrówkę. Zakupy, a do tego mrówka dla ciebie. Zapraszamy do PSB Mrówka Jasło przy ulicy Floriańskiej 121 oraz PSB Mrówka Pilzno przy ulicy Witosa 2A. Nie zwlekaj, liczba maskotek ograniczona. Szczegóły akcji znajdziesz w aplikacji Moja Mrówka oraz w punktach obsługi klienta. PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno. Tu warto wracać.
4: Reklama. 90 w 60.

0: Hello, hello. Środek tygodnia.
1: Obiecałem sobie, że ty więcej będziesz mówić, aniżeli ja.
0: Nie, ja lubię, jak ty mówisz więcej.
1: Nie, no mów, coś mów. No proszę bardzo.
0: No i co, Marcin, no byłam na pazurach.
1: No i co, wiedziałem. I co tam dalej się stało?
0: A no nic, mam nowy
1: ale
0: kolor.
1: Ale u nóg czy u rąk?
0: U nóg, no bo zaczynają się te cieplejsze dni, no to stwierdziłam, że potrzebne jest takie odświeżenie na klapeczki.
1: Na klapeczki, dokładnie, no tak? Ja też tobie bardzo wtóruję, żebyś w końcu...
0: No zdjęła te buty, nie?
1: Spełniła swoje marzenia właśnie takie bardziej słoneczne, wakacyjne.
0: No pewnie, no,
1: to oczywiście trzeba. Przyczyni się do tego, że twoje klapeczki w końcu ujrzą światło dzienne, bo podoschowane są w mroku teraz.
0: No tak, no.
1: Ciemno tam jest w tej szafie, nie?
0: Jest im,
1: nie szkoda ci ich?
0: Kiszą się.
1: No właśnie.
0: No i po co to? Hello, moi drodzy, zapraszamy do udziału w programie.
1: I cieplejsze dni też będą, 90, obiecujemy.
0: 60, no pewnie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Doktor Alban i Papaja Coconut. Oj.
2: Jedna z bardziej ulubionych moich hitów. Ja pozdrawiam swojego...
1: Wiesz, ja też bardzo lubię.
2: Tak.
1: Słoneczny, taki kokosowy.
2: Piotrka pozdrawiam, mojego sąsiada, który, oj, ukochany przebój to był
1: Panie
2: właśnie
1: Piotrze,
2: jego.
1: Pozdrawiam w takim razie również gorąco.
2: Tak, pozdrawiamy pana i no, oczywiście polecamy się z największymi hitami. Piotrek, pamiętaj, on jest w Anglii.
1: O.
2: Pamiętaj, że moc należy do ciebie. Eurodance'u zawsze od trendy.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Enli i Two Times.
2: Two Times.
1: Oj, to jest dopiero niezawodny kawałek.
2: Ale kawałek
1: wydaje
2: też...
1: mi się, że jest tak popularny, że chyba każdy go zna.
2: I pojawia się bardzo często na naszej antenie,
1: no,
2: prawda?
1: No pewnie, nie tylko w tym programie, ale również poza. Marcin, możesz się nie bawić?
2: Nie, nie bawię
1: co
2: się.
1: Co masz w ręce?
2: Nie bawię się.
1: Marcin, zostaw to, zostaw to.
2: I co?
1: Two Times.
2: Two Times, na antenie Trendy Radia, a ja przypominam, moi drodzy, że pozdrawiamy wszystkich, którzy teraz pracują przy elewacjach. Nie, tak, jak na przykład pana Karola, któremu obiecałem pozdrowienia. Słuchajcie, gość jest w tym momencie tak 20-30 metrów nad ziemią, dlatego że zajmuje się renowacją budowli, no takich można powiedzieć bardzo dużych gabarytowo.
1: Ale to też trzeba
2: różne
1: być
2: miejsca
1: odważnym,
2: sakralne.
1: Nie?
2: Proszę?
1: Trzeba
2: jak najbardziej, oczywiście, że tak. I mieć wszystkie badania wysokościowe. Przeszłabyś badania wysokościowe?
1: Ja mam,
2: ty masz? Oczywiście.
1: No to nie pogada. Ale poczekaj, moim wejdę na domek na drzewie.
2: Tak?
1: To mam już to badanie?
2: Tu nie trzeba badań.
1: Nie trzeba?
2: Chyba nie.
1: Myślałam, że
2: jestem na 100% pewny.
1: Jestem jakimś szpecem.

0: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
1: Hurtownia budowlana Raźbuta zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja. Reklama.
2: 24/7, Slave to the Music. Holenderska grupa eurodance'owa, która została założona tak naprawdę pod koniec lat 80. No i tu już możemy usłyszeć ten przekrój muzyki eurodance'owej. Wydaje mi się, że to też było spore zaskoczenie po czasach takiej typowej muzyki disco.
3: A więc wracamy do samych najfajniejszych przebojów, oczywiście często też podpowiadanych przez naszych słuchaczy. Tak, pozdrawiamy Was i machamy do Was prosto ze studia Trendy Radia.

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Korona i Try Me Out.
2: Pamiętam jak dziś. To były wyjątkowe przeboje, to były wyjątkowe czasy. Do dzisiaj wracamy do nich.
1: Dziewczynę przy tej piosence.
2: Tak, poznałem dziewczynę, pozdrawiam bardzo gorąco, tylko nie pamiętam imienia.
1: No to co ci poradzę, że ty taki jesteś, że imion nie pamiętasz?
2: Może no to wiesz, dużo znam piosenek. Wakacyjna miłość, wakacyjny vibe.
1: Nazwy nie znasz, nie?
2: Znam.
1: No, ciekawe.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Wydziału do Walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali dwie wiceprezeski Stowarzyszenia Skrosna podejrzane o żądanie łapówek za rozliczanie szkoleń finansowanych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Śledczy ustalili, że kobiety miały domagać się od organizatorki szkoleń pieniędzy w zamian za wypłatę należnych środków i przyznanie kolejnego dofinansowania. Według ustaleń policji jedna z żądanych kwot 12 tysięcy złotych została przekazana w grudniu ubiegłego roku. Zatrzymane mają 45 i 49 lat. Prokuratura zastosowała wobec nich poręczenie majątkowe po 50 tysięcy złotych, dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.
2: Informujemy o tym, co ważne.
1: Trwa rekrutacja do programu usług opiekuńczych Opieka Popołudniowa realizowanego na terenie Dębicy. Inicjatywa została przygotowana z myślą o osobach potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu oraz mieszkańcach wymagających dodatkowego wsparcia opiekuńczego. Usługi świadczone są codziennie w godzinach od 15 do 21. Przyznanie wsparcia poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz wydanie decyzji administracyjnej określającej zakres pomocy. Wysokość odpłatności za realizowane usługi uzależniona jest od sytuacji dochodowej mieszkańca. Zgłoszenia do programu przyjmuje Centrum Usług Społecznych Miasta Dębica przy ulicy Akademickiej. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Program ma na celu wsparcie mieszkańców potrzebujących pomocy oraz poprawę komfortu życia osób starszych, samotnych i wymagających codziennej opieki. Po raz kolejny w Tarnowie odbędą się wakacyjne targi pracy. Wydarzenie zaplanowano w środę 10 czerwca w obiektach OHP przy ulicy Mościckiego. Start o godzinie 11. Targi skierowane są przede wszystkim do młodzieży uczącej się i rozpoczynającej swoją drogę zawodową, a także do osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Celem wydarzenia jest promowanie możliwości zatrudnienia sezonowego poprzez prezentację aktualnych ofert pracy oraz przedstawienie form wsparcia i aktywizacji zawodowej oferowanych przez instytucje rynku pracy, w szczególności przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Targi będą dobrą okazją do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, zdobycia informacji o rynku pracy oraz zapoznania się z możliwościami rozwoju zawodowego. Targi rozpoczną się o godzinie 11 i potrwają do godziny 14. Bieszczadzki Dom Kultury zachęca dzieci i młodzież do udziału w projekcie Wehikuł Czasu – Każda chwila kiedyś staje się historią. Projekt polega na przygotowaniu prac w formacie A5, w formie listu do przyszłości, rysunku w formie szkicu lub kolorowanki bez naklejanych elementów, zdjęcia grupowego szkolnego lub indywidualnego z rodziną, mówi Katarzyna Dudzińska, dyrektor Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku.
3: Każdy może przygotować list do przyszłości, rysunek albo rodzinne zdjęcie, które trafi do specjalnie przygotowanej przez nas kapsuły czasu. Finał projektu odbędzie się 31 maja podczas rodzinnego pikniku na leskich bulwarach, gdzie czekać będą atrakcje dla dzieci, animacje, koncerty i mnóstwo dobrej zabawy. Przed zakończeniem wydarzenia, czyli piano party, uroczyście odczytamy list do przyszłych pokoleń i symbolicznie zakopiemy kapsułę czasu. Zostanie ona otwarta dopiero w 2036 roku. Świat zmienia się dziś tak szybko, że za 10 lat powrót do tych wspomnień może być naprawdę niezwykłym przeżyciem.
1: Pracę należy podpisać i dostarczyć do 27 maja bieżącego roku do sekretariatu Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku.
0: Reklama. Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
4: przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na BrixCommerce.pl. Brix Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Zaprasza Brix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Brix Commerce Dębica w Galerii Raj.
6: Reklama.
7: Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
8: Black Box i Ride on Time. No, skoro już jesteśmy we Włoszech, no to nie możemy pominąć też tej grupy muzycznej. No, tu już bardziej chaosowo zagramy, nie?
9: My pozdrawiamy też Sylwię, która odwiedziła ostatnio Włochy. No i oczywiście przywiozła
8: ale
9: nam...
8: Ale piękne pocztówy, gdybyście tylko prezent. To zobaczyli.
9: A jaki prezent dostałaś z Włoch od niej? Możesz się pochwalić?
8: Wiesz co, dostałam...
9: No, oprócz apaszki. Bardzo...
8: Ej, Marcin, skąd wiedziałeś, że chcę to powiedzieć? No to właśnie ta apaszka...
9: A, to no właśnie. Tak, no myślałam, że jeszcze coś innego, a ja o tym nie wiem.
8: Bo Marcinie, nie wiem,
9: bo dostałaś na przykład dwie rzeczy, a nie jedną.
8: No to magnesy, bo ja zbieram na lodówkę.
9: No właśnie.
8: Standardowo. No i dostałam jeszcze od koleżanki z Hiszpanii ostatnio oliwę z oliwek. Także wiesz, 100%.
9: Ale tu chodziło o apaszkę, nie?
8: No, a paszka.
9: A widzisz, ja to wiedziałem wcześniej, aniżeli ty.
8: Naprawdę? Mhm. Bo wiedziałeś, że mi się też spodoba, dlatego pewnie podpowiedziałeś.
9: Chyba tak. No. Już nie jestem 100%
8: Marcin
9: pewien.
8: Marcin nie jest taki zły.
9: A to pewnie, że nie.
8: No.
9: Słuchaj.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: The Beloved i Sweet Harmony.
2: Co to za numer? Fajny, brzmi bardzo, naprawdę nice.
1: No, wydaje mi się, że to jest utwór idealny, wiesz, rozłożyć sobie hamaczek.
2: To ty dobra książka. O tej godzinie, jesteśmy
1: słoneczko.
2: W pełni w południe.
1: Cicho, daj mi Marcin się ponieść. No i książeczka w łapce i to jest prawdziwy chill.
2: Chill, czyli tylko chill ci w głowie.
1: No tak.
2: Tak?
1: No.
2: Robota, plewienie krzaków,
1: Marcin,
2: wycinanie.
1: Ale plewienie...
2: Człowieku, jest początek tygodnia.
1: Plewienie chwastów środek. Jest bardzo, bardzo to fajne.
2: Co, jakie
1: też mnie to relaksuje.
2: No, ty tylko hamak, tylko jakieś takie pufy,
1: siedzenie. Wiesz, rozłożysz mi hamak?
2: Leżenie, kawka.
1: Słyszysz?
2: Kółko to samo, moi drodzy.
1: Marcin,
2: kto będzie pracował niedługo?
1: Rozłożysz mi hamak?
2: Mogę.
1: No to dobra.
2: Ale pomożesz?
1: No.
2: Rozłożymy hamak razem, a później ja będę w nim.
1: No to mi połamiesz.
2: Nie.
1: To nie może tak być.
2: Nie, nie.
1: Nie, no dobra.
2: Wytrzyma. Tak
1: no
2: zrobimy,
1: dobra.
2: Że wytrzyma.
1: No to jak
2: tylko dwa
1: pewny...
2: drzewa takie mocniejsze,
1: no
2: wybierz,
1: mam,
2: bo ostatnio wybrałaś takie, że mogły utrzymać tam jedynie,
1: dałam,
2: nie wiem.
1: Popisać, popalić wtedy, no rzeczywiście.
2: Tak, tak, właśnie. Naginały się drzewa razem ze mną.
1: No.
2: To nie, to
1: biedne
2: trzeba
1: drzewa.
2: Siłę.
1: No trzeba.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Tasmin Archer i Sleeping Satellite.
2: To to znaczy w dosłownym znaczeniu?
1: Śpiące satelity.
2: Tak?
1: No.
2: Mi się wydaje, że teraz satelity na pewno nie śpią.
1: No, też mi się tak wydaje.
2: Mi się też na pewno
1: one
2: wydaje.
1: One chyba w ogóle nie śpią.
2: Nie śpią w ogóle, cały czas są
1: dokładnie
2: wykorzystywane, obliczają, przeliczają, też robią zdjęcia i też przekazują sygnał elektromagnetyczny. No, ale są
1: pewnie
2: też satelity.
1: To wysyłamy sygnały chyba teraz,
2: no tak,
1: nie?
2: Ale takie satelity, które no, są już zużyte i tak dalej, to faktycznie nie są już jakby czynnymi obiektami.
1: Wiesz co?
2: A wiesz, ile satelit teraz? Strasznie dużo.
1: Słuchaj, moja sąsiadka mówiła
2: właśnie takich zużytych.
1: Tak na uszy, nie? Jak ktoś podsłuchiwał, to że ktoś ma uszy jak satelity.
2: Tak? No, wiem.
1: Znasz to?
2: Nie.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Maggie Reilly, Every Time We Touch.
2: O, piękny numer, moi drodzy, kojarzy mi się też z różnymi przeróbkami, ale tutaj zagramy bardzo wyjątkowo.
1: No to musimy zagrać w oryginale. Szkocka wokalistka wystąpiła na 5 albumach Mike'a Oldfielda, z którym też oczywiście współpracowała.
2: Tak, tak. I ta współpraca była bardzo owocna.
1: Jeden z najsłynniejszych utworów, zaraz po Moonlight Shadow i Two Friends, który też często możecie usłyszeć, ale już ale w tej zremiksowanej wersji. No świetny, ja też bardzo lubię.
2: Kaskada też zaśpiewała to.
1: No też.

0: Bye, trzymajcie
1: Dziękujemy
0: się.
1: Serdecznie. To czwartek dzisiaj czy piątek?
0: No środa.
1: No właśnie.
0: Ty masz, Marcin, powiedz mi, ty wstajesz?
1: No. Liczę godzin i lat.
0: Tak masz?
1: Oczywiście.
0: No to lecimy w takim razie już teraz na naszej
1: antenie. Anka nie obchodzi na przykład urodzin, bo nie chce, kompletnie nie chce wiedzieć, które rogi jej wybija.
0: No tak mam.
1: Dziewczyno, czas leci nieubłaganie, nie zatrzymasz tego.
0: Ale ja nie liczę, ja się zatrzymałam na 18 i tyle mam.
1: Tyle masz cały czas?
0: No.
1: Tak będziesz miała, jak nawet będziesz miała 90.
0: Marcin, ty się zachowujesz jak 15-latek i też ci zostało.
1: No, to prawda.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Paraliż Warszawy rozpoczynają właśnie związkowcy z całej Polski. Polskie MSZ odradza podróży w związku z ogniskiem eboli. Dar Młodzieży odbywa swój ostatni rejs, a w Polsce dyskusja o jego emeryturze. Agnieszka Trojanowska-Bis. Związkowcy z całej Polski rozpoczynają manifestację w Warszawie. Pochód niezadowolonych, między innymi z unijnej polityki klimatycznej, wychodzi właśnie z Placu Zamkowego i przejdzie już za chwilę ulicami stolicy aż pod budynek Sejmu. To tysiące związkowców, rolnicy, górnicy, hutnicy i przedstawiciele handlu. Ich protest ma być wyrazem poparcia dla inicjatywy referendalnej prezydenta Karola Nawrockiego. W związku z protestem już są utrudnienia w ruchu w centrum stolicy, a część autobusów została skierowana na objazd. Tragedia na jeziorze Juxty. Nie żyje młody mężczyzna, którego poszukiwano wczoraj w wodzie. Do tragedii doszło o świcie. 4 tegorocznych maturzystów z województwa mazowieckiego wypłynęło na jezioro na rowerku wodnym. Sprzęt przewrócił się, gdy próbowali zamienić się miejscami, mówi oficer prasowy komendanta powiatowego PSP w Mrągowie, kapitan Marcin Kordek.
2: Tuż przed godziną 7 mrągowscy strażacy zostali zadysponowani na jezioro Juxty, gdzie według relacji świadków miały się topić 2 osoby. Po dojeździe na miejsce okazało się, że jedna osoba uczepiona jest rowerku wodnego. Strażacy podjęli tą osobę i z jej relacji dowiedzieli się, że ona płynęła z 3 kolegami. 2 osobom udało się dotrzeć na brzeg, a jedna zaginęła pod powierzchnią wody.
1: Akcja poszukiwawcza trwała wczoraj od rana do popołudnia. Wówczas nurkowie zlokalizowali ciało na głębokości 24 metrów. Obecnie pod nadzorem prokuratury trwa ustalanie okoliczności tego zdarzenia. MSZ od

0: głosy, że emeryturę mógłby spędzić w Szczecinie. W odpowiedzi z Gdyni, która jest portem macierzystym Daru, płyną sygnały, że zgody na to być nie może, a pod specjalną petycją w tej sprawie zbierane są podpisy, mówi jej autor, radny Jakub Ubych.
1: To chyba nie jest odpowiedni moment, aby wywieszać białą flagę i poddawać się i mówić nie. W Gdynia nie ma pomysłu na to, co zrobić z legendarną jednostką, żaglowcem, który wypływał i jego dom cały czas był właśnie w naszym mieście. Zróbmy z Daru Młodzieży na przykład obiekt edukacyjny, który będzie służył temu, aby kolejne pokolenia gdynian wiedziały, co to morze, co to zainteresowanie żeglarstwem.
0: Sprawa byłaby prostsza, gdyby nie liczone w milionach złotych rocznie koszty utrzymania żaglowca. Tym bardziej trzeba o tym myśleć teraz, podkreślałby.
1: Petycję chciałbym skierować do pani prezydent, ale nie po to, aby podejmowała sama w tym momencie decyzję, tylko aby wyraziła zainteresowanie i zaczęła dyskusję.
0: Podpisy mają być zbierane do wakacji. Petycje można znaleźć poprzez mówiący wszystko adres darzostaje.pl.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody na naszej antenie. 20 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu. W nocy no nie za ciepło, bo tylko 9, ale jutro będziemy mogli cieszyć się piękną aurą. 20 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, z tym, że możliwe są lokalnie opady deszczu. Piątek ciepły, słoneczny, 19 na plusie, w nocy tylko 7.
1: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
7: 90 w 60.

0: 90.
1: Dla was.
2: Halo, halo, środek tygodnia ma to do siebie, że już powoli kminimy plany na weekend. No i wiadomo, jeżeli chcemy spędzić miło czas, nie musimy też wyjeżdżać nie wiadomo gdzie. Także zapraszam do pozostania na naszej antenie nie tylko w trakcie trwania programu, ale również po, ponieważ możecie usłyszeć mnóstwo informacji o tym, co dzieje się w regionie Podkarpacia i Małopolski, a także o tym, gdzie wyjechać, co dzieje się przez weekend. Także no, nie może was zabraknąć. Dobra, dziubasy, a ja zapraszam do udziału w programie. Marcin tak naprawdę przypomniał numer do nas, ale jeszcze, no chyba muszę powtórzyć. 7148, trendy. I to, co macie do przekazania, zapraszam, bo startujemy z waszymi hiciorami.

Podziękowania i życzenia wszystkiego najlepszego od kolegów i koleżanek z pracy dla Wandy, która przechodzi na emeryturę. To już jest koniec elektryczne gitary. Wandziu, no zasłużona emerytura, zasłużony spokój. No mam nadzieję, że trochę teraz odpoczniesz i skupisz się przede wszystkim na sobie i na swoich najbliższych. I pozdrawiam oczywiście kolegów i koleżanki z pracy, które na pewno będą tęsknić. No z tego, co czytam, to bankowo.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.
1: Dla mojej Basi, Papa D i Nietykalni od Kamila. Dawno nie graliśmy, cieszę się, że wybieracie takie świetne hity. No możemy trochę się przy nich rozbudzić, nie? A jak? Play!

0: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
2: Reklama.

0: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
1: Black Velvet razem z wielkimi życzeniami w twoje urodziny. Życzenia dla Sławka przesyłają koledzy. Sławku, dużo, dużo zdrowia dla ciebie, uśmiechu, radości i czego tylko sobie życzysz. A my gramy już teraz na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
2: Służby ustalają przyczyny dzisiejszego wypadku, jaki miał miejsce na trasie kolejowej łączącej region Podkarpacia z Małopolską. W rejonie miejscowości Czciana doszło do śmiertelnego potrącenia młodej kobiety przez przejeżdżający pociąg. Niezwłocznie wezwano ratowników medycznych, Straż Ochrony Kolei, strażaków oraz policjantów. Przejazd na odcinku Rzeszów-Sędziszów Małopolski został całkowicie zablokowany, wywołując olbrzymie utrudnienia w ruchu i ogromne opóźnienia składów zmierzających w stronę Krakowa, Wrocławia i Przemyśla. Przewoźnicy kolejowi i zarządca torów proszą oczekujących na peronach i stacjach o skrupulatne sprawdzanie komunikatów głosowych oraz tablic z rozkładem jazdy. Dokładny przebieg incydentu oraz motywy, z powodu których kobieta przebywała w niedozwolonym miejscu na torowisku, są teraz sprawdzane w ramach oficjalnego śledztwa policji. W miejscowości Długie w gminie Zarszyn uroczyście otwarto żłobek samorządowy. Gmina na ten cel pozyskała środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Koszt inwestycji opiewa na 2,5 miliona złotych, z czego 700 tysięcy stanowią środki własne gminy. Jest to nowy budynek zlokalizowany przy szkole podstawowej w Długiem, mówi Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn.
3: Też myślę, że jest to ważna lokalizacja ze względu takiego, że jest to przy drodze krajowej, więc jeżeli zdarzyłoby się tak, czego oczywiście nie zakładam, że nie będziemy mieć naboru ze swoich dzieciaczków, to też jest możliwość, myślę, dla innych rodziców, którzy jeżdżą w stronę Sanoka czy też Krosna, żeby tutaj swoje pociechy podrzucić. Żłobek spełnia wszystkie standardy, które są potrzebne, jeżeli chodzi o standardy opieki nad dziećmi do lat 3. Są dwie duże sale na dwie grupy i oczywiście również wszystkie węzły sanitarne. Będzie tutaj również zamiast kuchni miejsce do wydawania posiłków z cateringu. No i oczywiście sale są w pełni wyposażone w takie najświeższe, najładniejsze mebelki dla dzieciaczków dostosowane.
2: Pierwsze zajęcia adaptacyjne rozpoczną się już w czerwcu, mówi Edyta Tomków, dyrektor zespołu żłobków w gminie Zarszyn.
4: Żłobek dysponuje 25 miejscami, tworząc bezpieczne, przyjazne środowisko dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy. W żłobku dysponujemy 2 salami dydaktycznymi, komfortowe warunki, bezpieczne, przyjazne środowisko, plac zabaw na zewnątrz dla dzieciaczków, parking dla rodziców, aby mogły bezpiecznie przyprowadzać i odbierać swoje pociechy, zaplecze pod catering, gdyż nie będziemy mieć swojej kuchni, tylko wyżywienie w formie cateringu. Nabór trwa nadal. Obecnie zapisanych mamy 11 dzieci. Dysponujemy 25 miejscami wolnymi. Czekamy.
2: Żłobek został przystosowany dla dzieci w wieku do lat 3.
0: Więcej informacji na trendradio.pl.
2: Powiat Sanocki pozyskał środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wsparcie funkcjonowania oddziału o profilu mundurowym w 4. Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku, który rozpoczął działalność w roku szkolnym 2025-2026. Przyznana dotacja zostanie przeznaczona na zakup specjalistycznego wyposażenia służącego do realizacji programu szkolenia oraz na zakup pełnego umundurowania dla uczniów klas pierwszych oddziału o profilu mundurowym. Łączna wysokość przyznanej dotacji wynosi ponad 90 tysięcy złotych, co stanowi 80% wartości całego zadania. Wkład własny powiatu sanockiego to ponad 22 tysiące. Realizacja zadania pozwoli na zapewnienie odpowiednich warunków do prowadzenia szkolenia oraz wyposażenie uczniów oddziału mundurowego w niezbędne elementy umundurowania już od początku nauki. Bieszczadzki Dom Kultury zachęca dzieci i młodzież do udziału w projekcie Wehikuł Czasu – Każda chwila kiedyś staje się historią. Projekt polega na przygotowaniu prac w formacie A5, w formie listu do przyszłości, rysunku w formie szkicu lub kolorowanki bez naklejanych elementów, zdjęcia grupowego szkolnego lub indywidualnego z rodziną, mówi Katarzyna Dudzińska, dyrektor Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku.
5: Każdy może przygotować list do przyszłości, rysunek albo rodzinne zdjęcie, które trafi do specjalnie przygotowanej przez nas kapsuły czasu. Finał projektu odbędzie się 31 maja podczas rodzinnego pikniku na leskich bulwarach, gdzie czekać będą atrakcje dla dzieci, animacje, koncerty i mnóstwo dobrej zabawy. Przed zakończeniem wydarzenia, czyli piano party, uroczyście odczytamy list do przyszłych pokoleń i symbolicznie zakopiemy kapsułę czasu. Zostanie ona otwarta dopiero w 2036 roku. Świat zmienia się dziś tak szybko, że za 10 lat powrót do tych wspomnień może być naprawdę niezwykłym przeżyciem.
2: Pracę należy podpisać i dostarczyć do 27 maja bieżącego roku do sekretariatu Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku.
1: Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko. Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Animal Cadillac, Modern Talking. Zagramy dla Piotera, co sobie uruchomił właśnie stary wehikuł. Oj, no pewnie, Piotrek, pozdrawiam cię mega, mega gorąco. No, czym się trzeba się zająć, a czym jak nie, no właśnie, swoim hobby? No, tak najlepiej. No to lecimy już teraz z tym świetnym zespołem z lat 80.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
1: Zagrajcie Liberté po włosku, proszę, słuchacze z Jedlicza. No pewnie, że zagramy. Dzięki za podesłanie utworu. No i mam nadzieję, że teraz wszyscy poczujemy się jak we Włoszech. Oby.

0: Tak, to dla Ciebie gra. Trendy Radio.
1: Reklama. Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl. Reklama.
2: Pozdrawiam Alicję i Magdę. Proszę o piosenkę Share Believe. Oj, takie utwory też oczywiście uwielbiamy grać, szczególnie w programie 90-60. Codziennie od poniedziałku do piątku również gorąco zapraszam.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Życzenia urodzinowe dla Eli. Piosenka Jeden taniec, jedna noc. Oj, Elu, dużo, dużo zdrowia dla ciebie. Uśmiechu, radości, miłości i czego tylko sobie życzysz. No, mam nadzieję, że ten dzień będzie dla ciebie piękny, solenizantko. Lecimy specjalnie dla Eli.

0: Bye, bye, bye. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło. Ja życzę udanego dzionka. No i tak sobie kminie, czy rzeczywiście czeka na nas deszcz. No niby chmury się zbierają powoli. Także pamiętajcie o parasolach, jeżeli będziecie jeszcze wychodzić. Heja.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Litwini wychodzą ze schronów, odwołano alarm przed atakiem lotniczym. Wynajmowanie mieszkań turystom od dziś na nowych unijnych zasadach. Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa wciąż w grze o udział w tegorocznym French Open. Agnieszka Trojanowska-Bis. Litewskie wojsko odwołało ostrzeżenie przed atakiem lotniczym. Port lotniczy w Wilnie wznowił już pracę. Wcześniej informowano o możliwym wykryciu drona w pobliżu granicy z Białorusią. Mieszkańcy mieli udać się do schronów i innych bezpiecznych miejsc. Alarm trwał około godziny. Wynajem krótkoterminowy na nowych zasadach. Od dziś obowiązują unijne przepisy w tym zakresie. Regulacje wprowadzają nowe wymogi dla wynajmujących, mówi wiceminister sportu i turystyki Irena Uszraś.
3: Jednorazowa kara 50 tysięcy złotych, żeby odstraszała wszystkich tych, którzy funkcjonują poza strefą konkurencyjności, poza strefą takich czytelnych zasad ekonomicznych, porządkowych.
2: Centralny rejestr dopiero powstaje, a brak numeru identyfikacyjnego nie będzie jeszcze karany. Regulacje mają objąć dopiero przyszły sezon turystyczny. Rząd chce też, by w budynkach wielorodzinnych na wynajem zgodę musiały wydać wspólnoty i spółdzielnie. Konieczne będzie także wprowadzenie regulaminu obiektu. Obowiązkowy rejestr lokali ma ruszyć do połowy października. Jednak wcześniej przepisy muszą zostać przyjęte przez parlament i podpisane przez prezydenta. Impreza muzyki elektronicznej przeniesiona po aferze z podobną imprezą w parku w warszawskim Wilanowie. Organizatorzy białostockiego festiwalu muzyki elektronicznej Up to Date tuż przed imprezą podjęli decyzję o zmianach. Zamiast w zabytkowym parku odbędzie się ona na miejskim stadionie, o czym Jakub Medek.
4: Jędrzej Ditek Dądziło, pomysłodawca organizowanej po raz 17 międzynarodowej imprezy, przyznaje, że po rozmowach z przyrodnikami i ludźmi mieszkającymi wokół starego parku innej decyzji podjąć nie mógł.
5: To, że się nauczyliśmy. Dużo ludzi podzieliło się z nami swoimi obserwacjami. Wiele też się wydarzyło. Mówię tutaj też o sytuacji z imprezą w Wilanowie.
4: Czyli wielką organizowaną na dziedzińcu pałacu, zarazem na skraju rezerwatu przyrody, imprezą techno. W przypadku białostockiej imprezy kontrowersji już nie będzie. Wraca ona w miejsce, gdzie odbywała się kilka razy.
5: Wyprowadziliśmy się z Parku Lubomirskich, zanim do niego się tak naprawdę wprowadziliśmy i postanowiliśmy przenieść festiwal na Horten Arenę, czyli stare miejsce festiwalu sprzed lat.
4: Tegoroczne Up to Date odbędzie się w dniach 28-30 maja.
2: Na 5 scenach wystąpi kilkunastu artystów z całego świata. Rewolucja w komunikacji miejskiej w Gdyni. Będzie ona woziła pasażerów w sąsiednim Sopocie i Kosakowie. Samorządowcy przygotowują porozumienie, na mocy którego będą współpracować w tym zakresie przez 10 lat. Porozumienie muszą potwierdzić jeszcze stosownymi uchwałami Rady wszystkich trzech samorządów. Nasza tenisistka Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet w drugiej rundzie kwalifikacji do wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu. Mecz trwał godzinę i 6 minut. Kolejną przeciwniczką Polki będzie Holenderka Suzanne Lamen lub Rumunka Irina Camelia Begu. A jeszcze dziś Katarzyna Kawa zmierzy się w drugiej rundzie kwalifikacji z Claire Liu z USA. Kawa i Chwalińska muszą przejść 3 rundy kwalifikacji, aby znaleźć się w głównej drabince French Open. Pewne występu są Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linet. Wśród mężczyzn zagrają Hubert Hurkacz i Kamil Majszak. W pierwszej rundzie odpadła Linda Klimowiciowa.
6: Słoneczna środa na Podkarpaciu i w Małopolsce. Termometry pokazują od 21 stopni w Sanoku, Krośnie i Jaśle do 23 w Tarnowie i Dębicy. W nocy jednak cały czas chłodno. 8-9 kresek ze środy na czwartek. Jutro w trakcie dnia do 23, a w przyszłym tygodniu to będzie nawet 30.
7: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatek.pl.

0: siódemkę?
1: Też.
0: A flat white?
1: Też.
0: A...
1: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
8: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
9: I to gdzie?
8: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
10: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
11: Druga zmiana w Trendy Radio. Jesteśmy po 13. Środek tygodnia. Do kalendarza zresztą będziemy jeszcze zaglądać. Będziemy też sprawdzać, co ciekawego dzieje się na Podkarpaciu i w Małopolsce. Ale przede wszystkim gracie trendy, hity teraz mrozu i prawdziwe, prawdziwe muzyczne złoto.

popołudnie w środku tygodnia, środa, 20 dzień maja. No i tak sprawdzam, imieniny obchodzą Wiktoria, Teodor oraz Karol. Wszystkiego najlepszego. Dzień dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 16 minut, a tylko krótszy od najdłuższego o 45. Do lata już naprawdę coraz bliżej, 31 dni. Będziemy sobie jeszcze do kalendarza i do kalendarium powracać. Teraz wracamy do grania. Zostań na najlepszej fali w regionie.

0: Tak, to dla ciebie gra. Trendy Radio.
1: Reklama. Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 groszy za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
2: Przygotuj ogród z Prix Comarché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na prixcomarché.pl. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Prix Comarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Comarché Dębica w Galerii Raj.
1: Reklama.

słuchajcie, przeprowadzono taki sondaż, jakiego polityka Polacy zaprosiliby na grilla. No i jak myślicie, jaka była najpopularniejsza odpowiedź? Daję chwilę na przemyślenie. 3, 2, 1, żadnego. W sumie to logiczne, żadnych wyborów na horyzoncie nie ma, to kiełbasy wyborczej by nie przynieśli, a apetyt pewnie mieliby za czterech. Trendy Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Sanoku powstała Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych. Inicjatorem powołania nowej struktury jest Stowarzyszenie Pro Artis. Głównym celem federacji jest integracja sektora NGO, wymiana doświadczeń oraz realizacja wspólnych projektów w regionie. Związek ma reprezentować interesy organizacji społecznych przed instytucjami publicznymi, wzmacniać ich potencjał i budować trwałą sieć współpracy. Nowo powstała platforma ma stać się przestrzenią dialogu i realnego wsparcia dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Podkarpaciu, mówi Łukasz Kot, prezes Fundacji Pro Artis.
2: Celem Podkarpackiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest wzmocnienie działalności podmiotów tak zwanego trzeciego sektora, czyli różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, wszystkich podmiotów, które zaliczamy do tak zwanych NGO-sów, a to wzmocnienie i głos jeszcze mocniejszy właśnie ma zapewnić nam utworzony ostatnio nowy podmiot, czyli właśnie Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych.
1: A czego oczekują od federacji jej członkowie?
3: Do federacji przyłączamy się z ogromną radością i dziękujemy za zaproszenie. I wydaje nam się, że możemy tutaj wnieść właśnie to nasze doświadczenie dwudziestokilkuletnie z działalności właśnie w obszarze pomocowej dzieciom, młodzieży z mniejszymi szansami. Ten potencjał artystyczny, który jest w naszej młodzieży i też właśnie na tej przestrzeni międzynarodowej, wsparcie właśnie w rozwoju wolontariatu oraz też wsparcie w rozwoju potencjału organizacji. Liczymy na wymianę doświadczeń.
4: Do federacji chciałem wnieść swoje doświadczenie w prowadzeniu organizacji pozarządowej oraz chciałem liczyć na to, że inni też podzielą się ze mną swoimi doświadczeniami oraz wskazówkami, jak prowadzić fundację efektywnie, żeby służyła dobru nas wszystkich.
5: Wstąpiłam do Podkarpackiej Federacji, ponieważ miałam okazję śledzić działania Pro Artis, czyli stowarzyszenia, które tego trudu się podjęło. I mam nadzieję, że chociaż niewielką cząsteczkę będziemy mogli dołączyć, korzystając przy okazji też sami z tego.
1: Federacja obecnie zrzesza 14 podmiotów. Gmina Sękowa przedłużyła nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynkach, które zostaną wybudowane w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN SIM Tarnów. W ramach współpracy powstanie 40 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 10 budynkach wielorodzinnych, przeznaczonych na wynajem z możliwością dojścia do własności. Nabór wniosków potrwa do 19 czerwca. Mieszkania, które powstaną w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej, to lokale z umiarkowanym czynszem w standardzie pod klucz, w pełni wykończone i gotowe do zamieszkania. Dostępne będą mieszkania trzypokojowe o powierzchni od 50 m kwadratowych do 63 m kwadratowych. Oficjalnie odebrano zmodernizowany 400-metrowy odcinek drogi gminnej relacji z Kołyszyn-Lisów. Ponadto po lewej stronie wybudowano chodnik, pas ruchu został dostosowany do nowoczesnych parametrów na całym odcinku sąsiadującym z chodnikiem. Przydrożne rowy zabudowano trwałymi rurami kanalizacji, co rozwiąże problem podtopień. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 550 tysięcy złotych. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza do udziału w inicjatywie Materiał Wspólny Krosno – Miasto Historii Zapisanych w Ubraniach, która odbędzie się w dniach 5 do 7 czerwca. To kolejne z 7 wydarzeń realizowanych w ramach Open Callu Kierunek Inicjatywa 2026. Autorka projektu, projektantka i edukatorka Justyna June Laizis zaprosi uczestników do wspólnego procesu twórczego opartego na pracy z materiałami odzyskanymi, lokalnych historiach i idei nadawania rzeczom nowych znaczeń. Podczas warsztatów stare ubrania i tekstylia staną się punktem wyjścia do tworzenia autorskich form i upcyklingu sylwetek, a sam proces przestrzenią spotkania, wymiany doświadczeń i międzypokoleniowej współpracy. Finałem działań będzie kameralny pokaz performatywny, podczas którego uczestnicy zaprezentują efekty swojej pracy oraz historie zapisane w materiałach i ich transformacji. Już w weekend 23 i 24 maja Besko stanie się stolicą zabytkowej motoryzacji. Odbędzie się tam 8 zlot pojazdów zabytkowych i silników spalinowych pod hasłem Bieszczadzka Brama. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji zarówno dla właścicieli klasyków, jak i dla całych rodzin. Wydarzenie wystartuje w sobotnie popołudnie 23 maja. Pierwsza część dnia upłynie pod znakiem spraw technicznych. Prawdziwa zabawa rozpocznie się jednak wieczorem. O godzinie 19 zaplanowano tradycyjną potańcówkę przy traktorach. Niedziela 24 maja to główny dzień zlotu. Oficjalna rejestracja pojazdów potrwa do godziny 12. W programie niedzielnym przewidziano m.in. o 9.15 mszę świętą w kościele parafialnym. Od 13.00 zaplanowano występy, mówi Mariusz Bałaban, wójt gminy Besko.
6: To już taka wpisująca się mocno w kalendarz nasz gminny impreza. Po raz 7 już ten zlot się odbędzie w Besku.
1: Na zakończenie imprezy zaplanowano widowiskową paradę zwycięskich pojazdów.
7: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
8: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
9: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
10: Mamo, skoczymy do delikatesów centrum kupić ci coś słodkiego na dzień mamy?
11: I łopatkę od naszej pani, żebyśmy do niego dotrwały.
12: Do środy łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 10,99 z Deligartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A bombonierka Merci 12,99 przy zakupie dwóch sztuk z Deligartą. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,49. Delikatesy centrum. Centrum niskich cen.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii miała być jedna doniczka,
13: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega cel. Ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja. Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
0: Reklama.

0: tego się słucha w regionie.
1: Popołudnie na najlepszej fali w regionie. Jeszcze sobie wracam do kalendarium. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Pszczół. Wiadomo, pszczoły trzeba szanować, bo bez nich to ciężko byśmy przędli. Natomiast mamy też Europejski Dzień Morza. Akurat w naszym regionie o morze to jest dość trudno, ale za to mamy całe morze, a może nawet i cały ocean. Wyśmienitych przebojów na środowe popołudnie. Zrób głośniej, koniecznie.

Popołudnie w Trendy Radio. Moi drodzy, fani tarnowskiego żużla to nie mają ostatnio zbyt dużo powodów do radości, nie mają też zbyt dużo szans na oglądanie żużlowców, ale dziś będzie inaczej, bo dziś o 16.30 na stadionie w Mościcach piąta runda drużynowych mistrzostw Polski juniorów. W Mościcach pojadą młodzi żużlowcy Wilków Krosno, Stali Rzeszów, Motoru Lublin, no i gospodarze Akademia Janusza Kołodzieja. To dziś o 16.30, a my wracamy do grania. Trendy brzmienia oczywiście.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Warszawa zablokowana z powodu protestu związkowców Solidarności. Przywódcy Chin i Rosji straszą powrotem prawa dżungli. Rekordowa liczba małżeństw zawartych pół wieku temu generuje problem teraz, gdy czas na medale. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Warszawie trwa protest związkowców Solidarności. Przyjechali z całego kraju, jednak dużą część stanowią górnicy, bo protest koncentruje się na unijnej polityce energetycznej, w tym na planowanej na 2027 rok nowej regulacji handlu emisjami. Zdaniem protestujących w obecnym kształcie najmocniej uderzy ona w gospodarstwa domowe. Protestujący krytykują jednak całą politykę rządu.
2: Pan jest górnikiem.
3: Tak, Mysłowice Wesoła.
2: Zielony Ład.
3: Do wyrzucenia. Natychmiast.
4: Od czasu przejęcia władzy po prostu jest coraz gorzej. Nie mamy tu żadnych perspektyw. Zakłady pracy są, w zakładach pracy są zwolnienia. Służba zdrowia działa jak działa. No, jeden wielki bankrut.
1: W demonstracji bierze udział co najmniej kilka tysięcy osób. Polska i Węgry będą pracowały nad europejskim stanowiskiem w sprawie Ukrainy. To jedno z ustaleń rozmów Donalda Tuska z Peterem Modziarem. Nowy szef węgierskiego rządu od wczoraj przebywa w naszym kraju, który wybrał jako cel swojej pierwszej zagranicznej podróży. Był w Krakowie, a obecnie jest w Warszawie, gdzie spotkał się z polskim premierem, a ich godzinna rozmowa dotyczyła m.in. wspólnych inicjatyw na unijnej arenie, mówi Donald Tusk.
5: Będziemy pracować nad wspólnym europejskim stanowiskiem w kwestii Ukrainy. Prezentujemy podobny pogląd. Ukraina jest bardzo zainteresowana przyspieszeniem negocjacji akcesyjnych. Ukraina bardzo pragnie członkostwa w Unii Europejskiej. Polska jest w pełni życzliwa tym planom.
1: Peter Modziar spotkał się także z prezydentem Karolem Nawrockim, a jeszcze dziś po południu wraz z Donaldem Tuskiem odwiedzi Gdańsk, gdzie obaj będą rozmawiali z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Pociągi znów kursują na trasie Kraków-Główny Przemyśl, jednak póki co ruch wznowiony jest po jednym torze. Dzisiejsze problemy z kursami spowodowane są śmiertelnym potrąceniem młodej kobiety, do którego doszło w niedozwolonym miejscu na odcinku Trzciana-Rzeszów-Główny. Światu grozi powrót do prawa dżungli, napisali we wspólnej deklaracji przywódcy Chin i Rosji. W ten sposób ocenili podejmowane przez niektóre kraje próby kierowania w pojedynkę z prawami światowymi. W dokumencie napisano, że Chiny zauważają zaniepokojenie strony rosyjskiej w związku z kursem Unii Europejskiej na militaryzację. Chiński przywódca gości dziś w stolicy swojego państwa, rosyjskiego prezydenta Władimira Putina. Ponad rok czekają małżeństwa seniorów na medale za długoletnie pożycie małżeńskie. Wojewoda Kujawsko-Pomorski napisał już nawet list w tej sprawie do prezydenta Karola Nawrockiego, bo u niego rozpatrywanie wniosków trwa już 14 miesięcy, alarmuje Michał Sztybel.
6: Jako Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki przekazujemy co miesiąc regularnie kilkaset wniosków. Niestety pierwszy raz w historii jest taka sytuacja, że osoby nie dożywają tego po prostu, aby otrzymać symboliczny medal za to, że wiele lat są razem, czy to w smutku, czy w radości, a jest to dla niej bardzo ważne.
1: Jak tłumaczy Kancelaria Prezydenta, opóźnienia wynikają przede wszystkim ze znaczącego wzrostu liczby wniosków składanych w ostatnich latach. Jak wylicza Kancelaria, w 1975 roku, czyli 51 lat temu, zawarto rekordowe w XX wieku aż 330 tysięcy małżeństw.
7: Przyszły tydzień to będą prawdziwe upały, a jak w pozostałych dniach obecnego, jutro do 24 kresek, zarówno na Podkarpaciu, jak i w Małopolsce. Podobnie będzie też w piątek i sobotę, w niedzielę już 27, no i w tym tygodniu ma już nie padać.
8: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70, naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
9: Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM.

0: wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Reklama. Trend Radio.
2: Trend Radio.
1: To trendy, hity.
2: Wszechczasów. Wszechczasów.
3: Druga zmiana w Trend Radio. Jesteśmy po godzinie 14. Sylwia Grzeszczak nam pośpiewa Benu Ochy Jachy. Za moment natomiast zrobi się gorąco w ramach płyty tygodnia.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Płyta tygodnia.
2: Płyta tygodnia w Trendy Radio i lecimy na Bahamy. Bonnie M, czyli grupa, która potrafiła tanecznie rozgrzać się cały świat i potrafi do dzisiaj, chociaż tych Bonnie M to jest z 5 zespołów. Poważnie, jest 5 Bonnie M. No bo każdy, kto kiedykolwiek śpiewał, tańczył w Bonnie M, teraz założył własną grupę. Bonnie M, prawdziwe, oryginalne, na 101,9 oraz 95,2 FM, Bahama Mama.

0: Reklama.
1: Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce!
2: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy, czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Horx, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
0: Reklama.
3: Dla miłości, hop!

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Popołudnie w Trendy Radio, w tym tygodniu Noc Otwartych Sądów. I taka impreza odbędzie się również w Krośnie, w Krośnieńskim Sądzie w najbliższy piątek. Pojutrze od 16 do 21. Wstęp wolny, a program zaplanowano tak, by przyciągnąć zarówno osoby zainteresowane prawem, jak i całe rodziny. Będzie między innymi symulacja procesu karnego. No na żywo będzie można się poczuć jak w programie sędzia Anna Maria Wesołowska. To najbliższy piątek w Sądzie Okręgowym w Krośnie. Ale nie tylko, bo w innych miastach naszego regionu jest podobnie. Regularnie będę Wam o tym przypominać na 101.9 oraz 95.2 FM. Teraz wracamy do grania.
0: Trendy Radio. Przepis na dobrą środę.

0: ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło. Korki robią się na ulicy Lwowskiej, a także na ulicy Piłsudskiego. Wolniej ulicami Szejnochy, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz ulicy 3 Maja. Gorlice zwalniają głównie na ulicach Parkowej, Pieckiej w stronę Jasła, a także na ulicach Legionów, Kościuszki i Mickiewicza. W Krośnie musimy uważać na ulicach Podkarpackiej, Bieszczadzkiej, a także Korczyńskiej, Niepodległości i ulicy Legionów. Sanok zwalnia wokół ronda Beksińskiego, a także na ulicy Królowej Bony, troszkę wolniej ulicą Przemyską.
0: Śpiesz się powoli, z trendy radiem. Zdążysz.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Dzisiaj około godziny 10.30 w miejscowości Przysietnica w gminie Brzozów doszło do tragicznego wypadku. 33-latek został przygnieciony przez ciągnik rolniczy. Do tragedii doszło najprawdopodobniej w czasie prac polowych. Wyjaśnia starszy aspirant Joanna Baranowska, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie.
2: Dzisiaj około godziny 10.30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w miejscowości Przysietnica na polu ciągnik rolniczy przygniótł mężczyznę. 33-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu brzozowskiego, w wyniku doznanych obrażeń zmarł. Wyjaśniamy okoliczności tego tragicznego zdarzenia.
1: Trwa wyjaśnianie szczegółów okoliczności tego tragicznego wypadku.
3: Informujemy o tym, co ważne.
1: Trwa rekrutacja do programu usług opiekuńczych Opieka Popołudniowa, realizowanego na terenie Dębicy. Inicjatywa została przygotowana z myślą o osobach potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu oraz mieszkańcach wymagających dodatkowego wsparcia opiekuńczego. Usługi świadczone są codziennie w godzinach od 15 do 21. Przyznanie wsparcia poprzedza przeprowadzenie wywiadu środowiskowego oraz wydanie decyzji administracyjnej określającej zakres pomocy. Wysokość odpłatności za realizowane usługi uzależniona jest od sytuacji dochodowej mieszkańca. Zgłoszenia do programu przyjmuje Centrum Usług Społecznych Miasta Dębica przy ulicy Akademickiej. Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Program ma na celu wsparcie mieszkańców potrzebujących pomocy oraz poprawę komfortu życia osób starszych, samotnych i wymagających codziennej opieki. Po raz kolejny w Tarnowie odbędą się wakacyjne targi pracy. Wydarzenie zaplanowano w środę 10 czerwca w obiektach OHP przy ulicy Mościckiego. Start o godzinie 11. Targi skierowane są przede wszystkim do młodzieży uczącej się i rozpoczynającej swoją drogę zawodową, a także do osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy. Celem wydarzenia jest promowanie możliwości zatrudnienia sezonowego poprzez prezentację aktualnych ofert pracy oraz przedstawienie form wsparcia i aktywizacji zawodowej oferowanych przez instytucje rynku pracy, w szczególności przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie. Targi będą dobrą okazją do bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, zdobycia informacji o rynku pracy oraz zapoznania się z możliwościami rozwoju zawodowego. Targi rozpoczną się o godzinie 11 i potrwają do godziny 14. Bieszczadzki Dom Kultury zachęca dzieci i młodzież do udziału w projekcie Wehikuł Czasu – Każda chwila kiedyś staje się historią. Projekt polega na przygotowaniu prac w formacie A5, w formie listu do przyszłości, rysunku w formie szkicu lub kolorowanki bez naklejanych elementów, zdjęcia grupowego szkolnego lub indywidualnego z rodziną, mówi Katarzyna Dudzińska, dyrektor Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku.
4: Każdy może przygotować list do przyszłości, rysunek albo rodzinne zdjęcie, które trafi do specjalnie przygotowanej przez nas kapsuły czasu. Finał projektu odbędzie się 31 maja podczas rodzinnego pikniku na leskich bulwarach, gdzie czekać będą atrakcje dla dzieci, animacje, koncerty i mnóstwo dobrej zabawy. Przed zakończeniem wydarzenia, czyli piano party, uroczyście odczytamy list do przyszłych pokoleń i symbolicznie zakopiemy kapsułę czasu. Zostanie ona otwarta dopiero w 2036 roku. Świat zmienia się dziś tak szybko, że za 10 lat powrót do tych wspomnień może być naprawdę niezwykłym przeżyciem.
1: Prace należy podpisać i dostarczyć do 27 maja bieżącego roku do Sekretariatu Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku.
5: Reklama. Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz
8: teraz waga cię, promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka,
10: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
13: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
14: Mamy quady dla każdego.
13: Zapraszamy.
15: Przygotuj ogród z Prix Commerce. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na PrixCommerce.pl. Prix Commerce. Nasze ceny rządzą.
16: Zaprasza Prix Commerce Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Commerce Dębica w Galerii Raj.
17: Reklama.

0: poczuć, jak czas szybko leci. Uwaga, minęło 11 lat od premiery jednej z najlepszych gier w historii. I co ważne, to polska gra. Mowa o Wiedźminie 3. Ten miał premierę w maju 2015 roku. 11 lat. A dla mnie to nadal nowa gra. Przepiękna historia i aż sprawdziłem na swoim koncie, 260 godzin nad Wiedźminem Trójką spędziłem. Teraz pozostaje nam czekać na czwórkę, ale na to sobie jeszcze poczekamy. Produkcja ma się ukazać, ale dopiero w 2028 roku. Chociaż z drugiej strony, jak te 11 lat tak szybko zleciało, to i półtora roku dość szybko minie, nie?
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja. Podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl. Reklama.

popołudnie w Trend Radio. Wczoraj w Sanoku czujność pracownicy poczty. Czujność pracownicy poczty pomogła oszczędzić 66-latce straty oszczędności swojego życia. Do jednej z pocztowych placówek na terenie Sanoka przyszła kobieta z dużą sumą gotówki. Tę wcześniej wypłaciła ze swojego konta bankowego. Seniorka otrzymała telefon od mężczyzny podającego się za policjanta. Rozmówca przekonywał kobietę, że jej oszczędności są zagrożone kradzieżą, a jedynym sposobem ich ochrony jest wpłata pieniędzy na wskazane bezpieczne konto. Pracownica poczty jednak domyśliła się, że to wszystko jest oszustwo i wezwała na miejsce policję. W tym przypadku pieniądze nie trafiły do złodziei. Cały czas trzeba być bardzo czujnym, zwłaszcza że ofiarami padają nie tylko osoby starsze, ale też młodzi ludzie. Wracamy do grania. Mnóstwo informacji z regionu oczywiście o każdej porze dnia i nocy znajdziesz na www.trendradio.pl.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Związkowcy w Warszawie protestują przeciwko unijnej polityce. Ognisko eboli, MSZ odradza podróży do wybranych rejonów. Wakacyjna pogoda nie wszędzie, w Tatrach spadło 40 cm świeżego śniegu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Co najmniej kilka tysięcy związkowców w Warszawie protestuje przeciwko unijnej polityce energetycznej, ale protestujący mają także antyrządowe hasła.
2: Niektóre rzeczy Unia Europejska ma dobre rzeczy, ale dużo rzeczy też bym zmienił. Ten sejf, co narzuciła Polsce.
3: Protestujemy i przeciwko Zielonemu Ładowi, i przeciwko Mercosurowi.
1: Demonstranci przyjechali z całego kraju. Polskie Centrum do Spraw Sztucznej Inteligencji powstało w Katowicach. Jednostka nazywa się Centrum Kompetencyjne AI Sieci Badawczej Łukasiewicz i została otwarta dziś. Ma wspierać rozwój i wdrażanie rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji. O szansach i możliwościach nowego miejsca Grzegorz Kozioł.
4: Centrum ma być miejscem, w którym samorządy i przedsiębiorcy będą mogli rozwijać projekty wspólnie z naukowcami. Jak informuje dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI, dr Jan Kozak, obecnie realizowanych jest tutaj około 20 projektów związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.
5: Pierwszy przykład to jest tworzenie automatycznego tłumacza z języka polskiego na polski język migowy i odwrotnie, z polskiego języka migowego na język polski.
4: Kolejny przykład to system wspomagający dokumentację medyczną w szpitalach.
5: W przyszłym miesiącu, w czerwcu, mamy już wejście z testowaniem naszego systemu dla Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich, ale ten system będzie dla wszystkich szpitali, które będą chciały z niego korzystać w ramach współpracy z nami.
4: W strukturach ma powstać także Centrum Badań nad Społecznymi i Etycznymi Konsekwencjami Sztucznej Inteligencji. A to już praca dla socjologów, pedagogów i prawników.
1: Awaria na warszawskiej podmiejskiej linii średnicowej spowodowała utrudnienia w ruchu pociągów. Problemy występują w rejonie stacji Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia. W związku z czym ZTM i Koleje Mazowieckie honorują wzajemnie bilety. Wybrane pociągi Kolei Mazowieckich i Szybkiej Kolei Miejskiej mogą być odwołane na odcinku Warszawa Wschodnia, Warszawa Zachodnia lub skierowane przez stację Warszawa Centralna z pominięciem przystanków Warszawa Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota. To jeszcze nie pandemia, ale już epidemia eboli, dlatego polskie MSZ odradza podróży do całego regionu na pograniczu Demokratycznej Republiki Konga, Ugandy i Sudanu Południowego. Ognisko zakażeń ebolą pojawiło się w Demokratycznej Republice Konga i Ugandzie. Światowa Organizacja Zdrowia oceniła, że ryzyko dla zdrowia publicznego jest wysokie na poziomie lokalnym, ale na poziomie globalnym na szczęście jest niskie. Mimo bardzo wiosennej, a wręcz miejscami letniej pogody w górach, wciąż jest zimowo, ostrzegają taternicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu topi się. W ostatnich dniach spadło w Tatrach 40 cm śniegu, dlatego wybierając się w wyższe partie gór nie można zapomnieć o specjalistycznym sprzęcie, przypomina Tomasz Zając z TPN-u.
6: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
1: Turyści powinni też uważać na wiosenne burze, które są możliwe w najbliższych dniach.
6: Także musimy tak zaplanować naszą wycieczkę, żeby podczas burzy być w bezpiecznym miejscu. Co to oznacza? No, że musimy być w domu albo po prostu w schronisku.
1: Do porażenia piorunem grupy turystów na Giewoncie doszło zaledwie kilka dni temu.
7: Od 21 stopni w Sanoku krośnie i jaśle do 20.

0: Obniżki 3 zł.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama. To druga zmiana w Trendy Radio. Środek tygodnia, jesteśmy po 15:00, bliżej niż dalej do weekendu. I kolejne dni w naszym regionie mają być ciepłe i słoneczne. Słońca blask, muzyczny słońca blask, już teraz Mirage i Oko na 101,9 oraz 95,2 FM.

0: Informator.
1: 22 i 23 maja w Generatorze Nauki GEN i Muzeum Regionalnym w Jaśle odbędzie się majówka z funduszami europejskimi. Program wydarzenia obejmuje m.in. turniej wiedzy o Europie i Unii Europejskiej, konkurs plastyczny, warsztaty i pokazy popularno-naukowe, warsztaty rękodzieła artystycznego i wiele innych atrakcji. Udział w wydarzeniu funduszowy Maj w Jaśle Europa blisko mieszkańców jest bezpłatny. Już 31 maja Park Zdrojowy w Rymanowie Zdroju zmieni się w prawdziwe Królestwo Najmłodszych. Wydarzenie pod hasłem Dzień Dziecka w podkarpackiej stolicy dzieci rozpocznie się o godzinie 13. Dla fanów motoryzacji przygotowano jazdę samochodem rajdowym oraz pokazy motocykli. Ponadto piana party, pokazy służb mundurowych, dmuchany plac zabaw, mini zoo, wielka kolorowanka plenerowa, malowanie twarzy. Na uczestników czekać będzie również bogata strefa gastronomiczna z grillem, lodami, watą cukrową i darmowymi napojami. Szczegóły znajdują się na plakacie dostępnym na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
0: Trendy Informator. Reklama.
2: Szukasz szkoły, która rozwinie Twoje zainteresowania i zapewni Ci solidny zawód? Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jana Pawła II w Brzostku zaprasza. Kształcimy na kierunkach technik weterynarii i technik architektury krajobrazu z aranżacją wnętrz. Ponadto kształcimy w technikach na kierunkach mechanizacja rolnictwa i agrotroniki, żywienie i usługi gastronomiczne oraz w szkołach branżowych pierwszego stopnia kierunki mechanik oraz kucharz. Oferujemy m.in. darmowe kursy prawa jazdy kategorii B, praktyki zagraniczne oraz doskonale wyposażone pracownie. Szczegółów szukaj na zsbrzostek.pl.
3: Wielka majówka, sezon na lokalne. 23 i 24 maja spotkajmy się na Tarnowskim Rynku. Wypróbuj genialne lokalne, pokazy kulinarne, grillowanie regionalnych pyszności wraz z degustacjami, kiermasz lokalnych produktów, rękodzieła, występy artystyczne, a na deser konkurs Zero Waste z cennymi nagrodami. Sezon na lokalne, w sobotę od 10, w niedzielę od 10.30. Projekt Idea Tarnów dofinansowany przez fundusze szwajcarskie. Do zobaczenia na majówce! Reklam.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wyjeżdżamy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Jasło. Korki robią się na ulicy Lwowskiej, a także na ulicy Piłsudskiego. Wolniej ulicami Szajnochy, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki oraz ulicy 3 Maja. Gorlice zwalniają głównie na ulicach Parkowej, Pieckiej w stronę Jasła, a także na ulicach Legionów, Kościuszki i Mickiewicza. W Krośnie musimy uważać na ulicach Podkarpackiej, Bieszczadzkiej, a także Korczyńskiej, Niepodległości i ulicy Legionów. Sanok zwalnia wokół ronda Beksińskiego, a także na ulicy Królowej Bony, troszkę wolniej ulicą Przemyską.
0: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Budowa nowoczesnego bloku mieszkalnego przy ulicy Krasińskiego w Jaśle wchodzi w ostateczną fazę, a pierwsi lokatorzy wprowadzą się do niego już w drugiej połowie bieżącego roku. Inwestycja realizowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, administrator budynków komunalnych w Jaśle, stanowi kluczowy element strategii rozwoju lokalnego rynku nieruchomości. Ma ono bezpośrednio odpowiedzieć na problem braku dostępnych cenowo lokali oraz zatrzymać młodych mieszkańców przed wyjazdem z miasta, mówi Adam Kostrzump, burmistrz Jasła.
2: Ten blok już się kończy budować. Trwało ostatnio nabór wniosków na przyszłych mieszkańców. To jest bardzo duży krok w kierunku próby rozwiązania albo skrócenia długiej listy, która w dwóch instytucjach się znajduje, czyli w Urzędzie Miasta i w naszej spółce miejskiej w TBS-ie, czyli osób oczekujących na przyznanie mieszkania komunalnego. Tych oczekujących jest dużo i chętnych jest dużo, więc ten blok akurat rozwiąże w pewnej części problem.
1: Całkowity koszt przedsięwzięcia przekracza 19 milionów złotych. Realizacja projektu była możliwa dzięki ogromnemu wsparciu zewnętrznemu, gdzie 15,5 miliona złotych to bezzwrotne dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego. Zakończono przebudowę oświetlenia ulicznego w Piotrówce. W ramach inwestycji na drodze prowadzącej w kierunku Łup na Opace zamontowanych zostało 6 nowych punktów oświetleniowych. Zakres prac obejmował wykonanie niezbędnego okablowania, montaż nowoczesnych opraw oświetleniowych oraz uruchomienie całego systemu. Koszt zadania opiewa na ponad 70 tysięcy złotych. Trwa rekrutacja do programu usług opiekuńczych Opieka Popołudniowa, realizowanego na terenie Dębicy. Inicjatywa została przygotowana z myślą o osobach potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu oraz mieszkańcach wymagających dodatkowego wsparcia opiekuńczego. Usługi świadczone są codziennie w godzinach od 15 do 21. Zgłoszenia do programu przyjmuje Centrum Usług Społecznych Miasta Dębicy przy ulicy Akademickiej 12. W związku z organizacją wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka oraz uroczystością poświęcenia nowego obiektu strażnicy, które odbędą się jutro w Brzozowie, Urząd Miejski w Brzozowie informuje o czasowych utrudnieniach w parkowaniu na terenie miasta. W godzinach od 7 do 12.30 wyłączone z użytkowania zostaną parkingi przy ulicy Rynek wraz z parkingiem przy ratuszu Górna Pierzeja, ulicy Słowackiego przy Bazylice, cały parking z drogą dojazdową, plac Grunwaldzki, część terenu dla dwóch autokarów. W związku z planowanymi uroczystościami oraz zwiększonym ruchem służb i uczestników wydarzenia organizatorzy proszą mieszkańców o wcześniejsze przeparkowanie pojazdów oraz niepozostawianie samochodów na wspomnianych parkingach w godzinach trwania uroczystości.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Muzeum Historyczne w Sanoku zaprasza na spotkanie autorskie i promocję publikacji 1915 od przełamania Gorlickiego po Lwów. Szkice z działania wojennych Wielkiej Wojny. Spojrzenie po 110 latach. Wydarzenie odbędzie się jutro o godzinie 17 w sali gobelinowej Sanockiego Zamku. Gościem wydarzenia będzie doktor habilitowany Andrzej Olejko, który wygłosi wykład wokół książki oraz przybliży wydarzenia kampanii 1915 roku od przełamania Gorlickiego po walki o Lwów. Spotkanie będzie okazją do rozmowy o historii frontu wschodniego, znaczeniu działań wojennych dla regionu oraz współczesnym spojrzeniu na wydarzenia sprzed 110 lat.
4: Reklama. Sąsiedzie, mamy coś wyjątkowego. Szparagi z lokalnego gospodarstwa w Brzostku są teraz w MPM w promocji tylko do środy. 5 zł za pęczek, 250 gramów. Tak, świeże szparagi prosto od rolnika kupisz teraz w MPM za 5 zł. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 9 zł.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Halo, Gorlice! Kto idzie na potańcówkę? Już w najbliższą sobotę spotykamy się na festiwalu sąsiedzkich potańcówek Delikatesy Centrum. Będzie muzyka, taniec, masa dobrej energii i atrakcje dla dzieci. To idealna okazja, żeby wyjść z domu, spotkać się ze znajomymi i pobawić jak dawniej. Razem na luzie po sąsiedzku. Gorlice, Park Miejski przy Parkowej. Zapraszamy 23 maja od 18.
8: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
9: Szukasz mieszkania w Jaśle? Nie kupuj, póki nie sprawdzisz zielonego zakątka. Przy ulicy Grunwaldzkiej budujemy nowoczesne osiedle. Mieszkania jedno- i dwulokalowe w zabudowie szeregowej oraz kameralny budynek wielorodzinny. Wybierz parter z prywatnym ogródkiem lub piętro z balkonem. Rezerwacja to tylko 1% wartości. Odbierz klucze do swojej przyszłości. Odwiedź nasze biuro w Jaśle przy Rynku 17 lub wejdź na zielonyzakatekjaslo.pl.
0: Reklama.

Ostatnie kilka dni to wzrosty cen paliw, ale mam dobrą wiadomość, od jutra będzie delikatnie taniej, bo właśnie ogłoszono ceny na czwartek i litr benzyny ma kosztować nie więcej niż 6,50, natomiast diesla 6,97. Spadnie poniżej tych 7 zł, od jutra trochę oddechu, ale to wiadomo. Dystrybutor nadal jest ścianą płaczu. My wracamy do grania. Zostańcie na najlepszej fali w regionie.

Trendy Radio. Reklama. Szukasz stabilnej pracy w branży, która zawsze ma moc? Firma Elmatus z Kołaczyc, lider w budowie i modernizacji sieci elektroenergetycznych, zatrudni doświadczonych elektromonterów linii napowietrznych i kablowych oraz inżynierów elektryków. Oferujemy bardzo dobre zarobki, umowę o pracę na czas nieokreślony i pewne zatrudnienie w dynamicznym zespole. Postaw na fachowość i rozwój. Zadzwoń już teraz pod numer 502 452 238. Powtarzam, 502 452 238. Elmatus. Z nami mierzysz wysoko.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: UK Charts w Trendy Radio i przenosimy się w końcówkę lat 90. Konkretnie to do 20 maja 1999 roku. Wtedy na szczycie irlandzki boys band Boyzone. No boys bandy naprawdę miały swoją złotą erę pod koniec 90. Między innymi za sprawą takich hitów You Needed Me na 101.9 oraz 95.2 FM.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Związkowcy na ulicach centrum Warszawy z antyunijnymi hasłami. Prezes telewizji Republika w prokuraturze w sprawie Zbigniewa Ziobry. Rozpoczyna się seria wielkich finałów piłkarskich turniejów. Agnieszka Trojanowska-Bis. Tysiące związkowców protestuje na ulicach Warszawy przeciwko unijnej polityce energetycznej. To działacze Solidarności, którzy domagają się zablokowania przez polski rząd europejskiego handlu emisjami. Jak twierdzą, nowy akt ETS, który ma wejść w życie w 2027 roku, obciąży finansowo gospodarstwa domowe. Protestujący, z którymi rozmawiał Ben O'Connor, oskarżają rząd o brak działania wobec unijnych regulacji.
2: Sprawiło, że aż z Przemyśla postanowiła pani tutaj przyjechać.
3: Nasz rząd nie robi też nic, aby poprawić naszą sytuację Zielonego Ładu.
4: Na przykład Polacy, większe mamy rachunki i tak dalej. Przecież sam płacę bardzo dużo rachunki za prąd, jak płacowa te ETS, nie?
1: Demonstracja doszła już przed Sejm, gdzie planowane są przemówienia przedstawicieli związków zawodowych. Dwie miejscowości w powiecie dzierżoniowskim bez wody pitnej. To województwo dolnośląskie. Chodzi o Nową Wieś Niemczańską i Przerzeczyn-Zdrój. Wykryto tam bakterie coli, jak informuje Sanepid. Woda nie nadaje się do spożycia i użytku domowego. Mieszkańcy otrzymali również alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w tej sprawie. Tomasz Sakiewicz złożył zeznania w prokuraturze. Prezes telewizji Republika został przesłuchany w charakterze świadka w sprawie ewentualnego utrudniania poszukiwań Zbigniewa Ziobry. Były minister sprawiedliwości, który przebywa obecnie w USA, miał zostać komentatorem tej telewizji. Sakiewicz nie odpowiedział na większość pytań, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Przesłuchania doszło w ramach śledztwa dotyczącego nieprawidłowości Funduszu Sprawiedliwości w wątku związanym z utrudnianiem postępowania w celu umożliwienia podejrzanemu uniknięcia odpowiedzialności karnej, w tym przede wszystkim poprzez pomoc wycieczce.
1: Według informacji prokuratury Ziobro opuścił Europę 9 maja i wyleciał do Stanów Zjednoczonych z Mediolanu. Śledczy twierdzą, że posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Były minister sprawiedliwości jest oskarżony o nieprawidłowości w zarządzaniu Funduszem Sprawiedliwości. Między innymi o bezpieczeństwie i węgierskich staraniach o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu rozmawiali dziś w Warszawie prezydent Polski i nowy premier Węgier. Od wczoraj trwa pierwsza zagraniczna wizyta Petera Madziara, na którą wybrał właśnie Polskę. Kolejnym punktem jego wizyty jest Gdańsk, gdzie wraz z premierem Tuskiem przejdą od Złotej Bramy do domu Obhagena. Planowane jest także spotkanie szefów obu rządów z byłym prezydentem Lechem Wałęsą. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski, Mati Kasz. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli Mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał szóste trofeum, a Mati Kasz może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu.
1: Finał Ligi Europy o 21 w Stambule.
7: W nocy ze środy na czwartek termometry na Podkarpaciu i w Małopolsce pokażą średnio 9 stopni nad zerem. Jutro w trakcie dnia od 22 w Sanoku i Krośnie do 24 w Dębicy i Tarnowie bez deszczu i bez deszczu będzie już do końca tego tygodnia. Słoneczny i bardzo ciepły zapowiada nam się weekend, a w przyszłym tygodniu to nawet 30 na termometrach zobaczymy.
8: Reklama. Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1 zł 50 za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.

0: produktów w niższych cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk.

Ja pozdrawiam Waldemara. Proszę bardzo, z Gwieździedzy gorąco i serdeczne pozdrowienia przesyła Anka z Jasła i bardzo prosi o zagranie przeboju, który pojawił się na naszej antenie. A my pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami dzisiaj. No właśnie, i szykują kawałki do zagrania. A oczywiście gramy najfajniejsze i największe hity. 13 minut po godzinie 17. Z tej strony prywatka z Trendy Radiem i gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam Ewę, Monikę i Justynę. Bartek z Sanoka pozdrawia gorąco.

0: Reklama. Sąsiedzie, pęczek rzodkiewki prosto od Mirka z Małopolski jest teraz w MPM w super cenie. Tylko do środy 1 zł 50 za pęczek. Tak, chrupiąca rzodkiewka do kanapek i sałatek w MPM. Teraz 1,50 zł za pęczek tylko do środy. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 3 zł.
1: Masz aplikację Moja Mrówka? Jeśli jeszcze nie, czas to zmienić. W PSB Mrówka Jasło i PSB Mrówka Pilzno każdy czwartek to start nowej, wyjątkowej oferty. Co tydzień nowe, wybrane produkty kupisz taniej właśnie z aplikacją Moja Mrówka. Od czwartku do soboty czekają na Ciebie obniżone ceny na artykuły do domu, ogrodu, remontu i budowy. Co tydzień coś innego, co tydzień nowe okazje i jeszcze więcej oszczędności. Wystarczy pobrać aplikację Moja Mrówka i korzystać z promocji przygotowanych specjalnie dla Ciebie. Nie przegap najlepszych ofert tygodnia. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 i PSB Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Tu zakupy naprawdę się opłacają.
0: Reklama.
2: Granie na żądanie.
3: Wyślij SMS pod numer 7148.
2: O treści trendy, kropka i treść pozdrowień.
3: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
2: po 17.

Tak, you're still the one na antenie Trend Radia, 25 minut po godzinie 17 i granie na żądanie trwa. No i oczywiście też dedykacja muzyczna kolejna pojawia się w zestawieniu. Pozdrawiam moją kochaną dziewczynę Anastazję, życzę jej wszystkiego, naj. Pozdrowienia przesyła Robert. No i oczywiście zamawia kolejny przebój. Nara.

Przebój za przebojem, hit za hitem i gorące hity grane specjalnie dla was. Gorąca kolejna dedykacja dla Marzenki z okazji urodzin. Pozdrowienia przesyła Romek. No i oczywiście dedykacja, no bardzo proszę o zagranie fajnego przeboju. Może być Carla Fernandez albo ten numer, Last Night.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: W Sanoku powstała Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych. Inicjatorem powołania nowej struktury jest Stowarzyszenie Pro Artis. Głównym celem federacji jest integracja sektora NGO, wymiana doświadczeń oraz realizacja wspólnych projektów w regionie. Związek ma reprezentować interesy organizacji społecznych przed instytucjami publicznymi, wzmacniać ich potencjał i budować trwałą sieć współpracy. Nowo powstała platforma ma stać się przestrzenią dialogu i realnego wsparcia dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Podkarpaciu, mówi Łukasz Kot, prezes Fundacji Pro Artis.
2: Celem Podkarpackiej Federacji Organizacji Pozarządowych jest wzmocnienie działalności podmiotów tak zwanego trzeciego sektora, czyli różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, kół gospodyń wiejskich, ochotniczych straży pożarnych, wszystkich podmiotów, które zaliczamy do tak zwanych NGO-sów. A to wzmocnienie i głos jeszcze mocniejszy właśnie ma zapewnić nam utworzony ostatnio nowy podmiot, czyli właśnie Podkarpacka Federacja Organizacji Pozarządowych.
1: A czego oczekują od federacji jej członkowie?
3: Do federacji przyłączamy się z ogromną radością i dziękujemy za zaproszenie. I wydaje nam się, że możemy tutaj wnieść właśnie to nasze doświadczenie dwudziestokilkuletnie z działalności właśnie w obszarze pomocowej dzieciom, młodzieży z mniejszymi szansami. Ten potencjał artystyczny, który jest w naszej młodzieży i też właśnie na tej przestrzeni międzynarodowej, wsparcie właśnie w rozwoju wolontariatu oraz też wsparcie w rozwoju potencjału organizacji. Liczymy na wymianę doświadczeń.
4: Do federacji chciałem wnieść swoje doświadczenie w prowadzeniu organizacji pozarządowej oraz chciałem liczyć na to, że inni też podzielą się ze mną swoimi doświadczeniami oraz wskazówkami, jak prowadzić fundację efektywnie, żeby służyła dobru nas wszystkich.
5: Przystąpiłam do Podkarpackiej Federacji, ponieważ miałam okazję śledzić działania Pro Artis, czyli stowarzyszenia, które tego trudu się podjęło. I mam nadzieję, że chociaż niewielką cząsteczkę będziemy mogli dołączyć, korzystając przy okazji też sami z tego.
1: Federacja obecnie zrzesza 14 podmiotów. Gmina Jedlicze podpisała umowę na wykonanie nowego oświetlenia ulicznego na odcinku drogi krajowej nr 28, przebiegającym przez miejscowość Potok. Nowa linia oświetleniowa zostanie poprowadzona aż do drogi powiatowej prowadzącej w kierunku centrum Jedlicza w kierunku ulicy Brzozowej. Wartość podpisanej umowy opiewa na ponad 315 tysięcy złotych.
6: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: We wtorek, 2 czerwca, w Centrum Wiedzy o Tarnowie i Regionie Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Krakowskiej posłuchać będzie można wykładu Anny Kwoki-Lachcik DNA w genealogii, początek o godzinie 17. Podczas spotkania uczestnicy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób nowoczesne metody genetyczne wspierają poszukiwania przodków, pomagają w budowaniu drzew genealogicznych oraz odkrywaniu nieznanych wcześniej powiązań rodzinnych. Anna Kwoka-Lachcik to genealożka, twórczyni projektu Dom Prawdy, specjalizująca się w tworzeniu drzew genealogicznych i odkrywaniu tożsamości biologicznej poprzez testy DNA. Jest również współzałożycielką Fundacji Dziedzictwo Genetyczne. Oficjalnie odebrano zmodernizowany 400-metrowy odcinek drogi gminnej relacji z Kołyszyn-Lisów. Ponadto po lewej stronie wybudowano chodnik, pas ruchu został dostosowany do nowoczesnych parametrów na całym odcinku sąsiadującym z chodnikiem. Przydrożne rowy zabudowano trwałymi rurami kanalizacji, co rozwiąże problem podtopień. Całkowita wartość zadania opiewa na kwotę 550 tysięcy złotych. Regionalne Centrum Kultur Pogranicza zaprasza do udziału w inicjatywie Materiał Wspólny Krosno – Miasto Historii Zapisanych w Ubraniach, która odbędzie się w dniach 5-7 czerwca. To kolejne z 7 wydarzeń realizowanych w ramach Open Callu Kierunek Inicjatywa 2026. Autorka projektu, projektantka i edukatorka Justyna June Laizis zaprosi uczestników do wspólnego procesu twórczego opartego na pracy z materiałami odzyskanymi, lokalnych historiach i idei nadawania rzeczom nowych znaczeń. Podczas warsztatów stare ubrania i tekstylia staną się punktem wyjścia do tworzenia autorskich form i upcyklingu sylwetek, a sam proces przestrzenią spotkania, wymiany doświadczeń i międzypokoleniowej współpracy. Finałem działań będzie kameralny pokaz performatywny, podczas którego uczestnicy zaprezentują efekty swojej pracy oraz historie zapisane w materiałach i ich transformacji.
0: Reklama. Wiosna w Krośnie to idealny czas na rower. Vivo zaprasza na wielką majową akcję. Marzysz o nowym jednośladzie? Zrób zakupy do 23 maja. Wypełnij kupon i graj o stylowy rower górski. A jeśli masz już swój rower, wpadnij do nas w sobotę 16 maja podczas akcji Pimp Your Bike zupełnie za darmo. Odmienimy jego wygląd. Kolorowe dodatki sprawią, że twój sprzęt będzie jedyny w swoim rodzaju. Vivo Krosno. Ruszaj z nami w drogę po nowy rower. Szczegóły vivo-krosno.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj, spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu, opakowanie 25 kg firmy Kleip, jedyne 21,29 zł oraz proszek do prania mega paka 9,2 kg, jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj, zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową, spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
10: Przygotuj ogród z Prix Comarché. Sprawdź naszą nową gazetkę i odkryj wyjątkowe oferty. Tylko do 30 maja polecamy. Ogrodowa sofa modułowa ze skrzynią za 999 oraz kosiarka spalinowa z napędem Go On tylko 879. Sprawdź na prixcomarché.pl. Prix Comarché. Nasze ceny rządzą.
11: Zaprasza Prix Comarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Prix Comarché Dębica w Galerii Raj.
0: Reklama.
12: Granie na żądanie.
13: Wyślij SMS pod numer 7148.
12: Otreścij trendy, kropka i treść pozdrowień.
13: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku
12: po 17.

0: Maroon 5 na antenie Trendy Radia, Nobody's Love. Dokładnie tak
1: no
0: zagraliśmy
1: często
0: teraz.
1: Często gramy ogólnie takie miłosne utwory. Wydaje mi się, że Maroon 5 można zaliczyć do takich zespołów.
0: No cóż, spoglądamy na naszą trendy listę, która na odcinek wczorajszy, tak? Tak.
1: No pewnie.
0: No oczywiście spore zmiany, bo jeden kawałek
1: oj,
0: wypadł.
1: Bardzo duże. No niestety Jazzy on a Wave, ale Jazzy
0: szkoda.
1: Nie
0: numer
1: bawę.
0: Mi się tak
1: powróci.
0: Podobał od samego początku.
1: No wiesz Marcin, bo jest ultra imprezowy. Wydaje mi
0: najwyższa,
1: się, że to dlatego.
0: Najwyższa lokata tego numeru?
1: No numer jeden.
0: Oczywiście, że tak.
1: Tak jest i to nie jeden raz. Jeżeli chodzi o propozycję, Marisa i Oddycha i Marisę możemy wszyscy kojarzyć, szczególnie z tego, że jest świetną tekściarką, pisze chociażby teksty Dodzie oraz Miłoszowi, przeróżnym artystom. Niedawno sama wystąpiła w programie muzycznym. No i całkiem dobrze jej poszło, chociaż wydaje mi się, że nadal jest mega niedoceniana. Jeżeli chodzi o propozycję drugą, Blair Moore i Samira z hitem Sorry, tak, stworzyli nam letniaczek, no i cieszę się, że właśnie w tym czasie.
0: Już tak dostrzegasz takich letniaczków nieco
1: no
0: więcej.
1: Już coraz więcej.
0: Jest widoczne,
1: tak.
0: No właśnie.
1: Ale tęsknimy nadal. Jeżeli chodzi o miejsce piąte, Bebe Rexha i New Religion, tak, tym razem ze siódemy, na czwartym Baby Close One in a Lifetime z piąteczki, na trzecim Kasia Linz, dzisiaj w trzylokatowym awansie, na drugim Multi Talk in the Morning z miejsca trzeciego, ale nadal numerem jeden jest Cleo i Kolory Lata. No zbliżamy się już do tych cieplejszych dni, szczególnie teledysk jest mega ciepły, nie wiem Marcin, czy widziałeś?
0: No widziałem,
1: fajny,
0: oczywiście,
1: nie?
0: Że tak.
1: Cleo
0: fajny.
1: Ma super pomysły, jeżeli
0: Cleo
1: chodzi o
0: Cleo ma fajne pomysły, ale też no, był taki zimowy, z takim ekstra sportowym samochodem, to było 3 lata temu bodajże, prawda?
1: Nie pamiętam, to ty się znasz na samochodach.
0: No właśnie. Tak, marki nie będę podawał, żeby kryptoreklamy nie robić.
1: Moi drodzy, w Besku w niedzielę będziecie mogli przyjechać na zlot zabytkowych samochodów, także na pewno wam się bardzo spodoba coroczna impreza cykliczna.
0: Coroczna i cykliczna, oczywiście.
1: Tak jest,
0: tak.
1: Także warto być w Besku przez weekend.
0: Mi się traktory podobają, słuchaj.
1: No będą,
0: Beska.
1: A wiesz jakie tam są traktory,
0: no właśnie,
1: Marcin.
0: Wyjątkowe i takie...
1: Bardzo.
0: No co tu dużo mówić.
1: I można porozmawiać z osobami, które interesują się oczywiście tym na co dzień. Także zapraszamy.
0: Zapraszamy gorąco, a teraz David Hasselhoff i kawałek
1: Caroline.
0: Lubisz? Bardzo. Tak, zagramy teraz. Dziękuję za podsumowanie.
1: No pewnie, proszę. Ja lecę podliczyć jeszcze głosy. Trzymajcie się, do później.
0: A 19:20 słyszycie się, tak?
1: Tak jest, zostańcie.

Kolejna gorąca i serdeczna dedykacja. Pozdrawiam moją dziewczynę Milenkę. Pozdrowienia przesyła Edziu. No i oczywiście chciał i dedykuję numer, który pojawia się specjalnie od grupy Labusz. Znany oczywiście przebój In Your Life. To gorąca i serdeczna dedykacja od Marty, a gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Bogdan.

Za 3 minuty najświeższe doniesienia Kraj, Świat, gorąco i serdecznie zapraszam, ale wcześniej oczywiście pojawiają się na antenie Trendy Radia takie przeboje, które oczywiście nie sposób nie zaprezentować. Fensy, proszę bardzo. W 1986 roku powstał ten przebój. Bolero, tak, na antenie Trendy Radia gramy my, czyli Trendy Radio. A teraz kolejna serdeczna i ciepła dedykacja dla Marzenki. Pozdrowienia gorące i serdeczne od, no właśnie, Łukasza, który napisał tego SMS-a z Jaszczkwi. Pozdrawia ciepło. We'll be right back.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Kilkadziesiąt tysięcy osób na proteście Solidarności w Warszawie. Polska nie musi opodatkowywać aut spalinowych. Jest zmiana w KPO. Tymczasowy areszt dla podejrzanych o szpiegowanie dla Rosji. Miriam Lipińska. Razem dla Polski i Polaków. Pod tym hasłem ulicami Warszawy przeszła manifestacja związkowców z Solidarności. Protestujący sprzeciwiali się m.in. Zielonemu Ładowi, domagając się referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej.
2: Przeciwko Zielonemu Ładowi, przeciwko Mercosurowi i przeciwko całej polityce Unii Europejskiej, jaka teraz ma miejsce. Bo podsumując to wszystko jednym zdaniem, nasza przyszłość jest taka, że prowadzi do zagłady polskiego rolnictwa.
3: Dotyczy to wszystkich nas jako całego społeczeństwa. To są dodatkowe koszty i węgiel jako paliwem zdecydowanie lepszy.
4: Płacimy, właśnie stąd biorą się te rachunki, więcej za prąd. Większe mamy rachunki i tak dalej. Przecież sam płacę bardzo dużo rachunki za prąd, jak płacowa te ETS, nie? My Polacy za to płacimy wszystko, to nie jest za darmo.
1: Szef Solidarności Piotr Duda zaznaczył, że manifestacja ma też wesprzeć prezydenta Karola Nawrockiego, który złożył do Senatu wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Zmianę wynegocjował z Komisją polski rząd. Dzięki niej będzie mógł wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie trzech mężczyzn. Jak ujawniła prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
5: Podejrzani należeli do prorosyjskiej, nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
1: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Zmieniamy temat. Mimo ocieplenia i poprawy pogody w górach wciąż mamy zimę, ostrzegają Taternicy. Nadal jest też ryzyko schodzenia lawin. W ostatnich dniach w górach spadło 40 centymetrów śniegu. Dlatego wybierając się w wyższe partie Tatr nie można zapominać o specjalistycznym sprzęcie, mówi Tomasz Zając z TPN-u.
6: ABC lawinowe jak najbardziej. Cały czas, jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
1: Turyści powinni też uważać na wiosenne burze. Na dobre rozpędza się sezon nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
7: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł.
1: Jest też coraz więcej polskich truskawek. Na razie w hurcie po 20-25 zł za kilogram. Ale jak dodawał ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się wysyp truskawek i niższe ceny.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Maja Chwalińska wygrała z francuską Carole Monet 6-0-6-1 i awansowała do ostatniej, trzeciej rundy kwalifikacji do wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Mecz trwał tylko godzinę i 6 minut. O udział w turnieju głównym w Paryżu Chwalińska zagra z Holenderką Suzanne Lamens, która pokonała Rumunkę Irinę Camelię Begu. Pewne występy w zasadniczej części paryskich zmagań są Iga Świątek, Magdalena Fręch i Magda Linet. Wśród mężczyzn zagrają z kolei Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Losowanie turnieju głównego jutro o godzinie 14. Radni Zabrza podczas dzisiejszej nadzwyczajnej sesji jednogłośnie poparli projekt sprzedaży należącego do samorządu pakietu 86% akcji piłkarskiego Górnika. Klub kupi za niecałe 4 miliony firmę jego zawodnika Lukasa Podolskiego, czyli mistrza świata z 2014 roku. Górnik w tym roku z Podolskim w składzie wywalczył Puchar Polski po raz pierwszy od ponad pół wieku.

0: końcu uznać wyższość swojego ucznia. Gratulacje dla Arsenalu, dla Mikela, dla całego sztabu, dla kibiców za ten tytuł zasłużony. Niewykluczone, że w weekend Guardiola po raz ostatni poprowadzi City jako trener. Z kolei Arsenal za bardzo nie może jeszcze świętować. 30 maja czeka go bowiem finał Ligi Mistrzów, w którym zagra z Paris Saint-Germain.
1: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.

0: Ciepło, ciepło i coraz cieplej robi się, moi drodzy, i będzie coraz cieplej, bo w zasadzie już tej nocy nie tak chłodno, 8 kresek i prawie bezchmurne niebo będzie nam towarzyszyć, 10 w porywach do 25 km na godzinę to wiatry, natomiast ciśnienie 1022 hektopaskale. Jeszcze spoglądamy na sytuację biometeorologiczną, a ta z kolei korzystna tej nocy. Jutro, mimo iż dzień deszczowy, to ciepły nawet bardzo, 21 stopni zobaczymy na termometrach, wiatr 18 w porywach do 40, a sytuacja biometeo niekorzystna. W piątek 20 kresek i zachmurzenie małe, to oznacza, że dużo słońca, słuchajcie, w piątek, a w sobotę 22 stopnie i lekko pod chmurką.
1: Reklama. Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega cenę. Najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Mega Paka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Już 14 maja rozpoczyna się nowa gazetka promocyjna w marketach PSB Mrówka w Jaśle i Pilźnie. A w niej między innymi grill gazowy czteropalnikowy, tylko 799 zł. Kosa spalinowa Hortz, już od 359 zł. Z aplikacją Moja Mrówka. Do ogrodu czekają kosiarki, węże, doniczki, zraszacze i meble ogrodowe. Huśtawka z moskitierą Ines za 999 zł. A zestaw dwóch leżaków ze stolikiem tylko 399 zł. Remontujesz? W gazetce farby, elektronarzędzia i myjka ciśnieniowa już od 599 zł. Wiertarko-wkrętarka z zestawem 117 elementów, tylko 169 zł. Rób zakupy i odbierz darmową maskotkę Mrówkę. Szczegóły w aplikacji Moja Mrówka. PSB Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. PSB Mrówka Pilsno, ulica Witosa 2A. Promocja trwa od 14 do 23 maja. Zapraszamy.
4: Reklama. A teraz...

Tak rozpoczęliśmy kolejną godzinę hitów. Justyna Lubas i Baciary, połówki dwie. No bo połówki dwie, w zasadzie Marek i Patrycja mają jedną i drugą połówkę serca w zasadzie. Serce, słuchajcie, jest ze srebra, no i on ma jedną połówkę, ona drugą połówkę, no fajna praktyka. Można powiedzieć, że w sumie mają jedno serce i się to wszystko sprowadza do miłości, tak, którą oczywiście wyrażają przez ten wyjątkowy wisiorek. No właśnie, razem tworzy jedność, a jak są gdzie indziej, no to mają dwie połówki. Fajna sprawa. Dazzy Superhero pojawia się teraz na antenie Trend Radia. To propozycja od Marcina Rogali dla wszystkich, słuchajcie, którzy kochają muzykę eurodance'ową. No to Marcinek, lecimy z twoim wielkim przebojem.

Robert wraca teraz z Gorlic, konkretnie z Grybowa. No i oczywiście, oj, zachwyca się, moi drodzy, tym wyjątkowym przebojem Dazzy Superhero. Wracają wspomnienia. Czy możecie zagrać też wyjątkowy przebój? Pewnie Marcin też ma go na myśli. Być może. Lady Violet ma pojawić się na naszej antenie. Kawałek to Inside to Outside. Choć oni rozpoczęli swoją karierę w 98 roku, to jednak w 99 tym hitem przebili się na listy przebojów. Takie hity gramy, takie wyjątkowe przeboje od Trendy Radia dla wszystkich, którzy kochają dobrą muzykę. A dobra muzyka, no to oczywiście też wasze SMS-y, wasze pozdrowienia i wasze propozycje, które pojawiają się na naszej antenie. A teraz kawałek dosyć znany z naszej anteny. Halo, halo, tu Londyn!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Powiat sanocki pozyskał środki z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wsparcie funkcjonowania oddziału o profilu mundurowym w 4. Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku, który rozpoczął działalność w roku szkolnym 2025/2026. Przyznana dotacja celowa zostanie przeznaczona na zakup specjalistycznego wyposażenia służącego do realizacji programu szkolenia oraz na zakup pełnego umundurowania dla uczniów klas pierwszych oddziału o profilu mundurowym. Łączna wysokość przyznanej dotacji wynosi ponad 91 tysięcy złotych. Gmina Sękowa przedłużyła nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego w budynkach, które zostaną wybudowane w ramach inwestycji realizowanej przez społeczną inicjatywę mieszkaniową KZN SIM Tarnów. W ramach współpracy powstanie 40 lokali mieszkalnych zlokalizowanych w 10 budynkach wielorodzinnych, przeznaczonych na wynajem z możliwością dojścia do własności. Nabór wniosków potrwa do 19 czerwca. Mieszkania, które powstaną w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej, to lokale z umiarkowanym czynszem w standardzie pod klucz, w pełni wykończone i gotowe do zamieszkania. Dostępne będą mieszkania trzypokojowe o powierzchni od 50 m kwadratowych do 63 m kwadratowych. Już w weekend 23 i 24 maja Bezko stanie się stolicą zabytkowej motoryzacji. Odbędzie się tam 8. zlot pojazdów zabytkowych i silników spalinowych pod hasłem Bieszczadzka Brama. Organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji zarówno dla właścicieli klasyków, jak i dla całych rodzin. Wydarzenie wystartuje w sobotnie popołudnie 23 maja. Pierwsza część dnia upłynie pod znakiem spraw technicznych. Prawdziwa zabawa rozpocznie się jednak wieczorem. O godzinie 19 zaplanowano tradycyjną potańcówkę przy traktorach. Niedziela 24 maja to główny dzień zlotu. Oficjalna rejestracja pojazdów potrwa do godziny 12. W programie niedzielnym przewidziano m.in. o 9.15 mszę świętą w kościele parafialnym.

propozycja od Agnieszki na antenie Trend Radia. To są hity oczywiście prezentowane specjalnie dla Was. Wieczór należy do Was, ten środkowo-tygodniowy, czyli dzisiejszy. Kolejna dedykacja dla Anastazji. Pozdrowienia przesyła Piotrek z Gamratu. Oj, to cykliczny SMS, a dzisiaj poparty też wyjątkowym hitem. No właśnie, o weekendzie.

The Sound Lovers na antenie Trendy Radia. Dosyć znany numer pojawił się teraz specjalnie dla Dagmary, słuchajcie, z Łęk Dukielskich. Gorące i serdeczne pozdrowienia przysyła Andrzej z Osobnicy i oczywiście zamówił ten numer, który pojawił się teraz na naszej antenie. Środkowo-tygodniowe wydanie programu Trendy Lista dzisiaj po godzinie 19.20. Szczegóły oczywiście na stronie internetowej, a my pozdrawiamy, bo to prywatka z Trendy. No i cóż, kolejna dedykacja. Pozdrawiam moją Izę i Monikę, żonę i córeczkę. Gorące i serdeczne pozdrowienia. Bogdan z Nowego Jorku pozdrawia bardzo serdecznie. Słucha nas ciągle. Dziękujemy, Bogdanie. Pozdrawiamy również ciebie i całą Polonię, która nas słucha w Stanach Zjednoczonych. Gorąca dedykacja dla Ewy z Gorlic. Od Pawła z Libuszy też gorąca i serdeczna dedykacja poparta hitem, który zaraz pojawi się na naszej antenie. Ten świat należy do nas. Łobuzy z Kolim, Zenon Martyniuk i Marcin Miller, ale też i Magdalena Narożna. To właśnie tak zagramy teraz, uściślając może całą wypowiedź. Topki, Defis, Mik i Sławomir. No to teraz podany chyba cały skład.

Dajcie coś na długą trasę. Tak, na długą trasę ma pojawić się, słuchajcie, kawałek. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Chyba o to nagranie chodzi. No to tak, na długą trasę szerokości życzymy. Oczywiście kawałek pojawia się teraz na naszej antenie. To ekipa, no jasne, że ekipa.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ważna zmiana w KPO w sprawie podatku od aut spalinowych. Węgierski premier w Gdańsku spotkał się z Lechem Wałęsą. Jest zielone światło dla sprzedaży Górnika Zabrze. Klub kupi jeden z jego piłkarzy. Miriam Lipińska. Polska nie musi wprowadzać podatku od aut spalinowych. Rząd dogadał się z Komisją Europejską w sprawie zmian w Krajowym Planie Odbudowy. Nowy podatek, do którego wcześniej nasz kraj był zobowiązany, ostatecznie nie wejdzie, a polski rząd będzie mógł wnioskować o kolejną transzę pieniędzy z KPO. Rozmowa z Lechem Wałęsą, spacer ulicą Długą i krótkie spotkanie z setkami gdańszczan przed fontanną Neptuna. Tak wyglądał finał wizyty nowego premiera Węgier w Polsce. Po Krakowie i Warszawie premier Donald Tusk zabrał Petera Modziara do swojego rodzinnego miasta. Modzior mówił, że było jego marzeniem, by w pierwszej kolejności przyjechać właśnie do Polski, a w tym do jednego z najważniejszych miast w Europie, czyli Gdańska.
2: Zrobię co w mojej mocy i Węgrzy też to zrobią, żeby nasze relacje były jak najlepsze.
3: To jest bardzo ważny znak, że europejska wiosna znowu wystartowała,
1: dodawał premier Donald Tusk. Związkowcy z Solidarności z całej Polski protestowali dziś w Warszawie. Sprzeciwiali się m.in. unijnej polityce klimatycznej.
4: Każdy niech robi co chce. Powinno być przekonywanie ludzi, nawet jeśli to będzie trwało 20 lat. Ale nie można tego robić nakazem Unii Europejskiej.
5: Pan Bóg dał nam zasoby mineralne i powinniśmy korzystać. Głównym jest węgiel.
6: My jesteśmy takim krajem, takim patrujemy się, sami wyżywimy, sami sobie damy radę, a ta Unia to niech spada od nas jak najdalej.
1: Protestujący domagali się od Senatu poparcia wniosku prezydenta o przeprowadzenie w Polsce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Klamka zapadła, Zabrze sprzedaje swoją sportową wizytówkę i legendę, czyli Górnika Zabrze. Dziś radni zgodzili się na prywatyzację. Nowym właścicielem zostanie piłkarz klubu i mistrz świata Lukas Podolski. Podpisanie umów ma nastąpić jak najszybciej. Podolski przejmie Górnika jeszcze w tym tygodniu, poinformował prezydent Zabrze Kamil Żbikowski.
7: Tak naprawdę na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim.
1: Zabrze sprzedaje Górnika, bo jest w fatalnej sytuacji finansowej, a utrzymanie klubu sporo kosztuje. Podolski zapłaci niemal 4 miliony złotych, przejmie też wielomilionowe długi klubu. Górnik walczy o wicemistrzostwo kraju. W tym sezonie zdobył też Puchar Polski. Zagranica, fala krytyki pod adresem izraelskiego ministra bezpieczeństwa narodowego Itamara Ben-Gwira. To za nagranie, jakie opublikował w mediach społecznościowych, na którym prowokuje i wyśmiewa zatrzymanych aktywistów flotylli płynącej do Strefy Gazy. Ben-Gwira potępił premier Izraela Benjamin Netanyahu, a także szef izraelskiego MSZ-u Gideon Saar, nazywając nagranie haniebnym przedstawieniem. Filmik wywołał oburzenie także poza granicami Izraela. Włochy i Francja wezwały na dywanik izraelskich ambasadorów w tych krajach. Oburzenie wyraziły też Turcja i Irlandia. I na koniec wracamy do kraju. Po dzisiejszej podwyżce jutro ceny maksymalne paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może jutro kosztować nie więcej niż 6,50 zł, benzyna 98 7,06 zł, a olej napędowy 6,97 zł za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z dzisiejszymi cenami maksymalnymi.
0: Infosportowe w Trendy Radio.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Piłkarska Liga Narodów będzie mieć nowy format rozgrywek. Od sezonu 2028-29 zamiast czterech dywizji będą trzy, a w każdej z nich znajdą się trzy grupy po sześć zespołów, zdecydowała UEFA. Nowy będzie również format kwalifikacji do Mistrzostw Świata. UEFA zapowiedziała, że w najbliższych miesiącach będzie dopracowywać swoje pomysły, a nowości zostaną zatwierdzone na spotkaniu Komitetu Wykonawczego we wrześniu w Salonikach. Czas na pierwszy z trzech wielkich finałów piłkarskich kończących sezon klubowy. Dziś w Stambule o triumf w Lidze Europy zagrają Freiburg oraz Aston Villa, w której w pierwszym składzie powinien znaleźć się reprezentant Polski Maty Kesz. O szczegółach teraz Michał Waszkiewicz.
9: Aston Villa ma szansę na pierwsze europejskie trofeum od 44 lat i jest faworytem, bo przecież jej trenerem jest Unai Emery, czyli Mister Europa League. Hiszpan wygrywał to trofeum aż pięciokrotnie. Oczywiście ten mecz to kwestia taktyki, to także kwestia indywidualnych umiejętności naszych zawodników, ale to także kwestia emocji. Emery zagrał gra o 6. trofeum, a Mati Cash może dziś zostać 13. reprezentantem Polski z europejskim pucharem. Z kolei dla niemieckiego Freiburga to absolutny debiut w tak prestiżowym starciu, mówi trener Julian Schuster. Oczywiście to coś wyjątkowego. W ciągu ostatnich kilku lat przeżywaliśmy różne momenty, spadliśmy do drugiej ligi, a teraz, zaledwie kilka lat później, jesteśmy tutaj i zagramy w europejskim finale. Finał Ligi Europy o 21:00 w Stambule.
8: O czym mówił Michał Waszkiewicz. Kolumbijczyk Jonathan Narváez po raz trzeci wygrał etap tegorocznego kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Tym razem z metą w liguryjskim Chiavari. Drugi był dziś jego towarzysz ucieczki, Hiszpan Enric Mas, a liderem pozostał Portugalczyk Afonso Eulalio. Jutro 12. etap Giro z Imperii do Novi Ligure o długości 175 km.
10: To czas na prognozę pogody na naszej antenie. 9 stopni już tej nocy, zachmurzenie małe, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro 20 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady, deszczu i burze. Piątek stosunkowo ciepły, 19 stopni, dużo słońca, także korzystamy z cudownej aury. W nocy spadnie do 7.
11: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
12: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
13: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
14: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Hurtownia budowlana Raźbut zaprasza na dni otwarte 29 maja. Przyjdź i porozmawiaj. Spotkaj się z producentami chemii budowlanej, narzędzi ręcznych, elektronarzędzi. Każdy znajdzie coś dla siebie, do domu i do pracy. W tym dniu będziesz mógł się spotkać i porozmawiać ze specjalistami z takich firm jak Kleip, Stalco, Fox Decorator, Diolet, Mapei, Makrak, Boramax, Rauplak, Gecko, Soudal, Ega. Dodatkowo tylko w tym dniu przygotowaliśmy mega ceny najniższe z ostatnich 30 dni. Klej do styropianu. Opakowanie 25 kg firmy Kleip. Jedyne 21,29 zł. Oraz proszek do prania Megapaka 9,2 kg. Jedyne 39,89 zł. Przyjdź, porozmawiaj. Zjedz pyszną kiełbaskę, watę cukrową. Spędź z nami miło czas. Raźbut Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej. Widzimy się 29 maja.
15: Reklama.
17: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

Tak, moi drodzy, 12 minut po godzinie 19. Program Granie na Żądanie jeszcze w toku, jeszcze gorące i serdeczne pozdrowienia i dedykacje pojawiają się non-stop. No cóż, dla Judytki gorąca i serdeczna dedykacja, pozdrowienia od Miłosza i bardzo gorąca i serdeczna prośba o zagranie kawałka Until i ATC ma pojawić się na naszej antenie. Bardzo fajny wybór, więc no cóż, prezentujemy.

7148, trendy. To, co masz do przekazania. Pozdrowienia, tak, od Mariana dla Miłosza, rolników z Czcinicy obok Jasła. To kolejny hit, kolejny przebój. Pojawi się teraz dla was, chłopaki. No cóż, ten numer, który zamówiliście, niestety nie jest cenzuralny, więc siłą rzeczy nie możemy go zagrać. Ale to normalne, takie prawa. Natomiast kolejna gorąca i serdeczna dedykacja jest dla Sylwii, a gorące i serdeczne pozdrowienia przesyła Andrzej. Gigi De Agostino, kawałek to Silence. Ja dziękuję bardzo serdecznie, bo kolejny program Trendlista już w zanadrzu zbliża się szybkim krokiem. Pozdrawiam gorąco i miłego odpoczynku, jeśli wróciliście z pracy, a jeśli jesteście w pracy albo na drugiej, bądź będziecie na trzeciej zmianie, to pamiętajcie, Trendy wam towarzyszy z najlepszą muzyką i z informacjami bardzo aktualnymi.

0: Insta. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21. Głosuj 7148 TRL i tytuł nagrania. Tytuł nagrania. 20 hitów w 120 minut. Od poniedziałku do piątku o 19.20. O 19.20.
1: Hello, hello. Dzień dobry, Rasek. W środek tygodnia w kolejne notowanie programu. Moi drodzy, przed nami 2542 i wylot niestety zaboli Gordo Reiner, Sonnenfeld i Loco Loco. No już tak wariacko muzycznie nie będzie, ale za to dwie fajne propozycje, które na pewno nadadzą się idealnie jak na zbliżające się lato. Gramy.
2: Wyloty.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Loko, loko, przed chwilą na naszej antenie i zbliżamy się do propozycji pierwszej. Ava Max, Kill It Queen, jest i ona powróciła, albańsko-amerykańska piosenkarka, autorka piosenek, która została rozpoznawalna dzięki singlowi Sweet But Psycho. Na pewno pamiętacie, z którym dotarła do pierwszego miejsca na listach przebojów w 22 krajach, w tym również w Polsce. No to lecimy z nowością, jestem ciekawa, czy wam się spodoba.
0: Propozycje.

0: Halo, halo i czas na propozycję drugą. Powraca John Summit z mega świetnym hitem Shades of Blue. Oczywiście nie chodzi tu o odcienie niebieskiego. Może poniekąd. Przy okazji uważam, że jest to jeden z bardziej kojących kolorów. Też możecie śmiało pisać, jakie są wasze ulubione i dlaczego. No, trochę się pobawimy, bo czemu by nie? Muzyka Johna Summita obejmuje oryginalne utwory, ale także remiksy i wydaje mi się, że jego popularność wzrosła gdzieś, no, co najmniej od 2017 roku, ale popularność zyskał w 2020 roku dzięki singlowi Deep End, który też mogliście oczywiście usłyszeć w tym programie, no może już poza trendy listą, ale na pewno wiecie, o który hit chodzi. A jak nie, to niebawem sobie go przypomnimy. No to lecimy.
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Budowa nowoczesnego bloku mieszkalnego przy ulicy Krasińskiego w Jaśle wchodzi w ostateczną fazę, a pierwsi lokatorzy wprowadzą się do niego już w drugiej połowie bieżącego roku. Inwestycja realizowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego, administrator budynków komunalnych w Jaśle, stanowi kluczowy element strategii rozwoju lokalnego rynku nieruchomości. Ma ono bezpośrednio odpowiedzieć na problem braku dostępnych cenowo lokali oraz zatrzymać młodych mieszkańców przed wyjazdem z miasta, mówi Adam Kostrzum, burmistrz Jasła.
2: Ten blok już się kończy budować. Trwał ostatni nabór wniosków na przyszłych mieszkańców. To jest bardzo duży krok w kierunku próby rozwiązania albo skrócenia długiej listy, która w dwóch instytucjach się znajduje, czyli w Urzędzie Miasta i w naszej spółce miejskiej w TBS-ie, czyli osób oczekujących na przyznanie mieszkania komunalnego. Tych oczekujących jest dużo i chętnych jest dużo, więc ten blok akurat rozwiąże w pewnej części problem.
1: Całkowity koszt przedsięwzięcia przekracza 19 milionów złotych. Realizacja projektu była możliwa dzięki ogromnemu wsparciu zewnętrznemu, gdzie 15,5 miliona złotych to bezzwrotne dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: Sąd Okręgowy i Rejonowy w Tarnowie otworzą wieczorem swoje mury i zaproszą chętnych do zwiedzania. Będą wykłady, prezentacje, historie czy projekty edukacyjne. Noc Otwartych Sądów odbędzie się 22 maja, tuż przed Dniem Wymiaru Sprawiedliwości. Start o godzinie 17. W programie znalazło się zwiedzanie na co dzień niedostępnych dla mieszkańców miejsc. Od godziny 17 do 18.30 będzie można zobaczyć m.in. biuro podawcze i biuro obsługi interesanta wraz z czytelnią akt, zabytkową czarną salę, przykładowy sekretariat, a także gabinet prezesa sądu z historycznym wyposażeniem i biblioteką sądową. Przy okazji uczestnicy poznają kulisy funkcjonowania sądu, obiegu dokumentów i pracy sekretariatów. Noc Otwartych Sądów potrwa do godziny 22. Muzeum Historyczne w Sanoku zaprasza na spotkanie autorskie i promocję publikacji 1915 od przełamania Gorlickiego po Lwów, szkice z działań wojennych Wielkiej Wojny, spojrzenie po 110 latach. Wydarzenie odbędzie się jutro o godzinie 17 w sali gobelinowej Sanockiego Zamku. Gościem wydarzenia będzie doktor habilitowany Andrzej Olejko, który wygłosi wykład wokół książki oraz przybliży wydarzenia kampanii 1915 roku od przełamania Gorlickiego po walki o Lwów. Spotkanie będzie okazją do rozmowy o historii frontu wschodniego, znaczeniu działań wojennych dla regionu oraz współczesnym spojrzeniu na wydarzenia sprzed 110 lat.
0: Reklama.

0: najniższych cenach. Jak tak, to Allegro. Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Reklama.

0: iTunes. Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. O 19.20. O 19.20.
1: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendradio.pl. Tam już możecie bezpłatnie głosować. Na 20. Blair Moore, Samira i Sorry jako nowość. Aj, czyli jednak taka opcja, pięknie. Na 19. Armin van Buuren, Olive Angus, Vem Comigo z 20. A na 18. Keira, czyli Karolina Baran z jej najnowszym singlem Upgrade. Dzisiaj lokaty ku górze. 20.

0: Przypominajka ode mnie. Często, moi drodzy, piszecie do nas o informacje z regionu Podkarpacia i Małopolski. Pamiętajcie o tym, że te wszystkie informacje znajdują się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Poniżej tego głównego zdjęcia znajduje się taki panel, na którym możecie wybrać region, który zamieszkujecie, i tak naprawdę wyświetlą wam się wszystkie obecne i najnowsze informacje. Także zachęcam do przestudiowania sobie trochę tej strony. Wydaje mi się, że jest mega intuicyjna i na pewno sobie poradzicie, ale jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało piszcie. Na 17 Fisher Tones and I Favor z 18, na 16 Nelly Furtado w remiksie All Good Things, dzisiaj Lokatę ku górze, a na 15 Global DJs No Good, dzisiaj no niestety w czterolokatowym spadku.
1: 17
2: w górę.
3: He said, tell me a story.

0: Trendlista.
1: Halo, halo. Każdy z nas wie, że obecnie najmodniejszym wyborem modowym będą spodnie z niskim stanem. Powracamy do lat 90. Krótkie topy również będą królowały w tym sezonie. No już tak naprawdę od miesiąca możemy zauważyć ten trend i sama Demi Lovato postanowiła napisać o tym swój najnowszy singiel Low Rise Jeans. Posłuchajcie sami, no aż chce się wskoczyć w takowe. A jak? Następnie Sony Fodera My Lovin', dzisiaj lokaty ku górze. Work.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nowy węgierski premier zakończył wizytę w Polsce. Szef telewizji Republika przesłuchany przez prokuraturę. Trzęsienie ziemi w stolicy Danii, Kopenhadze. Miriam Lipińska. Przebywający z wizytą w Polsce Peter Madziar odwiedził Gdańsk i zadeklarował, że zrobi wszystko, by wzmacniać przyjaźń między naszymi krajami. A goszczący go premier Donald Tusk odpowiedział, że dzięki niemu Węgry wracają do Europy. Podczas spaceru ulicą Długą premierom Polski i Węgier towarzyszyły tłumy ludzi.
2: Dzień dobry. Dzień dobry. Dear citizens of Gdańsk.
3: Wałęsa czeka, musimy iść.
4: Pamiątkowe zdjęcia zrobione?
5: Tak, zrobiliśmy.
4: Udało się być w pierwszym rzędzie.
5: Udało się, nawet przyszedł pan premier i cześć powiedział, więc miło.
6: Tak, chciałam spotkać premiera, zwłaszcza, że 38 lat byłam obywatelką Węgier i od 3 lat jestem obywatelką Węgier i Polski.
7: Ja przyszedłem specjalnie tutaj, bo zerwałem się z pracy, żeby tu przyjść, żeby być jedną więcej głową.
8: Z okazji wizyty Donalda Tuska i Petera Madziara, takie odrodzenie tych relacji polsko-węgierskich po latach, no i roli to duże nadzieje, dlatego tu też dzisiaj jesteśmy.
9: Mamy flagi węgierskie i polskie, to syn jest pół Węgier, pół Polak. Polak, Węgier, dwa bratanki. Magyar, Lengyel, két jó barát, együtt harcos i szobora.
1: Gdańsk był ostatnim punktem wizyty węgierskiego premiera w Polsce. Prokuratura przesłuchała dziś Tomasza Sakiewicza. Szef telewizji Republika odpowiadał na pytania śledczych dotyczące ucieczki Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych i zatrudnienia go w prawicowej stacji. Prokuratorzy badają wątek ewentualnej pomocy Ziobrze w ucieczce, bo były minister sprawiedliwości, wyjeżdżając do USA, posłużył się wizą członka zagranicznych mediów. Sakiewicz na większość pytań nie odpowiedział, w tym zasłaniając się tajemnicą dziennikarską, przyznał rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
10: Pomoc podejrzanemu, ściganemu w Polsce listem gończym, uniknięcie odpowiedzialności karnej, w tym w ucieczce, jest przestępstwem.
1: Sakiewicz był dziś przesłuchiwany w charakterze świadka, ale prokuratura nie wyklucza, że w najbliższym czasie może usłyszeć zarzuty. Andrzej Poczobut odebrał w Senacie akt powołania do Polonijnej Rady Konsultacyjnej. Nominację wręczyła mu marszałkini Małgorzata Kidawa-Błońska.
11: Wiem, że jestem wśród przyjaciół, że jestem wśród tych, na kogo można liczyć w trudnych chwilach.
1: Andrzej Poczobut od 2023 roku odsiadywał w białoruskiej kolonii karnej o zaostrzonym rygorze polityczny wyrok. Został uwolniony w zeszłym miesiącu. Przenosimy się za granicę. Trzęsienie ziemi w stolicy Danii, Kopenhadze. Wstrząs miał magnitudę niespełna 4 i był trzecim, najsilniejszym w historii duńskich pomiarów, czyli od 1930 roku. Nie ma doniesień o ofiarach ani szkodach. I na koniec wracamy do kraju. Kolejne miasto w Polsce przechodzi na ekokosiarki. W Krakowie owce i kozy zastąpią tradycyjne spalinowe kosiarki. Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej mówi, że w miejscach wypasu będą też organizowane specjalne zajęcia dla dzieci i młodzieży.
12: Temu działaniu będzie towarzyszyła edukacja, bo na Zakrzówku będą organizowane różnego rodzaju spotkania edukacyjne, czy to dla szkół, czy dla osób indywidualnych. Jest przewidzianych 20 godzin takich w miesiącu.
1: Naturalne kosiarki w Krakowie będą pracować do połowy października.

0: Zapraszam na prognozę pogody na naszej antenie. 9 stopni już tej nocy, zachmurzenie małe, jutro zdecydowanie cieplej, bo 20. Odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach, 19, Kraków, Nowy Sącz. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze, również wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Piątek już spokojniejszy, 19 stopni w nocy, tylko 7.
1: Reklama.
2: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
3: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A
5: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
1: Reklama.

0: Trendlista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
1: A my wspólnie wyrywamy kartkę z kalendarza. Poczekajcie, bo ja tu muszę sobie trochę poprzestawiać. Dobra, karteluszka wydarta, później oczywiście wyrzucę, żeby nie było. Obchodzimy Światowy Dzień Pszczół, czyli mega, mega ważny, nietypowy dzień. Co trzeci kęs naszego jedzenia istnieje dzięki zapylaczom. Nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, mam nadzieję, że tak. I ponad 75% światowych upraw żywnościowych i 90% dzikich roślin kwitnących zależy od zapylania przez pszczoły. No i też wiadomo, inne organizmy. I teraz dziubasy nasuwa się pytanie. Jak możemy uratować pszczoły? Najskuteczniejszym sposobem jest sadzenie różnorodnych rodzimych roślin, które kwitną w różnych porach roku w naszych ogrodach. Kupowanie takiego surowego miodu od lokalnych pszczelarzy zamiast tych produktów przemysłowych. Tworzenie wodopojów dla pszczół poprzez, no ja często tak robię, zostawienie płytkiej miski z wodą na zewnątrz. No często też daje się tak odrobinkę cukru. Pamiętajcie o tym, żeby właśnie dbać o tych naszych małych przyjaciół. No a my dbamy też o siebie muzycznie, bo przed nami kolejna lokata. Na 13 Oliver Heldens i Run z 10, na 12 Thomas Gray i Rumors z 16, a na 11 Aj, świetnie, modelki, lubię cię jak lato. Dzisiaj dziewczyny w trzylokatowym awansie. Pięknie głosujecie, pięknie.
2: 13.
3: W dół.

0: nie, z tego co czytam, to obchodzimy jeszcze Międzynarodowy Dzień Płynów do Mycia Naczyń. Ja się czasem zastanawiam, kto to wymyśla. No wiadomo, no jest to na pewno taki nieodłączny pomocnik w każdej kuchni, ale no nie, ja dzisiaj na pewno tych naczyń myć nie będę. Nie chce mi się totalnie. No, zostawię to na później, tak. Wydaje mi się, że prokrastynacja w tym przypadku jest nawet wskazana. 10. Sabrina Carpenter i House Tour z 13. 9. Wilkinson Ultraviolet z 12. A na 8. Bebe Rexha New Religion dzisiaj z piąteczki.
1: 10. W górę.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Ekspres informacyjny w Trend Radio. Trend Radio. Region.
2: Nie milkną echa tragedii, do której doszło w Płonnej. Przypomnijmy, 23 kwietnia około godziny 8 rano 58-letnia mieszkanka regionu wybrała się ze swoim 27-letnim synem do lasu w Płonnej, by szukać zrzuconego przez jelenie poroża. W gęstwinie leśnej na chwilę się rozdzielili. Około godziny 10.30 syn otrzymał od matki dramatyczne połączenie telefoniczne. Kobieta zdążyła jedynie krzyknąć, że atakuje ją niedźwiedź. Mężczyzna natychmiast ruszył na pomoc. Jednak gdy po kilkunastu minutach odnalazł matkę, ta posiadała rozległe obrażenia głowy i nie dawała oznak życia. Tragiczna śmierć 58-letniej kobiety zaatakowanej przez drapieżnika w lokalnym lesie zburzyła dotychczasowe poczucie bezpieczeństwa i wywołała głośną dyskusję o granicach ochrony dzikich zwierząt kosztem ludzkiego życia, mówi Marek Bańkowski, wójt gminy Bukowsko.
3: Ta sytuacja jest naprawdę niepokojąca. My też o tym dlatego mówimy, no żeby nasi mieszkańcy zwracali szczególną ostrożność. No i czekamy na jakieś decyzje naszego państwa, bo generalny dyrektor, no już mamy, przeszło 3 tygodnie od tego zdarzenia. Wniosek jest cały czas rozpatrywany, także ten jak gdyby główny, bo no my naprawdę uważamy, że ten jeden osobnik powinien zniknąć, powiedzmy, z przestrzeni tutaj naszych gmin. Gdzie i w jakiej formule ma się to odbyć, niech decyduje generalny dyrektor ochrony środowiska. Jeśli uznaje, że odstrzał jego jest zbyt drastycznym krokiem, to niech wymyślą inną formę jego zabrania z naszych terenów, bo naprawdę mieszkańcy się cały czas boją, że ten niedźwiedź następną osobę zaatakuje i stanie się taka kolejna ogromna tragedia.
2: Mimo kryzysowej sytuacji, polskie prawo nakłada sztywne ramy na postępowanie z dużymi drapieżnikami. Niedźwiedź brunatny jest w Polsce objęty ścisłą ochroną gatunkową od 1952 roku, a jego bezprawne skrzywdzenie grozi karą do 5 lat więzienia. Zakończono przebudowę oświetlenia ulicznego w Piotrówce. W ramach inwestycji na drodze prowadzącej w kierunku Łubna-Opace zamontowanych zostało 6 nowych punktów oświetleniowych. Zakres prac obejmował wykonanie niezbędnego okablowania, montaż nowoczesnych opraw oświetleniowych oraz uruchomienie całego systemu. Koszt zadania opiewa na ponad 70 tysięcy złotych. Trwa rekrutacja do programu usług opiekuńczych Opieka Popołudniowa realizowanego na terenie Dębicy. Inicjatywa została przygotowana z myślą o osobach potrzebujących pomocy w codziennym funkcjonowaniu oraz mieszkańcach wymagających dodatkowego wsparcia opiekuńczego. Usługi świadczone są codziennie w godzinach od 15 do 21. Zgłoszenie do programu przyjmuje Centrum Usług Społecznych Miasta Dębicy przy ulicy Akademickiej 12. W związku z organizacją wojewódzkich obchodów Dnia Strażaka oraz uroczystością poświęcenia nowego obiektu strażnicy, które odbędą się jutro w Brzozowie, Urząd Miejski w Brzozowie informuje o czasowych utrudnieniach w parkowaniu na terenie miasta. W godzinach od 7 do 12.30 wyłączone z użytkowania zostaną parkingi przy ulicy Rynek wraz z parkingiem przy ratuszu Górna Pierzeja, ulicy Słowackiego przy Bazylice, cały parking z drogą dojazdową, Plac Grunwaldzki, część terenu dla 2 autokarów. W związku z planowanymi uroczystościami oraz zwiększonym ruchem służb i uczestników wydarzenia, organizatorzy proszą mieszkańców o wcześniejsze przeparkowanie pojazdów oraz niepozostawianie samochodów na wspomnianych parkingach w godzinach trwania uroczystości. Zespół Szkół Mechanicznych w Krośnie zaprasza uczniów, nauczycieli oraz rodziców na wyjątkowe Święto Innowacji, które odbędzie się 21 maja. Wydarzenie objęte jest patronatem podkarpackiego kuratora oświaty oraz prezydenta miasta Krosna. Stanowi unikalną platformę łączącą edukację z praktycznym wymiarem nowoczesnych technologii. W programie tegorocznej edycji przewidziano m.in. prezentację infrastruktury dydaktycznej, Branżowego Centrum Umiejętności Lotniczych, eksperymenty w strefie przygotowanej przez Centrum Nauki Kopernik, panele z udziałem ekspertów z wiodących firm technologicznych i uczelni wyższych, szeroki wachlarz warsztatów od robotyki po zaawansowane systemy bezpieczeństwa. Festiwal to nie tylko okazja do nauki poprzez zabawę, ale przede wszystkim przestrzeń inspiracji dla młodych ludzi stojących przed wyborem ścieżki zawodowej.
1: Reklama.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz klocki magnetyczne 3D 112 elementów za 89,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159,99.
1: Reklama.
0: Trendy lista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj. 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
5: Halo, halo, głosujemy, nie śpimy. 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówka plus VAT. Zapraszam również na naszą stronę internetową, to trendradio.pl. Tam możecie głosować bezpłatnie. 7 Alok Khalid Dive Into Me z 6, na 6 Hypeton Easy Bizu Slide z 8, a na 5 Moti Talk in the Morning. Dzisiaj z miejsca 2. Play.
0: 7.
1: W dół.

0: Agnieszka, w takim razie życzę dużo, dużo zdrowia z okazji urodzin i wszystkiego, co najpiękniejsze. Wydaje mi się, że o resztę zadbasz sama. I cieszę się, że z takim entuzjazmem podchodzisz do urodzin, bo wiem, że no, są osoby, które po prostu nie lubią świętować, nie lubią o tym mówić, a tu proszę. I to mi się podoba. Czwóreczka, bo niestety, ale czas nas nagli. Kashmir Ultraviolet ze siódemy, na trzecim Cleo Kolory Lata z pierwszego, a na drugim Dimension Baby Close One in a Lifetime, tym razem ze czwóreczki.
1: Cztery.
2: W górę.

0: Halo, halo, jesteście? No mam nadzieję, że tak, ponieważ już teraz podsumowanie. Wylot, Gordo Rainer, Sonnenwelt, Loco Loco, propozycja Ava Max, Kill It Queen, John Summit, Shades of Blue. Na 20 Samira i Sorry, 19 Armin Van Buren, Vemco Migo, 18 Keira Upgrade, 17 Fisher Tones, My Favor, 16 Nelly Furtado, All Good Things, 15 Global DJs, No Good, na 14 Sony Fodera, My Lovin', 13 Oliver Heldens, Run, 12 Thomas Gray, Rumors, 11 Modelki Lubię Cię Jak Lato, 10 Sabrina Carpenter House Tour, 9 Wilkinson Ultraviolet, 8 Bebe Rexha New Religion, 7 Alok Khalid Dive Into Me, 6 Hypeton Easy Bizu Slide, 5 Moti Talk In The Morning, na 4 Kashmir Ultra Love, na 3 Cleo Color Lata, 2 Dimension One In A Lifetime i zwycięża Kasia Lins z utworem Sexy Doll. Jak zagramy teraz świetnie, uwielbiam. Głos tej artystki jest po prostu niesamowity. No to teraz możemy się rozmarzyć idealnie jak na środek tygodnia. Cześć!
1: Jeden.
2: W górę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Tymczasowy areszt dla trzech Polaków podejrzanych o szpiegowanie dla Rosji. Będzie też coś dla miłośników twórczości Andrzeja Wajdy i dla smakoszy Nowalijek. Na bazarach i w sklepach jest ich coraz więcej, w coraz niższych cenach. Miriam Lipińska. Mieli szpiegować na rzecz Rosji. ABW zatrzymała w tej sprawie trzech Polaków. Jak ujawnia prokuratura, podejrzanym zarzucono m.in. wytwarzanie i udostępnianie materiałów o charakterze propagandowym i dezinformacyjnym, a także działania o charakterze dywersyjnym, mówi rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak.
2: Podejrzani należeli do prorosyjskiej nieformalnej organizacji paramilitarnej. Wykonywali również zadania o charakterze stricte wywiadowczym, a więc m.in. udzielali informacji, najpierw to ustalając, o rozmieszczeniu wojsk NATO na terenie Polski.
1: Wszyscy trzej podejrzani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Związkowcy z Solidarności przeszli dziś przez Warszawę w proteście przeciwko unijnej polityce klimatycznej. Protest związkowców wsparli politycy PiS-u. Pojawił się m.in. były premier Mateusz Morawiecki.
3: Jestem, aby zaprotestować przeciwko niszczeniu polskiego przemysłu, bo Polska jako kraj przemysłowy, jeśli będzie miała gorsze warunki funkcjonowania, a widzimy upadek stalowni, upadek hut, różne rodzaju, to nie będziemy mogli konkurować z Chińczykami, nie będziemy mogli konkurować z innymi państwami. To mnie bardzo martwi, bo to będzie znaczyło wzrost bezrobocia.
1: Związkowcy oraz politycy PiS-u wspierają wniosek prezydenta Karola Nawrockiego dotyczący ogólnokrajowego referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Na trwającym posiedzeniu Senat rozpatrzy wniosek prezydenta. Zmieniamy temat. Nie tylko filmy, ale też spotkania z ich współtwórcami. W najbliższy piątek w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi rusza przegląd filmów Andrzeja Wajdy pod nazwą Notatki z rzeczy niewidzianych. Przegląd jest organizowany w ramach ustanowionego przez Senat Roku Reżysera. Dobór filmów jest związany z wydanymi 2 lata temu dziennikami Andrzeja Wajdy. Jak mówi szefowa centrum Monika Głowacka, filmy reżysera mają być pokazywane w parach.
4: W połączeniu z tytułami znanych światowych reżyserów, tak jak Godard, Antonioni czy Fellini, po to, żeby zaprezentować z jednej strony to, co rezonowało z reżyserem, ale także te tytuły, które wchodziły w pewien dialog z jego twórczością.
1: Przegląd potrwa do 25 lipca. Na dobre rozpędza się sezon Nowalijek. Dostępne są już praktycznie wszystkie młode warzywa i tanieją z dnia na dzień, mówi Maciej Kmera, ekspert rynku w Broniszach.
5: Młode ziemniaki, które 10 dni temu premiera na rynku kosztowała 20 zł za kilogram, obecnie można zapłacić 4-5 zł. Rzodkiewki około 1,52 zł za pęczek w hurcie. Koperek około 1,5 zł za pęczek.
1: To oczywiście ceny hurtowe, więc sprzedawcy doliczą jeszcze swoją marżę. Jest też coraz więcej polskich truskawek. Na razie w hurcie po 20-25 zł za kilogram, ale jak dodawał ekspert, wystarczy trochę słońca spodziewanego pod koniec tygodnia, żeby pojawił się wysyp truskawek i niższe ceny.

0: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 9 stopni już tej nocy, zachmurzenie małe, termika zimna i sucha, a biometr korzystny. Jutro zdecydowanie przyjemniej, bo 20 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu, również burze z towarzyszącym w porywach do 50 km na godzinę wiatrem. Śledźmy alerty pogodowe. Piątek już znacznie spokojniejszy, 19 stopni w nocy, nadal chłodno, bo tylko 7. Do usłyszenia, trzymajcie się i standardowo zapraszam już jutro. Buźka, hej!
1: Słuchasz Trend Radio.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W Polsce nie będzie podatku od samochodów spalinowych. Jutro ceny maksymalne paliw spadną, ale minimalnie. Łukasz Podolski może już kupić Górnika Zabrze. Jest zielone światło od radnych. Miriam Lipińska. Komisja Europejska zaakceptowała zmiany w polskim Krajowym Planie Odbudowy, a konkretnie usunięcie z niego reformy przewidującej opodatkowanie aut spalinowych. Teraz zamiast podatku mają pojawić się zachęty i kolejne dopłaty promujące elektromobilność i zmiany w polskim systemie ciepłownictwa. A dzięki zmianie polski rząd uniknął 4 miliardów euro kary. Może też wysłać kolejny wniosek o płatność z KPO. Po dzisiejszej podwyżce jutro maksymalne ceny paliw minimalnie spadną. Benzyna 95 może jutro kosztować nie więcej niż 6 zł. 50 groszy. Benzyna 98 7 zł. 6 groszy, a olej napędowy 6 zł. 97 groszy za litr. To kilkugroszowe obniżki w porównaniu z dzisiejszymi cenami maksymalnymi. Wniosek o ekstradycję byłego ministra Zbigniewa Ziobry z USA jest gotowy, ale decyzja o tym, kiedy zostanie przekazany stronie amerykańskiej, nie zapadła. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że to prokuratorzy prowadzący śledztwo zdecydują, kiedy wystąpią o sprowadzenie polityka PiS do Polski. Szef resortu sprawiedliwości dodał, że w tej chwili ustalane jest także miejsce pobytu Marcina Romanowskiego, który jest ścigany europejskim nakazem aresztowania.
2: W tym momencie nie ma potwierdzonego żadnego miejsca jego pobytu. Służby węgierskie do samego końca nie współpracowały z nami w żaden sposób.
1: I Ziobro, i Romanowski mają odpowiadać przed polskim sądem za aferę z Funduszem Sprawiedliwości. Klamka zapadła, Zabrze sprzedaje swoją sportową wizytówkę i legendę, czyli Górnika Zabrze. Dziś radni zgodzili się na prywatyzację. Nowym właścicielem zostanie piłkarz klubu i mistrz świata Łukasz Podolski. Podpisanie umów ma nastąpić jak najszybciej. Podolski przejmie Górnika jeszcze w tym tygodniu, poinformował prezydent Zabrza Kamil Żbikowski.
3: Tak naprawdę na ostatnim meczu sezonu będzie już Górnik funkcjonował w nowym składzie właścicielskim.
1: Zabrze sprzedaje Górnika, bo jest w fatalnej sytuacji finansowej, a utrzymanie klubu sporo kosztuje. Podolski zapłaci niemal 4 miliony złotych, przejmie też wielomilionowe długi klubu. Górnik walczy o wicemistrzostwo kraju, w tym sezonie zdobył też Puchar Polski. Mimo zmiany aury i bardzo wiosennej pogody, w górach wciąż jest zimno, ostrzegają Tatarnicy. Nadal istnieje ryzyko schodzenia lawin, zwłaszcza że śnieg przy pełnym słońcu się topi.
4: Jeżeli się wybieramy w te najwyższe partie, zagrożenie lawinowe jest. Wzrasta wraz ze wzrostem temperatury, więc po południu na pewno jest większe niż w godzinach porannych.
1: Mówi Tomasz Zając z TPN-u. W Tatrach w ostatnich dniach spadło 40 cm śniegu.

Tylko na wschodzie i na zachodzie kraju jutro bez deszczu, w pozostałych regionach może przelotnie popadać i zagrzmieć, ale do tego sporo przejaśnień w całym kraju. A na termometrach maksymalnie od 17 stopni na Pomorzu, przez 20 w Wielkopolsce i na Śląsku, 22 na Lubelszczyźnie, do 23 na Mazowszu.